0: jest Melo Radio.
1: Krążę nam krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe Melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
1: Nie masz żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Netto na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: 3,17,40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
17: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Maj to jakoś tak kojarzy mi się z przyjemnościami, a jak kultura to też przyjemność. Już za chwilę mikrofon przekażę Magdzie Mleczko, która tym razem zabierze nas do Katowic. Jakie to będzie miejsce, Magdo?
2: Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, to przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reise Fieber – Wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. I właśnie tam teraz z moimi gośćmi was zabieramy, a są nimi Joanna Tofilska-Dziubek, witam serdecznie, i Sławomir Stanowski. Reise Fieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tą wystawę, mieliście takie swoje Reise Fieber?
3: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reise Fieber towarzyszy mi zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach. A jednocześnie uwielbiam podróżować, więc taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje, i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką. I wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
2: To ponad 100 lat przecież, nie?
3: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? No, dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
2: Tak. Na
3: city
2: wakacje. Breaki stały się bardzo popularne. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
3: Tak, majówka była dopiero co, więc pytaliśmy, kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie. Rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reise Fieber, gorączka podróżna. W języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
2: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu? No ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, panie kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało, jak to przedstawiacie na wystawie?
3: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do Murcek, do gospody, do lasu. Może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia. Jeśli już chcemy się ruszyć gdzieś dalej i mamy możliwości, albo bardzo nam zależy, no to tak. Z jednej strony nie wszyscy mieli wielkie potrzeby. Nie wszyscy musieli mieć mnóstwo kufrów. Wystarczyło czasami tylko spakować małą walizeczkę, czy mały jakiś plecak i ruszyć już wtedy w te Beskidy, tak? Tu myślę, że tu kolega może więcej powie o tym, że też się transport rozwijał, więc to wiele umożliwiało.
4: No tutaj jest w ogóle ciekawie, jeśli chodzi o transport, z tego powodu, że pewnie jako historycy musielibyśmy zacząć od tego, że te podróżowanie drzemie w drugim człowieku już chyba od zarania. No my tutaj naszą podróż zaczynamy w XIX wieku, no ale jednak na początku trzeba wspomnieć o tych podróżach pieszych. No ale już przechodząc od tych naprawdę takich archaicznych sposobów, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dyliżansach, które w XIX wieku były, nie chcę powiedzieć popularną formą transportu, ale myślę, że były taką formą transportu, która przenosiła nas na większe odległości, na dalsze odległości i mogli z niej korzystać, myślę, że nieliczni. Kolejna rzecz, i to jest bardzo ważne, to ten transport zaczyna się rozwijać. Musimy tutaj powiedzieć o roku 1846, kiedy to linia kolejowa zostaje doprowadzona do Katowic i otwierają się pewne możliwości podróży. Ciekawą formą transportu, bo tak można analizować po kolei, to też jest transport autobusowy. Transport autobusowy w ogóle na terenie Katowic jest też ciekawy, bo takie początki transportu autobusowego, i tutaj należy podkreślić nieudanego, to jest rok 1907, kiedy to katowiczanie próbują dostać się na Murcki. To jest ciekawe. To jest taka...
2: Dostać się na Murcki to była wyprawa
4: tak,
2: wtedy.
4: To była swego rodzaju wyprawa, no i zostaje zorganizowana linia autobusowa z Katowic na Murcki. I to jest ciekawe, bo ta linia działa tylko jeden sezon. 1907 rok, tylko sezon wakacyjny. Później pojawia się w prasie informacja o tym, że z racji trudnych warunków drogowych, czyli po prostu dziurawych dróg, nieprzejezdnych, autobusy muszą jeszcze trochę poczekać. No i czekają. Czekają prawie 20 lat.
2: To jest to, co ja powiedziałam na początku, że dzisiaj pokonujemy setki tysięcy kilometrów, a kiedyś pokonanie tych, nie wiem, 80 stanowiło nie lada wyczyn. Z takich wakacyjnych, ale też krótkich, niewakacyjnych podróży każdy zawsze przywozi nie tylko wspomnienie, ale też różnego rodzaju pamiątki. Więc co przywożono wtedy, co mieszkańcy Katowic i Śląska przywozili z takich bliższych i dalszych podróży?
3: Na pewno przywozili porcelanę i tego mamy trochę. To znaczy różnego rodzaju wazoniki, kubeczki porcelanowe z widokami z miejsc, do których się udawali, z miejsc pielgrzymkowych. Oczywiście też to są figurki różne, krzyżyki czasami, ale to są też to, co my do dzisiaj kojarzymy, te laski turystyczne, prawda, które w górach są do tej pory tak...
2: Ciupagi.
3: Ciupagi tak zwane, chociaż ciupaga to jest konkretny jakby rodzaj tej laski z takim żelaznym zakończeniem. One są, powiedzmy, że stylizowane na ciupagi, tak? I przybijano do nich, to można zobaczyć, u nas mamy bardzo, bardzo wiele tych lasek, bo wypożyczyliśmy je też z innych muzeów, żeby pokazać, jak to było popularne. Do nich przybijano blaszki, takie emblematy z różnych odwiedzanych miejsc. To się tylko troszeczkę w zasadzie różni od tego, co my dzisiaj przywozimy. Dzisiaj najchętniej przywozimy magnesy i one też są jakąś formą...
2: Mam całą lodówkę.
3: Tak, tego wtedy nie było.
4: To tutaj też jest warte tutaj do powiedzenia z tego powodu, że dzisiaj często przywozimy pełne dyski zdjęć, pełne telefony zdjęć, mamy wspomnienia prawie z każdego miejsca, w którym byliśmy. I myślę, że te wspomnienia to jest dalej, to jest ten bagaż, który lubimy przywozić, którym się lubimy dzielić. I tak też jest na naszej wystawie, no od samego początku, w pierwszej sali akurat mamy piękny pamiętnik pani, która była na wycieczce jubileuszowej w 1925 roku w Rzymie razem z grupą wiernych. To był rok jubileuszowy. I co jest ciekawe, to nie jest tylko tak, że tam znajduje się słowo pisane. Pani Wojtczak, o której teraz mówię, z Dębu, z Katowic Dębu, przywiozła ze sobą różnego rodzaju rośliny, które napotykała w Rzymie i to były z miejsc wyjątkowych, czy to liść z oliwki z Rzymu, czy tam z placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, czy były to jakieś kwiatki otarte o grób Świętego Franciszka z Asyżu. To są takie wspomnienia, kiedy otwieramy ten pamiętnik, to czujemy się, jakbyśmy tam byli, czy... No, jest to coś niesamowitego. No, warto tutaj pójść dalej, bo pani Wojtczak nie była ostatnia, no bo to później ewoluowało i tak na naszej wystawie można też zobaczyć różnego rodzaju dzienniki z różnego rodzaju kolonii, z miejsc, w których się było, czyli takie opisy...
3: Kroniki
4: z miejsc, do których podróżowano, pełne zdjęć, pełne różnego rodzaju pamiątek, czy też własnoręcznie wykonanych obrazków, jak dzieci na przykład na koloniach widziały te rzeczy, które widziały po prostu.
3: To już z okresu międzywojennego, harcerskie takie i późniejsze, to z okresu PRL-u, to pewnie jeszcze wielu też słuchaczy pamięta, jak jeździło na kolonie, to się robiło takie kroniki.
2: Pamiętniki się pisało, przede wszystkim tak. Przesyłało się kartki, a nie SMS-y, tak jak dzisiaj.
3: To prawda.
2: Na których się na przykład pisało kochane pieniążki, przyślijcie mamusiu, prawda? Co jeszcze ciekawego znajdziemy w waszym zdaniu na tej wystawie, takiego, co was samych zaintrygowało, zdziwiło?
3: Na pewno myślę, że ciekawe dla wielu współczesnych zwiedzających są te akcesoria podróżne, no bo jednak dzisiaj walizeczka na kółkach, prawda, to jest standard, jakiś plecaczek dopasowany do wymiarów lotniskowych i
2: mini szampon, mini tam tak, mydełko i tak dalej.
3: Tak. To jednak my pokazujemy całą gamę różnego typu walizek, kufrów, one same w sobie są już ciężkie, prawda, więc to jednak daje troszeczkę wyobraźnię o tym, jak to było inne jednak, że jak ta podróż była jakim była przedsięwzięciem, samo przemieszczenie tego wszystkiego mogło stanowić wyzwanie. Mamy na wystawie coś, co jest pewną ciekawostką z naszych zbiorów z XIX wieku, toaletę podróżną. Jak to wygląda, to nie będę opowiadać, proszę przyjść i zobaczyć. To jest raczej taki bardziej luksusowy mebelek, myślę, że można to nawet tak nazwać. Raczej dla pewnie służył jakimś zamożniejszym ludziom. Mamy bicykl, czyli taki rower z wielkim przednim kołem, wypożyczyło nam Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej taki jeden egzemplarz, żeby troszeczkę uzmysłowić, jak to się wszystko rodziło. Nie od razu wszystko wyglądało tak jak w tej chwili, prawda? Że to rower mamy, dzisiaj używamy bardzo chętnie i bardzo dużo. Natomiast początki bywały troszeczkę skomplikowane. Sama jazda na tym musiała być niezwykle skomplikowana.
2: W ogóle to było chyba też tak, że na rowerach najczęściej jeździli mężczyźni, a kobieta na rowerze to było zjawisko wręcz. Wtedy chyba tak mi się wydaje, więc taka rodzinna wycieczka rowerowa nie wchodziła w grę.
3: Myślę, że to te panie takie bardziej nowoczesne, co jednak wymagało to też odpowiedniego stroju. Nie w każdy można było wejść na coś takiego.
2: Słuchajcie, chciałabym zahaczyć o noc muzeów, która przed nami. Czy gdzieś będziemy podróżować w tę noc właśnie w Muzeum Historii Katowic?
4: Oczywiście, zapraszamy jak najbardziej. Wystawa już wtedy będzie otwarta, można do nas przyjść. No i oczywiście w czasie nocy muzeów będziemy mogli zbierać stemple na naszej wystawie, na takim wydarzeniu Nocno Rajza po Sztymple, tak trochę po naszemu, czy przynajmniej po mojemu, będziemy mogli w każdej sali, będzie schowany gdzieś stempel, no bo to jest też taka rzecz, którą zawsze ze sobą gdzieś tam zabieramy, jak już kupimy pocztówkę, jak już wysilimy się i kupimy pocztówkę, jak już idziemy gdzieś, to później chcemy mieć jeszcze coś wyjątkowego, albo tu jest odznaka, których jest mnóstwo na naszej wystawie, o których też będziemy pewnie mówić i w czasie naszych oprowadzań, w późniejszym czasie, ale jak już jesteśmy gdzieś, to właśnie ta kartka pocztowa, gdzieś miejsce na przybicie stempla, to jest właśnie tu, to miejsce u nas, właśnie w Muzeum Historii Katowic, moment, kiedy będziemy mogli też coś zabrać ze sobą. Nie tylko tak, że można chodzić.
3: Cała w ogóle ta noc jest pod hasłem podróże i wszystkie wydarzenia jakoś do tych podróży nawiązują. Czy są to podróże w przestrzeni, czy w czasie, to już różnie wygląda, ale generalnie wszystkie i nasz główny gmach przy ulicy Szafranka 9 i nasze oddziały, czy dział etnologii miasta w Nikiszowcu przy Rymarskiej i oddział na Kopernika. Wszyscy do tych podróży nawiązują. Można sobie na pewno coś dla siebie wybrać. Generalnie ma być z przymrużeniem oka, interaktywnie i tak myślę, że radośnie i już troszeczkę wakacyjnie.
4: I na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Rajze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Przypomnę, że o tej wystawie w Muzeum Historii Katowic mówimy, do kiedy ona będzie czynna?
3: Do 4 października.
2: Czyli dosyć długo znajdziemy czas na to, żeby tam dotrzeć. To dziś jest niewielka odległość, gdziekolwiek na Śląsku mieszkacie. Serdecznie zapraszamy. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za tą przepiękną opowieść. Joanna Towilska-Dziubek, Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic. Dziękuję.
4: Dziękuję.
1: Rozmawiała Magda Mleczko. Bardzo dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Z wykształcenia kulturoznawca Marek Gryś, który na co dzień pracuje w dziale edukacji w Muzeum Grąśląskim w Bytomiu i zwykle oprowadza po wystawach, napisał książkę, którą doceniają badacze i naukowcy. Zapraszam na spotkanie z autorem, który nieźle namieszał w świecie publikacji o początkach świata i o dinozaurach.
0: Ciekawe spotkanie.
5: Marek Gryś pracuje w dziale edukacji Muzeum Grąśląskiego w Bytomiu.
1: Będziemy mówić o książce, którą pan napisał i która zachwyca naukowców, ale zachwyca też amatorów. Jak to jest, że robi się taką książkę, która no, tak mocno odbiła się echem i tak jak mówię, to jest książka dla wszystkich. Wszyscy czerpią wiedzę. I trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy siedzą w tym temacie od lat, też mogą czerpać inspiracje i też dowody na to, jak to było z tymi dinozaurami. Więc jak się pisze taką książkę?
5: Szczerze pani powiem, to nie wiem, jak się pisze taką książkę. Ja po prostu wziąłem i napisałem. Rzecz w tym, że to, co tutaj się odbywa w muzeum, to jest wystawa, która jest poświęcona pewnej części historii życia. Poprzednio była inna wystawa i książka jest jakby podsumowaniem wszystkiego, co na tych wystawach pokazano, ale rozszerzonym podsumowaniem, dlatego, że ja akurat się tematem interesuję od wielu lat, więc gdzieś tam sporo na ten temat czytam, sporo rzeczy. Natomiast zawsze brakowało mi jakiejś pozycji, która by próbowała spojrzeć na zagadnienie w całości, czyli od momentu powstania wszechświata, a potem życia w tym wszechświecie i wszystkich elementów, które do tego życia są niezbędne, aż do momentu, kiedy to życie być może albo na pewno raczej zejdzie z planszy i zniknie. No i postanowiłem, że skoro już mamy dwie takie wystawy, to tego rodzaju książkę napiszę. Oczywiście temat jest bardzo rozległy, bo to jest po prawdzie około 14 miliardów lat historii, ale licząc historię życia, no to na Ziemi no to jest jakieś 4 miliardy lat mniej więcej. No i to wszystko trzeba było napisać, ująć w formę jednej publikacji, która gdzieś tam zaczynałaby się w momencie, kiedy jeszcze nie ma nic i kończyłaby się w momencie, kiedy już nie ma nic.
1: Ja słyszałam, że te dinozaury to są pana pasją.
5: To znaczy, wszyscy mówią dinozaury, dinozaury. Dinozaury to jest tak naprawdę tylko fragment tej historii, ponieważ historia dinozaurów sięga środka Triasu. Jeżeli liczyć ptaki, które są ich potomkami bezpośrednimi, no to żyją sobie z nami od tych 200 czy tam ponad 200 milionów lat. Natomiast no, w perspektywie całości historii życia to jest tak naprawdę tylko fragmencik. Oczywiście duży fragmencik. Natomiast mnie zawsze interesowało też to, co było przed dinozaurami, to co rozgrywało się równolegle z rozwojem dinozaurów. Szczerze powiedziawszy, był to jeden z impulsów do napisania tej książki, ponieważ mając gości tutaj na wystawie, zwłaszcza młodych gości, oni najczęściej krzyczą o dinozaurach właśnie. Bo dinozaury są takim sztandarowym przykładem zwierząt, które wymarły, które były przed nami. Nawet kiedyś się mówiło, że najpierw na początku były dinozaury, potem my. A to tak wcale nie wygląda. Przed dinozaurami były miliardy lat rozwoju życia w różnych formach. Są formy życia, które są starsze od dinozaurów. Powiem szczerze, przodkowie, ale jeszcze nie ssaki, ale przodkowie ssaków, czyli nas, są starsi niż dinozaury. A właściwie, jeżeli by liczyć ich gady pierwsze jako przodków dinozaurów, no to powiedzmy, że zaczęliśmy się rozwijać równolegle. Więc chciałem pokazać, że nie tylko dinozaury są tutaj jakby bohaterami tej całej historii życia, ale że ona jest o wiele bogatsza, że pewne formy, które były kiedyś, przetrwały do dzisiaj, pewne formy zniknęły, pewne formy w jakiejś tam innej kształcie pojawiły się później, więc próbowałem naszkicować całość tego zagadnienia. Oczywiście w momencie, kiedy się próbuje zrobić całość, to trzeba wprowadzić pewne uproszczenia i gdybyśmy chcieli tak naprawdę przyjrzeć się pewnym etapom historii rozwoju życia, to możemy utknąć w literaturze, ponieważ jej jest tak dużo. Kolega, który tutaj mnie zapowiadał na otwarciu, powiedział takie jedno zdanie, że gdybym był profesorem nauk biologicznych albo jakimś paleontologiem, to zapewne bym tej książki nie napisał. I on ma całkowitą rację, dlatego że ja sam, próbując zapoznać się z olbrzymią ilością artykułów naukowych, które wychodzą dosłownie no, codziennie praktycznie na pewne tematy. Utykam czasem w takim chaosie, ponieważ jedne badania dowodzą jednych rzeczy, drugie badania dowodzą drugich rzeczy, trzecie badania jeszcze innych rzeczy. Za 3 lata te pierwsze badania są obalone przez inne badania. No i trzeba z tego wszystkiego zrobić jakąś kompilację. Ja jako osoba trochę z zewnątrz, czyli taki pasjonat, który powiedzmy dużo czyta i dużo wie, ale nie jest jakby bezpośrednio zaangażowany w proces odkrywania tych rzeczy, mogłem sobie pozwolić na pewne zestawienia takich różnych teorii. Mogłem sobie pozwolić na przedstawienie argumentów za i przeciw różnym teoriom bez decydowania, która mi bardziej odpowiada, a która nie. I myślę, że to jest też siła tej książki i taka pewna wyjątkowość tej książki, że ona nie próbuje jakby tej linii, która tam jest przedstawiona, na siłę ludziom wtłaczać. Ona ma być raczej taką inspiracją do własnych poszukiwań, czyli mamy bazę, wiemy mniej więcej co, gdzie, kiedy, jak i po kolei, ale gdybyśmy chcieli każdy temat bardziej szczegółowo poznać, to już zapraszam do badań własnych, dlatego że no, tego się w tak... No, książka ma 350 stron, ale tego się nawet w tej objętości nie da ująć.
1: Książka ma 350 stron, ale są też ilustracje, prawda?
5: Od początku, kiedy sobie wymyśliłem tę książkę, założyłem, że ona będzie bardzo bogato ilustrowana, dlatego że tak naprawdę to jest to, co przykuwa uwagę przeciętnego odbiorcy. Bogactwo tych ilustracji, które udało mi się zebrać, jest takie duże tylko dlatego, że środowisko osób, które się tym interesują, jest bardzo otwarte i bardzo okazuje się chętne do współpracy. Bardzo wiele ilustracji pochodzi od profesjonalnych grafików, którzy po prostu udzielili mi zezwolenia na ich wykorzystanie. I co ciekawe, tutaj pytało mnie parę osób, między innymi naukowców, którzy się tym zajmują, skąd te zdjęcia się wzięły, bo one są rzeczywiście, niektóre są rzeczywiście spektakularne. No i okazuje się, że na przykład części grafików wcale nie znajdowałem na forach paleontologicznych albo innych takich blogach paleontologicznych, tylko na forach graficznych, bo oni są po prostu grafikami, którzy prezentują się też na innych forach graficznych, a ponieważ tak się składa, że też się zajmuję grafiką, tylko że zupełnie z innej dziedziny, no to gdzieś tam też jestem rozpoznawalny i oni jakby widząc, że ja rzeczywiście coś tam robię, udzielali mi zgody na publikację. Zresztą kilku z nich widząc książkę strasznie się cieszyło, że to tak ładnie wszystko wyszło i już mam zezwolenie na publikację w drugim wydaniu ewentualnym. Część okazuje się ilustracji, okazała się łatwiejsza do zdobycia niż myślałem. Ja napisałem po prostu do naukowców, którzy gdzieś tam te ilustracje w swoich pracach naukowych przedstawiali i okazuje się, że oni bez problemu udzielili mi zgody na ich wykorzystanie. Część ilustracji pochodzi z materiałów prasowych, czyli z takich, które zostały udostępnione właśnie do wykorzystywania w tego typu celach. Sam jestem zdziwiony, no sam wykonałem około 130 ilustracji do tej książki, ale sam jestem zdziwiony, że aż tyle osób chętnie w tym brało udział i dzięki nim ta książka wygląda jak wygląda, a wydaje mi się, chociaż to bardzo, to niefajnie się mówi o własnej książce, że rzeczywiście wygląda efektownie.
1: Ja to mogę potwierdzić. Fantastycznie wydana, rzeczywiście, dobrej jakości papier, ale jeśli chodzi o samą treść, no ona też jest fenomenalna, skoro zachwyca także naukowców. Jak się pisze taką książkę? Co było najtrudniejsze dla pana? Tak pan usiadł i napisał?
5: No nie usiadłem i nie napisałem. To znaczy, to jest tak, że kilka lat, już dobrych kilka lat, jak nie kilkanaście, ja się tym tematem interesuję, czytam na ten temat i to jest troszeczkę tak, że jeżeli się czymś interesujemy, to nam to samo właci do głowy, bo jeżeli się zmuszamy, to jest gorzej. No i ja pewien obraz tego wszystkiego, co chciałbym ewentualnie w tej książce przedstawić, miałem, ale w momencie, kiedy siadłem do pisania, to się okazało, że to nie jest takie proste, że tak naprawdę trzeba teraz wrócić do pewnych lektur, trzeba pewne lektury zweryfikować, bo no o paleontologii mówi się tak, że co 5 lat powinny być zmieniane podręczniki. I rzeczywiście są takie przykłady rzeczy, które w momencie pisania były aktualne, w momencie, kiedy książka wyszła, one są dalej aktualne, ale są już badania, które wskazują, że być może było inaczej, więc nie wiadomo, co będzie za 3 lata na przykład.
1: Kolejna książka.
5: Książka, tak, być może kolejna książka, poprawkami wniesionymi przez naukę, ale z tym jest troszeczkę tak, że ja w jednym miejscu, znaczy w jednym, w kilku, ale w jednym miejscu ewidentnie jest bardzo ciekawa historia, bo w przypadku przypadku spinozaura, który kiedyś przedstawiony był jako dinozaur spędzający dużo czasu w wodzie i pływający. To jest taki charakterystyczny dinozaur z takim wielkim, jakby no, w cudzysłowie, żaglem na grzbiecie. No, badania sprzed kilku lat udowodniły, że on nie mógł pływać na głębokiej wodzie, bo by się przewrócił, bo ten grzebień był za ciężki. Ja z kolei ostatnio zaczynam czytać opracowania, które mówią, że być może jednak mógł pływać, więc jak Państwo widzicie, jest to temat, który ciągle się rozwija i być może to jest w nim też takie ciekawe, że nie jest to rzecz zamknięta, że cały czas powstają nowe teorie. Natomiast co do tych ilustracji, to ja chciałbym też zauważyć jedną rzecz. To jest nieprawdopodobnie trudna sprawa, przygotowanie ilustracji zwierzęcia, którego już nie ma, zwierzęcia, które wymarło, na podstawie tego, co się znalazło. Bardzo często, bardzo wiele z tych znalezisk to nie są wcale szkielety, takie jak czasami na YouTubie sobie oglądamy filmy, niestety coraz częściej generowane przez AI, i to są totalne bzdury, bo na przykład panowie naukowcy tymi szczoteczkami sobie odkurzają kompletny szkielet gdzieś tam z piasku. Nigdy nie znajduje się coś takiego. Znajduje się pokruszone kości z przemieszczeniami, z pogięciami, z połamaniami i niekompletne. Więc mamy niekompletny szkielet i na tej podstawie próbujemy zrekonstruować, jak mogło wyglądać to zwierzę. To nie jest tak, że my sobie to wymyślamy, bo niektórzy twierdzą, no tak, pewnie znaleźli dwie kości i już narysowali, haha. Nie, to nie tak. Za tym stoi olbrzymia wiedza, która się wiąże zarówno z całą grupą pewnych zwierząt, które wymarły i do której to grupy takie zwierzę mogło należeć, jak i z tymi zwierzętami, które żyją. Mamy pewne prawidłowości związane chociażby z tkanką tłuszczową, z mięśniami i tak dalej. To się niewiele zmienia. Przyroda nie robi numerów takich, że nagle wszystko wywraca do góry nogami. I na tej podstawie się te zwierzęta rekonstruuje, ale zawsze istnieje duży margines błędu. Więc jeżeli Państwo na ilustracjach widzicie jakieś stare, wymarłe zwierzęta zrekonstruowane, to od razu mówię, to jest wizja artysty, jak mogło to wyglądać, a w kilku przypadkach jak to rzeczywiście wyglądało, na przykład tyranozaur to jest zwierzę, które jest lepiej poznane niż niektóre żyjące gatunki, mamy tyle znalezisk, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze go zrekonstruować, a z kolei jego możemy, to jego krewniaków też, bo byli na pewno podobni, więc to jest taki temat, który cały czas się rozwija, który cały czas gdzieś tam, którym można coś zdziałać i coś zrobić nowego i być może dlatego zawsze znajdują się osoby, które się tym interesują i to najczęściej to są małe osoby, ale bardzo często też duże, więc myślę, że dla wszystkich tych właśnie osób ta książka została napisana.
1: Jedno jest pewne, to nie dinozaury były pierwsze.
5: Nie, absolutnie nie dinozaury były pierwsze. Pierwsze były formy bardzo małe, bo były to formy, które na przykład bakterie, albo nie bakterie, czyli archeany, które w ogóle nie są jeszcze bakteriami, więc to są już pierwsze ślady życia, no bo jeżeli życie traktujemy jako aumas, no to musimy o nich też wspomnieć, no bo moglibyśmy się skoncentrować na kręgowcach i wtedy gdzieś tam lądujemy w Dewonie i czy tam troszeczkę wcześniej i z rybami sobie pływamy, bo to są już kręgowce, natomiast wcześniej były stawonogi, także masa zwierząt, których już nie ma, albo które są, ale w innej formie, albo w takiej samej formie, na przykład skrzypłocz, który przetrwał tam 100 milionów lat bez żadnych zmian, bo po prostu nie ewoluował z jakichś powodów. To, że my go teraz mamy w takiej samej praktycznie formie, jak przed setkami milionów lat, no to jest też niesamowita sprawa, no bo mamy taką żywą skamielinę, która sobie gdzieś tam do dzisiaj funkcjonuje.
1: Panie Marku, to zdradźmy tytuł i powiedzmy, gdzie możemy tą książkę dostać.
5: Książka nazywa się Podróż przez wieki, bakterie, dinozaury, ludzie, a można ją kupić w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
1: A opowiadał, napisał Marek Ryś. Zapraszamy też na wystawę o dinozaurach?
5: Tak, oczywiście zapraszamy na wystawę o dinozaurach. Wystawa nazywa się z kolei Od dinozaurów do człowieka, historia życia na Ziemi i opowiada część, głównie tą część poświęconą ssakom, czyli tym stworzeniom, które doprowadziły do tego, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i możemy sobie rozmawiać na temat tej książki, ale przy okazji pokazujemy tło, na jakim rozwijały się te wczesne formy, które doprowadziły do powstania ssaków, czyli dinozaury też tam są, jest tam też Las Karboński, jest to wszystko, co gdzieś tam sobie w tle tego naszego rozwoju funkcjonowało.
1: A jak słuchacze będą mieć szczęście, to na wystawie spotkają pana Marka Arysia, który opowie nam o tej wystawie, bo też jest pan kuratorem. No i jeśli ktoś będzie miał książkę, to oczywiście autograf jak najbardziej.
5: No tak, jak będę, to podpiszę.
1: Pytania też można zadawać.
5: Tak, oczywiście.
0: jest tydzień? To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Zabrze pozyskało 1 000 000 złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 7 mieszkań. Mają one trafić do rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Bytom zaciera ręce. Prace przy Esce Sząbierki nabrały rozpędu. To tylko skrót tego, co dziś w magazynie. Edyta czeka i zapraszam i szybko zaczynam od Zabrza. Miasto dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego wyremontuje kilka mieszkań. Mają one trafić m.in. do rodzin wychowujących dzieci.
6: Anna Wylarzo, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrze. W tym roku otrzymaliśmy już po raz drugi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to prawie 1 000 000 złotych. Jest to też 80% kosztów remontu. Pozostałe 20% dokłada miasto Zabrze. To już drugie dofinansowanie w tym roku. 2 miesiące temu otrzymaliśmy także dofinansowanie na remont 17 lokali mieszkalnych, ponad 2 miliony złotych. Te środki zostaną przeznaczone na kapitalne remonty lokali mieszkalnych. Zostaną w nich wymienione wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, także stolarka okienna, stolarka drzwiowa. W tych mieszkaniach, w których nie było dotychczas ekologicznych źródeł ogrzewania, także takie źródła zostaną zamontowane. Mieszkania zostaną oczywiście wymalowane, a także wyposażone w kuchenki elektryczne. Poza tym w niektórych z tych mieszkań także będzie istniała konieczność montażu pewnych urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami, gdyż nasza oferta skierowana jest także do osób, które z pewnych względów mają ograniczenia w poruszaniu się. Miasto Zabrze od wielu lat prowadzi program wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poza kolejnością mieszkania mogą ubiegać się u nas osoby z niepełnosprawnością, także wychowankowie placówek opiekuńczych, jak również osoby, które prowadzą rodziny zastępcze, zarówno rodziny zawodowe, jak i rodziny spokrewnione. Miasto Zabrze zachęca wszystkie osoby, które są w takiej sytuacji szczególnej, właśnie potrzebują wsparcia w znalezieniu mieszkania bądź poprawie swoich warunków mieszkaniowych, aby ubiegać się o mieszkanie. Można wniosek o mieszkanie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich, pokój 415. Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w takiej właśnie szczególnej, trudnej sytuacji, do kontaktu z nami i ubiegania się o mieszkanie. Można otrzymać mieszkanie poza kolejnością, można także znaleźć wsparcie w remoncie tego mieszkania dzięki środkom, które przyznaje nam Bank Gospodarstwa Krajowego. Od wielu lat współpracujemy z BGK i ta współpraca właśnie skutkuje tym, że możemy poprawić stan naszej substancji mieszkaniowej, a przy okazji także warunki mieszkaniowe Zabrzan. Akurat te 7 mieszkań znajduje się głównie w Śródmieściu, ale także 2 mieszkania znajdują się poza centrum, jedno w Pawłowie, a jedno na Zandce. Te mieszkania akurat są większe, to są mieszkania o powierzchni od 50 do 70 ponad metrów, gdyż przeznaczone są one dla rodzin, które wychowują większą liczbę dzieci. W ten sposób właśnie też pomagamy rodzinom, które są liczniejsze. W mieście Zabrze można ubiegać się o przyznanie mieszkania poza kolejnością, jeżeli wychowuje się 4 małoletnich dzieci. Planujemy rozpocząć prace remontowe po przeprowadzeniu oczywiście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spodziewam się, że może to nastąpić na przełomie czerwca i lipca.
1: Anna Wylężą z Urzędu Miasta w Zabrzu. Mieszkania, o których mowa, znajdują się głównie w Śródmieściu, ale także w dzielnicach Zandka i Pawłów. Co prawda nie mieszkania, ale zabytkową poindustrialną katedrę remontuje Bytom, a konkretnie robi to Arche. Obiekt odzyskuje blask, a oto przypomnienie mojej rozmowy z prezesem Arche Władysławem Grochowskim i prezydentem Bytomia Mariuszem Wałoszem.
7: No, oczywiście spotykamy się już po raz kolejny, bardzo dobrze się znamy i znowu patrzę na ten cudowny obiekt. Coś się ruszyło od naszego ostatniego spotkania.
8: No troszeczkę, jest nas troszeczkę dzisiaj, tak, bo...
7: Projekty trudny, obiekt przeogromny, to są bardzo duże koszty, żeby zrealizować to, co Państwo zapowiadaliście.
8: No koszty trochę będą, ale gdybyśmy o kosztach myśleli, to nigdy byśmy się nie podjęli tego. Ale jest pewna wizja i funkcji, to i to, ta wyobraźnia także pulsuje cały czas.
7: Projekt jest niesamowity, no to oczywiście przypomnijmy po raz kolejny, niech się utrwali.
8: Projekt jest niesamowity, to jest przygoda życia i myślę, że no, dla wszystkich, którzy będą przy tym projekcie, to będzie coś wyjątkowego.
7: Co może być najtrudniejsze do zrealizowania podczas realizacji tego projektu?
8: Nie, ja trudnych jakby elementów nie zauważam. Zawsze optymistycznie, pozytywnie podchodzę. Na pewno jest to wyzwanie dla budowlańców, dla konstruktorów.
7: Dalej pan jest tak zachwycony tym obiektem?
8: My za każdym razem i to jeszcze bardziej. Także nie, to za każdym razem i kiedy przyjadę i później jak będzie, to też, że w ogóle to się coś takiego trafiło. To są te emocje, które no, warto w sobie mieć i czasem na sobie fundować je, także to no, chętnie będę tu przyjeżdżał.
7: No to przypomnijmy, czemu to miejsce będzie służyć, co się znajdzie między innymi?
8: Znaczy to głównie hotel i usługi towarzyszące, rekreacja, sport, gastronomia, kultura, sztuka, osoby z niepełnosprawnością też, bo tu jakieś społeczne działania, tu blisko jest osiedle Bobrek, no zechcę włączyć, to tu z panem prezydentem rozmawiamy, może coś ciekawego wspólnie, bo obiekty jakby służą ludziom, po to je budujemy i myślę, że tu też taki cel, żeby jak najwięcej włączyć społeczności, no ja czuję klimat Bytomia, to jest mi bliskie, no wspaniali ludzie.
9: Cieszę to podwójnie, ale już mówię dlaczego. Dlatego, że wielokrotnie mówiłem o tym, że w Bytomiu problemów i zadań jest tak dużo, że nie ma takiej możliwości, żeby samorząd im podołał sam, więc w wielu kwestiach trzeba szukać partnerów, wiarygodnych partnerów. Mówiłem to w przypadku elektrociepłowni Szambierki, mówiłem to w przypadku szybu Krystyna i tak się stało. W jednym przypadku trwało to dłużej, w drugim krócej. Wspólnie usiedliśmy do dokumentów, wspólnie przygotowywaliśmy wnioski i jest sukces. Dlatego mówię, że on cieszy podwójnie, no bo nie jest żadną filozofią robienia czegoś z budżetu, tak wprost. Dlatego też pozyskanie tych pieniędzy jakby z dwóch kierunków, bo to są prywatne pieniądze inwestorów plus dotacja z środków unijnych, bardzo cieszą. A szczególnie ze względu na to, co pani powiedziała, czyli to, że to są bardzo charakterystyczne i bardzo ważne miejsca w Bytomiu, dla Bytomian, ale myślę, że już dzisiaj nie tylko dla samych mieszkańców.
7: Elektrociepłownia nie należy do miasta, należy do firmy Arche i tutaj pan prezes powiedział, że ostatecznie co się znajdzie też będzie zależało od prezydenta Bytomia, bo to wy będziecie panowie rozmawiać, jakie jeszcze funkcje mogą się znaleźć tutaj dla mieszkańców.
9: Tak, cieszę się, że firma Arche, pan prezes bierze pod uwagę również nasze pomysły i nasze zamiary, choć jak pani wie, nie musiałoby tak wcale być. Niemniej jednak z panem prezesem jesteśmy w stałym kontakcie. Myślę, że jest osobą, która nie kryje tego, zakochała się w Bytomiu. Wielokrotnie rozmawiamy jeszcze o innych terenach. Staramy się podpowiedzieć, słuchamy uwag, udrażniamy drogi, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, bo jak pani wie, wszystkie kwestie związane z administracją i z przepisami nie są w naszym kraju proste, ale jak na razie cały czas do przodu i realizujemy nasz plan.
7: Tyle o współpracy z Archem, mówił Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytomia. My oczywiście przyglądamy się temu pięknemu obiektowi. A teraz już w naszym magazynie zmieniamy temat. Co słychać po sąsiedzku w Gliwicach, tak kulturalnie? Magda Mleczko.
2: Gliwice Film Fest 2026 już prawie gotowe. Organizatorzy dopinają ostatnie szczegóły wydarzenia, które rozpocznie się 18 maja, skończy 1 czerwca. Pomysłodawca, inicjator festiwalu Bartek Bala ze mną.
10: Witam Państwa.
2: To jest bardzo młodziutka impreza, jak twoje drugie dziecko. Więc wyjaśnijmy proszę na początek, do kogo skierowane jest to wydarzenie.
10: No, wydarzenie skierowane jest głównie do młodzieży. To jej chcieliśmy poświęcić ten festiwal i właśnie z młodzieżą będziemy pracować wspólnie nad ich filmami. Ale zanim zaczniemy pracować nad filmami, poprzedzą to warsztaty i takie, można powiedzieć, masterclassy, szumnie sobie to nazywamy w ten sposób, ale no po prostu wykłady ludzi filmu, którzy już mają doświadczenie, zdarzyli się z branżą, tworzą swoje rzeczy i dzielą się na tym festiwalu właśnie z młodzieżą swoją wiedzą, doświadczeniem. No i są jakimś takim rodzajem...
2: Nakręcają spiralę entuzjazmu. To zdanie, kiedy jest słyszałam, bardzo ładne.
10: Tak. Nakręcają spiralę entuzjazmu, no motywują do tego, żeby szukać swojej drogi, no bo wiadomo, że dzieciaki są w takim wieku dzieciaki, no młodzież może się obrazić za tych dzieciaków, ale ta młodzież właśnie pewnie jest w takim momencie, ja pamiętam swój czas w tamtym momencie i poszukiwania, więc jakby też chcemy ich trochę w tych poszukiwaniach pomóc. No, wiadomo, że ten świat się zmienia i gdzieś coraz bardziej przenosimy się do cyfrowego świata, więc w tym cyfrowym świecie też się trzeba jakoś odnaleźć. No i w tym też również pomagamy.
2: Mm-hmm. Ja Państwu tutaj jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. Bartek Bala jest reżyserem i na swoim koncie ma wiele różnych wspaniałych filmowych rzeczy, ale między innymi film Rój, który jest naprawdę wspaniały. My go jeszcze gdzieś możemy zobaczyć, prawda?
10: No tak, teraz szczerze mówiąc właśnie...
2: Z Romą Gosierowską, z Erykiem Lubosem i kto tam jeszcze, przypomnij mi,
10: Antonina Litwiniak i Adam Wojciechowski. Dokładnie. Taka skromna obsada, mm-hmm. czteroosobowa.
2: Swoją drogą, Adam ostatnio coraz częściej pojawia się gdzieś na ekranach w różnych produkcjach. To gdzie ten film?
10: To prawda. No, aktualnie znajduje się w dystrybucji amerykańskiej. Można go zobaczyć na Apple TV w Stanach Zjednoczonych i na Prime Video w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. No... trudno ma drogę taką dystrybucyjną ten film, niestety, jeśli chodzi o Polskę i gdzieś trudno mu tutaj dotrzeć do kraju, no ale może tymi właśnie drogami musi iść i gdzieś taki ma pomysł na siebie, no nic, no nie ode mnie to zależy, więc ja tylko kibicuję, żeby wreszcie trafił na platformę do Polski, no co pewnie prędzej czy później się stanie.
2: Na pewno tak będzie, trzymamy kciuki. Jeśli wy, droga młodzieży i rodzice, którzy to słyszą i taką latorośl mają, chcecie, żeby wasze dzieci poszły gdzieś tą drogą filmową, to Gliwice Film Fest jest właśnie dla nich. Znane nazwiska, które tą spiralę, jak tu już powiedzieliśmy, entuzjazmu będą nakręcać to.
10: No tutaj nie chcielibyśmy tak zdradzać, aż tak dużo
2: Tomasz
10: szczegółów.
2: Raczek był w zeszłym roku, prawda? Był jednym z uczestników tych warsztatów.
10: Chyba. Tak, teraz zaczynamy trochę nietypowo i trochę od innej strony, bo zaczynamy od Miłosza Brzezińskiego i to on będzie otwierał festiwal i to nazwisko na pewno mogę zdradzić. No jest to psycholog zajmujący się wieloma aspektami, ale też chcemy pogadać trochę na tym otwarciu o odwadze właśnie i tą odwagę, tej odwadze się przyjrzeć i czy właśnie być odważnym, czy właśnie, no, w jaki sposób tą drogę sobie ułożyć w kontekście właśnie odwagi i zobaczyć sobie, przyjrzeć się temu tematowi.
2: Mhm, mhm. I takie warsztaty, no to czymś się chyba kończą, nie?
10: Tak, tak, tak. Te warsztaty skończą się realizacją filmów przez młodzież. Oni będą mieli swój czas, czyli tydzień na zrobienie takich filmów, które oceni profesjonalne jury. No i później będzie pokaz tych filmów, które będziemy mogli mieli szansę obejrzeć. Ale poprzedzi to też gala rozdania nagród, no bo to nagrody też są ważne pewnie.
2: Motywują przecież.
10: Motywują,
2: jakże, nie?
10: Tak. Motywują młodzież
2: bardziej
10: do działania.
2: Bardziej niż uścisk ręki.
10: To na pewno, tak, tak. Chociaż no pewnie różnie z tym bywa. Jakąś, może Magda, jaką ty chciałbyś rękę uścisnąć?
2: Twoją.
10: Na przykład. No to na to jest szansa po programie, słuchaj.
2: Dlatego to powiedziałam, bo wiesz. Ale do rzeczy, chłopaku. No i poczekaj, bo mówiliśmy o że zrobią film. Wątek nam uciekł.
10: Tak, tak, tak. Zrobią swój własny, no, pierwszy film i te filmy będą później pokazywane na takim specjalnym pokazie. Ostatnio udało się to zrobić w trakcie Biennale, które odbywało się wtedy w Gliwicach. No w tym roku Biennale nie będzie. Będzie dopiero w przyszłym roku, więc jakby znajdziemy na to przestrzeń po tej gali na to, żeby właśnie te filmy
2: musisz
10: pokazać.
2: Robić festiwal co 2 lata, a wtedy będziesz miał Biennale.
10: No tak, to jest też jakiś pomysł.
2: Ale festiwal będzie co roku, moi drodzy, żeby młodzież miała większe szanse. To jest druga edycja tego festiwalu. Ten poprzedni skończył się sukcesem.
10: Tak, skończył się sukcesem. No ja teraz właśnie chcę powiedzieć, że już na przykład, jeśli chodzi o nasze pierwsze sukcesy, no to bardzo się cieszę z tego, że jest 2 razy więcej chętnych uczestników. No my już mamy dzisiaj problem, mieliśmy 10 grup, a mamy zapisanych grup 16 i zastanawiam się, co z tą szóstką, sześcioma grupami zrobić. No prawdopodobnie po prostu zabierzemy ich ze sobą na tą przygodę i jakoś po prostu logistycznie się z tym będziemy musieli ogarnąć.
2: Ja myślę, że Roma Gąsierowska sobie z tym poradzi doskonale.
10: Tak, tutaj zdrada, że już nasz rąbek kolejny tajemnicy, bo będzie z nami Roma też prawdopodobnie. No, to zawsze są takie problemy, że trochę już można zdradzać, a trochę nie, no bo wiadomo, te terminy, to wszystko.
2: Ups, coś powiedziałam, co nie powinna.
10: Nie szkodzi. No, tym bardziej będzie musiała przyjechać w takim razie. No.
2: Jeśli nas słyszy, to jesteś 18 maja albo trochę tam, no w każdym razie w tym czasie między 18 maja a 1 czerwca, bo tak będzie trwało właśnie, przypominam, w Gliwice Film Fest 2026, a ta gala rozdania nagród w ruinach Teatru Wiktoria.
11: Rozmawiała Magda Mleczko, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy do Gliwic. Ale trzeba przyznać, że kulturalnie dzieje się także w innych śląskich miastach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: 16 wyremontowanych lokali w dwóch zabytkowych kamienicach przy ulicy Musialika w Bytomiu ma już swoich lokatorów. W zrewitalizowanych kamienicach ogrzewanie polega, uwaga, na zabudowie nowoczesnego hybrydowego węzła cieplnego. Od tego tematu zaczniemy, a potem udamy się w świat kultury, zatem Bytom na początek.
12: Sławomir Kamiński, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu.
11: Panie prezesie, jak udało się połączyć to stare zabytkowe z tak nowoczesną technologią i z tym pionierskim rozwiązaniem?
12: To było kilka lat przygotowań, szczerze mówiąc, ponieważ po tej stronie starego rozbarku nie jesteśmy z siecią ciepłowniczą jeszcze. To właściwie ten budynek, ten jego zabytkowy charakter i ta potrzeba zabezpieczenia dostaw ciepła miejskiego, ale również ciepłej wody użytkowej spowodował, że znaleźliśmy się tutaj i przyłączyliśmy budynek Musialika 1-3 do systemu ciepłowniczego.
11: Co było najtrudniejsze?
12: Najtrudniejsze w tym budynku? No to wykonawca pewnie musiałby się wypowiedzieć, ale z tego co wiem, mury naprawdę są grube, także miał niemałą przeprawę z tym, żeby przez grubość tych murów ponad 1,20 m w fundamencie przecisnąć się z rurociągami, aby dotrzeć do miejsca węzła cieplnego.
9: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Kamienica z początku XX wieku, więc zawsze tutaj ten efekt jest piorunujący. Zabytkowa dzielnica, rozbark, kolejne 16 mieszkań, dwie kamienice, łączny koszt to 6 milionów złotych. To gruntowny remont, naprawdę kapitalny remont z wymianą stropów, z budową nowego dachu, z nowym systemem centralnego ogrzewania. Jest to połączenie wysokowydajnych pomp ciepła razem z siecią ciepłowniczą w Bytomiu. Duże, przestrzenne mieszkania, także jestem przekonany, że nowi mieszkańcy będą bardzo zadowoleni.
13: Barbara Rak, dyrektor Bytomskich Mieszkań. W dwóch kamienicach mamy łącznie 16 mieszkań, po 8 w każdej kamienicy. Są to mieszkania o różnym metrażu. Najmniejszy ma 46 metrów, natomiast większość ma między 60 a 90 metrów kwadratowych. Są to mieszkania wyposażone kompleksowo, węzeł sanitarny, łazienki z WC, centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę. Jeśli chodzi o czynsz najmu, to tutaj obowiązuje stawka bazowa, która funkcjonuje w gminie, to jest 8,50 zł za metr kwadratowy, plus doliczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podwyżka z tytułu centralnego ogrzewania i wykonania kompleksowego remontu budynku. W związku z tym całościowo czynsz za metr kwadratowy oscyluje w granicach 10 zł. Są to obiekty zabytkowe, kamienice wybudowane w 1907 roku i 1913, w związku z tym cały remont odbywał się pod opieką konserwatora zabytków i elementy zabytkowe, jeśli tylko było to możliwe, zostały odtworzone, a nie wymienione na nowe. W związku z tym odbywał się m.in. kompleksowy remont klatki schodowych i biegów schodowych. Mieszkania zostały przydzielone osobom, które wcześniej złożyły wniosek o przyznanie mieszkania z zasobu gminnego, spełniły kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej i oczekiwały w kolejce właśnie na przyznanie takiego mieszkania. Mieszkania przyznawane są zgodnie z kolejnością ujęcia wniosków do list. W tych budynkach zasiedlamy dzisiaj 16 mieszkań, w tym są 3 rodziny, które otrzymują lokal zamienny w związku z tym, że zajmują obecnie lokal gminny, który jest w złym stanie technicznym. 12 rodzin, które otrzymują lokal w związku z tym, że członek rodziny posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowują dziecko niepełnosprawne, a w obecnym miejscu zamieszkania nie mają odpowiednich warunków. Plan na przyszłość jest remont innych kamienic.

0: produkcji trumień Mikuli Metuzalema. W trakcie prac budowlanych odkryto pozostałości tego napisu i dzięki zaangażowaniu tutaj pracowników, ale także społeczników udało się znaleźć zdjęcia archiwalne tego napisu i częściowo go otworzyć, zachowując pierwotną symbolikę i czcionkę.
1: Że bytomskie mieszkania dbają o tą spuściznę, o te historyczne akcenty.
0: Staramy się, na ile możemy, dbać nie tylko o część techniczną, ale także zachowywać ten zabytkowy charakter tych kamienic.
2: Elżbieta Giemula, bardzo się podoba.
1: To jest duży metraż?
2: Tak, duży metraż, porównując z tym, co miałam, 51 metrów, więc tak.
1: Wysokie mieszkania, dobrze ustawne, piękne okna, takie trochę wykuszone.
2: Tak, tak, naprawdę.
1: Z czego najbardziej pani jest zadowolona?
2: No właśnie, że moje wnuki będą miały więcej miejsca dla siebie, bo tak to w jednym pokoju trójeczka takich nastolatków, więc to trochę tak nie bardzo. A ja wychowuję ich sama w rodzinie zastępczej, więc i dziewczynki, i chłopak będą miały teraz więcej miejsca dla siebie. Mieszkaliśmy w rodzinicy Bobrek, ale tam tak nieciekawie. Byłam tu parę razy, ale jako dziecko, jeszcze z rodzicami, bo mój tata tu miał znajomych, bo pracował tu na kopalni. Rozbark, trochę tu mieć znajomych, więc ale to już jest trochę lat do tyłu, 50. A tak nie byłam tutaj, od tego czasu nie byłam.
1: No to oby dobrze się tu mieszkało, szczęśliwie.
2: No, mam nadzieję, mam nadzieję.
3: Wizualnie bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Dwa budynki remontowała bytomska firma Castori, a także tutaj wszystko w ramach jednego miasta. Wydaje mi się, że jest, no, nawet nie wydaje mi się, jest to dzisiaj najnowocześniejsza inwestycja mieszkaniowa, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową gminy, bo faktycznie ta pompa ciepła i ta forma zaopatrzenia tutaj w ciepło tych dwóch budynków, no, jest satysfakcjonująca dla nas bardzo. Mieszkania są dla osób, które oczekiwały na lokale, na listach w bytomskich mieszkaniach, czyli są to osoby, które oczekują na takie lokale albo z tytułu wykwaterowania z innego lokalu, który posiadały, miały podpisaną umowę najmu, albo osoby, które oczekiwały na takie lokale z tytułu niepełnosprawności dziecka.
1: Powiedzmy też o środkach wydanych na tą inwestycję przez miasto.
3: Całość środków, cała ta inwestycja to jest koszt 6 milionów 100 tysięcy złotych, przy czym 4,3 miliona to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Pozostała kwota, czyli kwota 1 700 000, to jest 1,5 miliona, które otrzymaliśmy w darowiźnie od Wspólnoty Mieszkaniowej Szymanowskiego 2. Pozostała część, no to już jest skład faktyczny, realny gminy Bytom. Ta kwota darowizny powstała w wyniku pożaru Kina Gloria w 2011 roku. Tutaj wspólnota długo walczyła przed sądem, aby faktycznie uzyskać jak najlepszą kwotę odszkodowania. My jako gmina również mieliśmy tam udział własny w tej wspólnocie mieszkaniowej, natomiast był on o wiele mniejszy, aniżeli kwota, którą tutaj wspólnota swojej dobroci nam przekazała.
1: A ilu lokatorów skorzysta? Ilu Bytomian?
3: Tu mamy 16 lokali w tych dwóch budynkach.
4: Tyle Magdalena Górak, wiceprezydent Bytomia. Przypomnę, Bytom zakończył rewitalizację dwóch kamienic w Rozbarku. Zostały one wybudowane w roku 1907 i 1913. Teraz mikrofon przekazuję w ręce Magdy Mleczko.
5: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
5: Tomasz Stemplewski, witam. To jest stosunkowo młoda organizacja, która powstała w 2022 roku. Jakie są jej główne cele?
6: Organizacja powstała po to, żeby zarządzać jedynym w województwie śląskim wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak wiemy, w 2017 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale także obiekty w Zbrosławicach i Bytomiu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jedyny wpis w naszym regionie, jedyny wpis w województwie śląskim. Z bycia na liście światowego dziedzictwa UNESCO wynikają nie tylko przywileje, ale także obowiązki.
5: Obowiązki, dokładnie.
6: Tak, do takich obowiązków należy zarządzanie tym wszystkim, co zostało wpisane i wiemy, że...
5: Nie tylko obiektem, ale także terenem, który znajduje się wokół, prawda?
6: Dokładnie, dokładnie tak. Wiemy, że nie ma żartów. Jest lista obiektów zagrożonych, ale są także przykłady Drezna czy Liverpoolu, które zostały wykluczone, a choćby Wiedeń jest teraz na liście obiektów zagrożonych. Żeby tak się nie stało w naszym przypadku, albowiem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, no, jest organizacją pozarządową, samofinansującą się. Miasto Tarnowskie Góry, miasto Bytom, Zbrosławice i także powiat tarnogórski powołały lokalną organizację turystyczną i zapewniły im finansowanie w dwóch celach. Pierwszy to jest taki, abyśmy przejęli od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzanie pisemna UNESCO. Tak się stało, mamy za sobą już kilkanaście miesięcy pracy, bardzo ważną rzecz. Udało nam się wykonać plan zarządzania obiektami UNESCO, przesłać go do Paryża. On został zaakceptowany, więc wywiązaliśmy się z tego głównego obowiązku, ale także na bieżąco zarządzamy, co nie jest proste, bo przypomnę,

0: że nasz wpis to 28 obiektów, duża część z nich jest pod ziemią, więc niewidoczna, ale takiej masie obiektów towarzyszy również masa właścicieli. Mamy samorządy, mamy Lasy Państwowe, Wody Polskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Veolia i tak dalej, i tak dalej. Mamy kilkudziesięciu właścicieli i no, to jest sporym wyzwaniem, aby każdy z nich w równym tempie poczuwał się do odpowiedzialności i współpracował z nami. Udaje nam się to robić, to bardzo ważna rzecz. I druga, dla której zostaliśmy powołani, to jest rozwój i zarządzanie produktem pod tytułem Szlak Miasta Gwarków. Pomyśleliśmy sobie, że skoro te dwie największe atrakcje, czyli zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga są pod ziemią i poza centrum miasta, to nasze wyzwanie było takie, jak sprawić, żeby turyści, a jest ich ponad 100 tysięcy rocznie, wyszli z podziemi i znaleźli się w centrum Tarnowskich Gór, gdzie mamy bardzo fajny rynek, bo niewiele miast na Górnym Śląsku ma takie fajne rynki, wspaniały rynek w Tarnowskich Górach. I tam myślę, że są co najmniej dwa powody, żeby przyjść na rynek w Tarnowskich Górach. No pierwszy to jest taki, żeby dokończyć naszą opowieść o tym fenomenie, tak? Ponieważ kopalnia i sztolnia pokazują nam, w jakich warunkach pracowano, wydobywano, jak to się działo, na czym polega ten fenomen, że jesteśmy na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale to wszystko robili ludzie. Ci ludzie gdzieś musieli mieszkać,
1: żyć, jeść,
0: wyznawać jakąś wiarę. Na przykład na rynku w Tarnowskich Górach największy kościół to jest kościół protestancki, bo wtedy ta konfesja była dominująca, więc to jest jeden powód, żeby przyjść na rynek i do miasta, żeby dokończyć tą opowieść i zrozumienie fenomenu. A drugi, nie ukrywajmy, to jest wyśmienita baza gastronomiczna, albowiem w Tarnowskich Górach, niedużym 60-tysięcznym mieście, wokół rynku mamy ponad 40 różnorodnych restauracji, kawiarni, fajna oferta, także noclegowa. Połączyliśmy te dwie rzeczy, ponieważ lokalna organizacja turystyczna jest na tyle fenomenalnym tworem, że może łączyć publiczne z prywatnym i bardzo ściśle współpracujemy nie tylko ze stowarzyszeniem, które zarządza sztolnią czy kopalnią, ale także z naszymi przedsiębiorcami, głównie z tej sfery, byśmy powiedzieli, okołoturystycznej, czyli gastronomicznej. Jak robimy badania i pytamy o tę satysfakcję klientów, to zawsze w pierwszej trójce jest jedzenie, że ktoś dobrze wspomina pobyt w danej atrakcji.
1: Lubimy dobrze, na Śląsku tak. Lubimy dobrze zjeść, no proszę Państwa. No.
0: Dokładnie, dobra, tak. Więc to jest drugie albo trzecie miejsce, więc nie tylko te artefakty, czy narracja, czy opowieść, czy interpretacja, ale także jedzenie. W związku z tym każdy, kto kupi bilet do kopalni, czy do sztolni, czy na inne atrakcje, może go pokazać u naszych restauratorów, czy w kawiarniach i otrzyma specjalne zniżki. Także chcemy taką równowagę zachować w doświadczeniach tych duchowych, czy związanych z historią, czy z naszą tożsamością, ale także pysznym i różnorodnym jedzeniem.
1: A kto wpadł na ten pomysł, żeby taką instytucję stworzyć? Czy brakowało tej koordynacji takiej właśnie turystyki w regionie?
0: Bardzo brakowało. To na szczęście można powiedzieć, że ojcowie założyciele, czyli Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, już w 2017 roku zaczynało się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo jak popatrzymy na wszystkie inne obiekty UNESCO, one mają bardzo duży pik odwiedzalności zaraz po wpisaniu na listę, ale jak się przyjrzymy tej historii, to po dwóch, najwyżej trzech latach ilość turystów spada. Więc już wtedy stowarzyszenie się zastanawiało, okej, co możemy zrobić, żeby się tak nie stało? Jak możemy temu przeciwdziałać? No i kto będzie zarządzał tym wszystkim z taką dużą grupą różnorodnych interesariuszy? Wtedy stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i otrzymało finansowanie na zrobienie takiego dokumentu strategicznego. Ten dokument powstał tuż przed pandemią i z tego dokumentu wynikały dwie rzeczy. Najlepszą formą będzie lokalna organizacja turystyczna, bo mogą do niej należeć publiczni, prywatni, osoby fizyczne, czyli każdy. Druga taka fajna rzecz, która pozwala dobrze pracować w takiej strukturze, to jest to, że wysokość składek może być różnorodna, tak? Więc są ci, którzy płacą więcej i to są jednostki samorządu terytorialnego, bo one najbardziej poczuwają się do tego, żeby ochronić UNESCO, ale także dobrze je promować. No i trzecia rzecz, która jest dobra dla tych, którzy chcieliby zarządzać turystyką w jakimś obszarze, to jest to, że lokalne organizacje turystyczne mogą być jednocześnie przedsiębiorcami i my nim jesteśmy, prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy zarejestrowani jako organizator turystyki w rejestrze Marszałka Województwa Śląskiego, jesteśmy płatnikiem podatku VAT, więc oprócz tego wszystkiego robimy to, co jest najważniejsze, krew z krwi, czyli sprzedajemy oferty. Robimy oferty, sprzedajemy oferty, nie tylko łączymy, nie tylko pomagamy.
1: Jeżeli na rynku pojawi się jakiś nowy, nie wiem, przedsiębiorca, to na przykład też może się do Was, rozumiem, zgłosić ze swoją propozycją udziału w tym Waszym
0: projekcie. Jasne, jak najbardziej, tak, projekcie. Wszystkich przedsiębiorców z obszaru naszego działania Poznania, czyli z powiatu tarnogórskiego, miast Bytom, Tarnowskie Góry i Zbrosławice zapraszamy. Na początku tak patrzano na nas z taką pewną nutą niepewności, czy nie jesteśmy jakimś przedłużeniem urzędu, ale kiedy się okazało, że działamy inaczej i dosyć skutecznie, to w tej chwili jest praktycznie tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa restauracja, czy zwłaszcza teraz rozwija się bardzo dobrze baza noclegowa, to przedsiębiorcy już sami do nas przychodzą i wiedzą, że to jest dobry adres, dobre miejsce, ale oczywiście zapraszamy.
1: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, do zobaczenia w Tarnowskich Górach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: O reklamie. Śląsk. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
9: MPGK w Katowicach stawia na ekologię i to bardzo. Czy samochodem wjedziemy w każdą część Katowic? Ołowiane dzieci to brzmi dziś już jak hasło.
10: Edyta Czekaj, zapraszam na program. MPGK stawia na własną energię. Wojciech Grabaczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
11: Jest to druga instalacja fotowoltaiczna na budynku Zakładu Odzysku i Unieszkodliwienia Odpadów. Zamontowano 580 paneli fotowoltaicznych. Każdy z nich ma moc 430 W, a cały system osiąga dokładnie 249 kW-pików. MPGK Katowice rozwija własne źródła energii, stawia na rozwiązania przyjazne środowisku i ta najnowsza inwestycja właśnie przy ulicy Milowickiej ma temu dopełnić, bo to przekłada się na bardzo konkretne efekty. Instalacja może wyprodukować ponad 200 MWh energii rocznie. Dla porównania to ilość energii, która mogłaby zasilić kilkadziesiąt gospodarstw domowych przez cały rok. Co ważne, energia ta wykorzystywana jest na miejscu na potrzeby zakładu. To oznacza mniejsze zużycie prądu z sieci, niższe rachunki i realne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To, co podkreślają władze spółki, dzięki nowej instalacji zwiększona jest produkcja energii o ponad 200 MWh rocznie. W połączeniu z istniejącą instalacją, która produkuje około 1 GWh rocznie, pozwala to pokazywać istotną część zapotrzebowania zakładu z własnych źródeł. To oszczędności sięgające setek tysięcy złotych rocznie i jednocześnie konkretnie ograniczają emisję CO2. W jakim kierunku świat idzie, z ilu przedmiotów, urządzeń korzystamy, które wpływają negatywnie na atmosferę. Tak naprawdę każdy element, nawet ten najmniejszy, jest istotny do tego, aby pozostawić nasz świat jak najzdrowszy i jak najlepszy dla naszych dzieci, tak naprawdę dla potomnych, bo to w dużej mierze dla nich robimy. MPGK Katowice rozwija takie stacje także w innych lokalizacjach, bo też na dachach ulicy Bankowej w centrum miasta, tyle ile udało się zagospodarować, no to na dachu również te farmy fotowoltaiczne się postawiło. Planujemy też inne tereny należące właśnie do MPGK rekultywować i przekształcić w farmy fotowoltaiczne, aby jeszcze bardziej zmniejszyć to zapotrzebowanie na energię, tą powiedzmy bardziej szkodliwą, że tak pozwolę sobie to powiedzieć, a korzystać z naszej energii słonecznej z tego, co i tak na nas świeci. Ta farma już funkcjonuje od początku marca, sprawdza się bardzo dobrze. i jest uzupełniona, tak jak już wspominałem, tym systemem, który MPGK rozwija konsekwentnie od kilku lat. Poprzednia farma fotowoltaiczna została uruchomiona w 2023 roku przy ulicy Milowickiej i produkuje ona około 1 gigawatogodzinę energii rocznie, co stanowi mniej więcej 20% zapotrzebowania całego zakładu.
10: Ponad 500 paneli, setki megawatogodzin zielonej energii rocznie MPGK Katowice zwiększa swoją niezależność energetyczną, to widać, a tymczasem w Katowicach zmiany nam się szykują. To pierwsza w regionie i trzecia w Polsce strefa czystego transportu. Rada Miasta Katowice przyjęła stosowną uchwałę. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
12: Musi jeszcze przejść ta uchwała przez nadzór prawny wojewody i to jest ten moment, na który czekamy. Oczywiście mamy nadzieję na to, że nic nieprzewidywalnego się tutaj na tym elemencie i na tym aspekcie wydarzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten krok milowy w postaci konsultacji społecznych jest już za nami. To były te działania, w ramach których mieszkańcy Katowic mogli wypowiedzieć się na temat tego, co myślą o strefie czystego transportu. 13 takich wniosków trafiło do miasta Katowice. Rzeczywiście zapoznano się z nimi. Część na przykład okazywała się być bezzasadnymi, bo ktoś apelował o to, że pożycza samochód i on jest na rejestracjach bieruńskich i nie będzie mógł wjechać, ale Bieruń jest w metropolii, stąd jakby no ciężko było uznać zasadność takich aspektów. Natomiast to pokazuje, że te przepisy nie były aż na tyle kontrowersyjne, aby mieszkańcy jakoś licznie w tych konsultacjach brali udział, no bo tak jak mówię, 13 wniosków to nie jest duża liczba. Natomiast na ostatniej sesji Rady Miasta rzeczywiście projekt uchwały łącznie z tymi wnioskami mieszkańców trafił pod obrady Rady Miasta. 24 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Teraz jest ten czas, kiedy nadzór prawny wojewody może przeanalizować tę uchwałę, a zgodnie z zapisem uchwały od 29 czerwca 2026 roku strefa czystego transportu w Katowicach powinna obowiązywać, więc warto, abyśmy zapoznali się z tymi zasadami, które funkcjonują, dotyczącymi tego, kto będzie mógł wjechać do Śródmieścia Katowic. Śródmieścia dlatego, że mówimy o tych ulicach, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, w rejonie rynku, to m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjnej, Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. To są te ulice, które będą objęte strefą czystego transportu. Pamiętajmy o tym, że w Katowicach nie ma takiej opcji, że ktoś sobie wykupi możliwość wjazdu do tej strefy. Nie przewidujemy tutaj takich rozwiązań. Strefa rzeczywiście w swojej wielkości obejmuje ścisłe Śródmieście Katowic, natomiast nie jest strefą nie wiadomo jak dużą, w związku z czym jeżeli czyjś pojazd nie spełnia tych norm, to spokojnie ta osoba będzie mogła zostawić samochód na obrzeżach strefy i przejść sobie do samej strefy. Zależało nam na tym, aby jednak nie utrudniać życia osobom, które na przykład próbują się dostać do szpitali, stąd te granice strefy zostały wyznaczone w taki, a nie inny sposób. No a jeśli chodzi o same przepisy, to musimy pamiętać o tej najważniejszej zasadzie dotyczącej tego, że jeżeli ktoś posiada pojazd przed dniem ustanowienia strefy i ten pojazd przechodzi badania techniczne, to tak długo, jak ten pojazd jest w naszym posiadaniu, będzie mógł wjeżdżać do strefy. Natomiast warto zapoznać się z tymi widełkami dotyczącymi tego, jakie pojazdy mogą wjeżdżać do strefy w sytuacjach, w których planujemy zmianę samochodu, bo rzeczywiście wtedy warto sobie przeanalizować te sytuacje. Natomiast te przepisy nie są tak restrykcyjne, żeby rzeczywiście były tutaj duże problemy ze zmianami pojazdów. Zależało nam na takiej powolnej ewoluacji, a nie na tym, aby mieszkańcom budować jakąkolwiek rewolucję. W ogóle nie mamy żadnych planów dotyczących tego, aby strefa czystego transportu była w jakikolwiek sposób zaostrzana. Za wcześnie jest w ogóle, by mówić o tego typu elementach. Nie ma takiego pomysłu, nie ma takiej idei. My zostaliśmy jako miasto zobligowani do tego, aby strefy czystego transportu wprowadzić. Jak podkreślamy, nie do końca naszym zdaniem było to zasadne, dlatego że te dane, na których opierano się, nakazując nam wprowadzenie strefy czystego transportu, pochodziły z czujnika, który znajdował się przy autostradzie. On został przesunięty, natomiast w związku z tym, że bierze się dane za rok wstecz, to były dane stricte z tego, co działo się na autostradzie A4. No to jest autostrada, wiemy o tym, że te potoki ruchu są tam naprawdę olbrzymie, bo taki jest też cel i sens istnienia tej drogi. czujnik został przeniesiony. Wiemy o tym, że tam te odczyty są niższe, natomiast przepisy mówią o tym i tak jest stanowisko ministerstwa, że pomimo tego mieliśmy obowiązek wprowadzenia strefy czystego transportu. To ma być kamień milowy, jeśli chodzi o staranie się o środki unijne, stąd taka, a nie inna decyzja została podjęta. I stąd też mając na uwadze to, że mieliśmy bardzo mało czasu, postanowiliśmy tak skonfigurować tę strefę, aby ona nie była bardzo uciążliwa dla mieszkańców Katowic i aby nie stawiać ich sytuacji takiej, że z dnia na dzień mają oni bardzo mocno utrudnione poruszanie się po Katowicach.
10: No, strefa czystego transportu to wymóg Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
8: Zmieniamy temat.
13: Magda Mleczko, zapraszam. Można już oglądać Ołowiane dzieci. To jest przejmująca historia z katowickich Szopienic o tragedii wielu rodzin i o prawdziwym bohaterstwie wspaniałej lekarki. Bohaterką jest dr Jolanta Wadowska-Król, która ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, by walczyć o zdrowie i życie dzieci z katowickich Szopienic. Ze mną jest Agnieszka Cygan, wnuczka dr Jolanty.
14: Witam.
13: Po obejrzeniu tego serialu, jakie miałaś przemyślenia na temat tej historii, która została tam przedstawiona? Czy ona jest zgodna z tym wszystkim, jak to było?
14: Przede wszystkim pierwsze uczucie, które miałam, to wreszcie historia mojej babci będzie znana w całej Polsce i może na świecie. Największa platforma streamingowa zrobiła o niej serial. Wreszcie, udało się. Babciu, osiągnęłaś to. Drugim takim uczuciem jest to serial, który musi być oglądany przez widzów, więc jest mocno sfabularyzowany i no, jest to po prostu fabuła. No. Nie zawsze życie jest takie sensacyjne. Tak, nie, tak aż nie było, ale mocne podobieństwa widzę pomiędzy Joanną Kulik a moją babcią.
13: Właśnie, miałam o to pytać.
14: Taka siła, determinacja, szybkość w działaniu, to jest wypisz, wymaluj moja babcia, więc tutaj się wszystko zgadza. No i oczywiście mój dziadek, to jest po prostu, drodzy państwo, jeśli wyobrażacie sobie Zbigniewa Króla, męża Jolanty Wadowskiej-Król, to wyglądał dokładnie tak, jak odgrywa go Sebastian Pawlak.
13: Czy Joanna Kulik, grająca twoją babcię, pytała cię o jakieś wskazówki co do tego, jak mają zagrać?
14: Joanna Kulik często to powtarza w wywiadach, że ona chciała podążać za reżyserem, za Maciejem Pieprzycą, że Maciej Pieprzyca rozmawiał z rodziną o postaci Jolanty Wadowskiej-Król, jaka była, oglądał różnego rodzaju nagrania prywatne, jak się zachowywała babcia w rodzinie i to on przekazywał i to on prowadził Joannę Kulik w tej roli. I ona tego tak chciała budować tą rolę, więc często podkreśla to, że chciała jemu zaufać. No i zrobił to bardzo dobrze, bo naprawdę widać te podobieństwa.
13: Czyli więcej jest prawdy niż fikcji.
14: Jest więcej prawdy niż fikcji w tych prywatnych rzeczach. W życiu mojej babci.
13: A jaka była babcia prywatnie?
14: Babcia prywatnie była bardzo stanowcza. Nie była babcią, która siedzi w fotelu i
13: robi na drutach.
14: Ale haftuje.
13: A, okej. Okay. Moja też haftowała.
14: Moja babcia haftowała. Zaraz po łowicy znalazła swoją pasję. Mówi, że to pomagało jej na ukojenie nerwów i zaczęła haftować. Jak się wchodziło do niej do domu, to nie znalazło się centymetra wolnej ściany, bo po prostu były tam wszędzie hafty. Ale była bardzo energiczną osobą. Lubiła żyć. Lubiła młodych ludzi. Lubiła czerpać od nich wiedzę. Ona wiedziała, że w młodych ludziach tkwi siła. Kochała rozmawiać. Była dobrym człowiekiem bardzo. Chyba nie miała wad. Z mojej perspektywy nie miała.
13: Nie poszłaś w ślady babci. Nie zostałaś lekarką. Zostałaś artystką, choreografką, reżyserką. Skończyłaś filmówkę i hołd swojej babci oddałaś językiem tańca.
14: Tak, to prawda. Kilka lat temu, 4 lata temu odbyła się premiera mojego spektaklu Matka Boska Szopienicka. Określenia, którego nie lubiła moja babcia. Było raczej nieprzychylne jej, bo kiedyś pani z sanepidu nazywają. O! Znalazła się Matka Boska Szopienicka i będzie leczyć teraz nasze dzieci. Raczej była to drwina i stąd mój hołd, nazywając spektakl Matka Boska Szopienicka, że inaczej możemy na tą postać mojej babci patrzeć. Faktycznie stworzyliśmy spektakl bez użycia słowa. Przez godzinę widzimy ludzi tylko w ruchu. Moja babcia zawsze mówiła takie zdanie, że to przepiękne zobaczyć, jak można wytańczyć ołowicę.
13: Bo babcia jeździła z tobą z tymi spektaklami, prawda?
14: Tak, mieliśmy trasę, byliśmy w Łodzi, w Grójcu, w Warszawie, oczywiście na Śląsku i cała historia Matki Boskiej Szopienickiej spektaklowej zaczęła się w Szopienicach, naprzeciwko Huty była premiera i moja babcia wzięła sobie za punkt honoru, że ona będzie poznawać tych ludzi po spektaklu i przeprowadzała szereg spotkań z widzami spektaklu. Moim zadaniem było po prostu kwestia organizacyjna, a moja babcia po prostu ze mną jeździła. No, byłyśmy dream team.
13: Jak to w ogóle wyglądał ten sam moment? Zadzwonili do ciebie z Netflixa i powiedzieli: Pani Agnieszko, będziemy robili film o pani babci? Jak to wyglądało w ogóle?
14: A to jest bardzo zabawna historia, bo zadzwonił do mnie facet i mam zapisany jego numer telefonu i mam zapisane jego nazwisko i nazwisko brzmi Łysakowski. Ale mówię, kurczę, skąd ja znam tego człowieka? Nie odebrałam go i on mi napisał: proszę o kontakt. No i weszłam na SMS-y, w historię SMS-ów i okazało się, że miałam u tego człowieka poprawkę na studiach filmowych. I tam w tych SMS-ach było: panie profesorze, przepraszam, że nie przybyłam na poprawkę tam lata wcześniej. No i oddzwaniam do pana Wiesława Łysakowskiego i mówię: panie Wiesławie, a wie pan, że pan mnie uczył na filmówce i miałam u pana poprawkę? A on: no to się świetnie składa, bo my chcemy zrobić serial o pani babci. I tak się zaczęła moja historia z Netflixem.
13: Agnieszka Cygan, wnuczka Jolanty Król, doktórki od familoków, bo tak też mówili o babci, prawda? Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i że znalazłaś chwilę czasu dla nas, a państwa odsyłam do książki na Netflix, żeby zobaczyć serial. No i jeśli pojawi się wieść też o spektaklach mojej gościni, mam nadzieję na Śląsku, to też oczywiście o tym powiemy. Dziękuję ci bardzo.
14: Bardzo dziękuję.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
15: W tej części naszego magazynu dwa tematy. Budowa do końca 2028 roku i uruchomienie w 2029 nowego terminalu cargo na katowickim lotnisku oraz jego najem. Ponownie zapraszam i zaczynamy od Katowic i naszego lotniska. Prezes Artur Tomasik.
16: Pyrzowice się rozwijają, no nie rozwijałyby się bez naszych kooperantów. Jednym z tych kooperantów od 30 lat firmie, która tutaj jako pierwszy globalny partner pojawił się w Pyrzowicach, to jest właśnie DHL, dokładnie 30 lat temu. My w tym roku obchodzimy 35-lecie, a DHL 30-lecie funkcjonowania na naszym lotnisku. DHL co drugą paczkę obsługuje w Polsce, tak jak tu pan prezes przedstawił, 50% rynku mają w Pyrzowicach, jest to ponad 30%. No, dzisiaj bez rozwoju cargo nasza gospodarka nie będzie się rozwijała. Przede wszystkim na Śląsku dostajemy dostęp do globalnej sieci połączeń cargo i to jest tak ważne z punktu widzenia rozwoju Śląska, z punktu widzenia rozwoju nowych technologii. Dzisiaj DHL się specjalizuje też w wożeniu części i automotive, ale też części do firm lotniczych. W związku z tym myślę, że atrakcyjność przez tą inwestycję naszego regionu wzrasta, a Pyrzowice cały czas będą się w wolumenie cargo rozwijać. Już w tym roku widać, że efekty naszej pracy no, przynosi też ten rok. Mamy ponad 30% wzrostu w cargo lotniczym. To jest dobry prognostyk. Na koniec roku planujemy, że obsłużymy w tym roku rekordową ilość ponad 50 tysięcy ton fraktu lotniczego. Ten terminal to około 5000 metrów kwadratowych, ale co ważne, docelowo nawet 90 miejsc do rozładunku, czyli to są takie fingery, gdzie podjeżdżają samochody z paczkami i są rozładowywane. W pierwszym etapie będzie to 60 takich stanowisk, docelowo nawet 90 i co ważne, no będzie to budynek niskoemisyjny. My jako port też realizujemy dużą inwestycję transformacji energetycznej. Dostaliśmy pieniądze dotacyjne z Unii Europejskiej na realizację projektu transformacji energetycznej, budowie ponad 40 stanowisk do ładowania nie tylko samochodów, przepraszam, bo wszystko mi się z samolotami kojarzy, samochodów na płycie lotniska. To będzie pierwszy etap transformacji, możliwość właśnie dostępu do szybkich ładowarek na płycie lotniska, a będzie to powiązane też z projektem, który obecnie rozpoczyna zaczynamy realizację farmy fotowoltanicznej, docelowo 4 mega na potrzeby własne tutaj w południowej części lotniska i myślę, że te dwie inwestycje no, fajnie współgrają, bo operacyjnie początek 2029 roku powinien ten obiekt już być oddany do użytkowania, a budowę powinniśmy my po naszej stronie, to jest inwestycja zakończyć w 2028 roku. Pisaliśmy list intencyjny, na podstawie którego wspólnie będziemy przygotowywali inwestycje budowy nowego terminala cargo, dedykowanego właśnie dla wynajmującego, czyli wynajmującym będzie firma DHL, która od 30 lat na naszym lotnisku prowadzi działalność operacyjną. Firma, która ma ponad 30% udział w rynku. Tak jak powiedziałem, będzie to około 5000 metrów powierzchni magazynowej, około 1200-1500 metrów powierzchni biurowej, ale co ważne, będzie docelowo tutaj 90 stanowisk do rozładunku samochodów, które te paczki będą do nas przywoziły. I co ważne, będzie to obiekt niskoemisyjny, zbiega się to z naszą inwestycją transformacji energetycznej. Będziemy realizowali duży projekt, ponad 20 milionów złotych na to przeznaczymy, w tym 50% otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej na budowę ponad 40 ładowarek na stronie Airside, na płycie, tak aby dać możliwość ładowania, szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, gdzie coraz chętniej handlerzy takie samochody używają i coraz więcej mamy zapytań, kiedy tą transformację przeprowadzimy. Mówiłem też dzisiaj, że projektujemy dużą farmę fotowoltaniczną, którą będziemy rozbudowywali na południu lotniska. Docelowo będzie to 4 mega, w pierwszym etapie 2 mega, czyli dostarczymy do tego obiektu też zieloną energię. My realizujemy duży projekt tutaj na południu lotniska, to jest multimodalny węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Podkreślam, w oparciu o bocznicę kolejową, bo to jest bardzo ważny projekt z punktu widzenia dostaw paliwa. Paliwa będą dostarczane drogą kolejową, ale też mamy możliwość rozwijania w oparciu o tą bocznicę transportu intermodalnego i pewnie to będzie kolejny duży projekt. Myślę, że co najmniej na dekadę go też będziemy planowali. Będziemy mogli w oparciu o te bocznice kolejowe robić przeładunek kontenerów i to jest jakiś docelowy też plan rozwijania tej działalności poza lotniczą, ale chcemy zintegrować transport drogowy, kolejowy i lotniczy w jednym miejscu, czyli w Pyrzowicach. Pytanie, kiedy kończymy? W październiku tego roku powinien być finał tej inwestycji, a do użytkowania na początku roku powinniśmy po certyfikacji tego obiektu, no to jest obiekt związany ze składowaniem paliwa, w związku z tym kwestie podatkowe, myślę, że już na początku przyszłego roku będziemy mogli widzieć transporty kolejowe, które docierają do Pyrzowic i paliwo jest dostarczane właśnie do samolotów drogą kolejową, a składowane w 4 zbiornikach, 4 zbiorniki po 1000 metrów sześciennych każdy. Wszystkie te elementy już są zamontowane. Mamy 4 zbiorniki, mamy tory kolejowe ułożone, które są już testowane. Będziemy tam mieli też rurociąg do transportu paliwa na stronę, tą zastrzeżoną stronę Airside. Praktycznie te prace wszystkie już są zaawansowane w 70-80%. To jest teraz kwestia też automatyki, przygotowania i wyposażenia wszystkich biur. Także mamy moment taki, gdzie 80% pracy jest zrealizowane.
17: Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska. Tak jak wspomniał prezes Tomasik, poprzedni program inwestycyjny, w którym pobudowaliśmy 16 obiektów w Polsce, albo wymieniliśmy 16 obiektów, zaczęliśmy od Katowic. To był 2015 rok, do dziś pamiętam to otwarcie. I tamten obiekt jest pełen. Krótko mówiąc, zapotrzebowanie na te usługi związane z rozwojem gospodarczym południa Polski, Katowic, Rzeszowa, całego południa, jest tak duże, że potrzebujemy nowego obiektu. To jest dla nas ważne. Drugi powód jest taki, że chcemy być firmą zmniejszającą ślad węglowy i bardziej ekologiczną i ten nowy obiekt też będzie pełnił tą funkcję, żebyśmy prowadzili nasze operacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które zmniejszą ten ślad węglowy. No i wreszcie trzecia bardzo ważna rzecz, no to jest miejsce pracy naszych pracowników, żeby było bardziej komfortowe, bardziej bezpieczne i żeby dawało im tą możliwość rozwoju. A ta nowa technologia taki rozwój zapewni. To są rysunki funkcjonalne. Cały czas jesteśmy na etapie rozmów w partnerstwie z Portem Lotniczym Katowice, co do tego, jak finalnie będzie wyglądał. Natomiast takie ogólne zarysy funkcjonalne znamy i wiemy, że to będzie obiekt dedykowany dla DHL Express z dostępem do płyty lotniska, z bardzo nowoczesną maszyną w środku, mający około 4,5 tysiąca powierzchni, posiadający część biurową. Bardzo nowoczesny obiekt, w którym też znajdą się dedykowane bramy, tak zwane fingery dla kurierów, dla pojazdów kurierskich. Na początek 60, z możliwością rozbudowy do 90. Krótko mówiąc, wierzymy, że ten obiekt zapewni nam możliwość funkcjonowania tutaj co najmniej do 2049 roku. Jest data na dzień dzisiejszy niewyobrażalna, ale tak jest zaprojektowany, żeby mógł się skalować, rozwijać i modułowo rosnąć. Nasza usługa polega na tym, że potrzebujemy w bardzo wąskim okresie czasu przeprocesować przesyłki, które rano przylatują do Polski i te przesyłki docierają do klientów jeszcze tego samego dnia. Tutaj również w Katowicach toczona jest operacja dla Ukrainy, że przekroczyliśmy parametry sortera, które dzisiaj mamy.
15: Katowicki port lotniczy należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. Zakończyła się kolejna edycja jednego z najważniejszych programów, które wspierają edukację ekologiczną w naszym regionie w ramach konkursu Zielona Pracownia 2026. Aż, uwaga, 95 szkół z województwa śląskiego otrzyma dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych przestrzeni do nauki o środowisku. Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
18: Ekologia w Częstochowie.
11: Pewna rzecz, która musiała być uporządkowana. Te niedobre rzeczy, które pojawiły się w programie Czyste Powietrze, musiały być unormowane, bo mieszkańcy nie tylko regionu naszego, w którym mieszkamy, województwa śląskiego, ale całego kraju na to zasługiwali. I nowa edycja w nowej odsłonie uszczelniła program. Nie ma już tych niedobrych rzeczy. One są zabezpieczone, jeżeli chodzi o realizację programu, poprzez operatorstwo, czyli takich aniołów stróży, którzy będą i pomagają naszym mieszkańcom właśnie przy realizacji programu, ale to również audyt energetyczny, rozpoczęcie inwestycji, gdzie jest wykazane, jaką inwestycję trzeba wykonać, jakiego należy użyć źródła ciepła, aby osiągnąć efektywność energetyczną budynku. To bardzo ważne z tego punktu, aby odbudować zaufanie nie tylko do samego programu, ale również do instytucji i aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni, a co za tym idzie, stale poprawiała się jakość powietrza na terenie całego kraju województwa śląskiego i również ta ilość dni smogowych, które się w dalszym ciągu pojawiają, w dalszym ciągu się zmniejszała, bo tempo transformacji, tempo zmian, szanowni państwo, dyktujemy razem, wspólnie z samorządami, z mieszkańcami i z wszystkimi partnerami, którzy realizują program Czyste Powietrze. Skala nieprawidłowości, również ilość tych niestety zawiadomień, które musieliśmy skierować do organów ścigania jako wojewódzki fundusz, ale również te zawiadomienia, które zgłosili nasi mieszkańcy. Szanowni państwo, dla mnie jeden poszkodowany mieszkaniec naszego województwa to jest o jeden za dużo. Każda złotówka, każdy grosz, który został wydany niezgodnie z jego przeznaczeniem, to jest o grosz za dużo. I aby właśnie tych niestety, ale rachunków grozy, tych złych rzeczy, które miały miejsce w programie Czyste Powietrze nie było, my przyspieszamy. Rozmawiamy z samorządami, rozmawiamy z mieszkańcami województwa śląskiego, bo chcemy odwiedzić każdą ze 167 gmin na terenie województwa śląskiego, aby właśnie poinformować, jakie są obecne założenia programu, jakie są możliwości dofinansowania, jakie usprawnienia będą również wprowadzane, ale również to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie przystępując do tego programu, że jeżeli przejdą już przez proces inwestycyjny, będą zadowoleni, a co najważniejsze, znacznie poprawi się jakość powietrza na terenie naszego województwa. Instytucje publiczne, czy też urzędnicy, pracownicy nie są sami dla siebie. My jesteśmy dla społeczeństwa. To jest swoista służba i misja, którą wspólnie razem z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tworzymy. I dzięki właśnie temu zaangażowaniu, temu wsłuchiwaniu się w głos naszych partnerów, realne potrzeby, na które odpowiadamy konkretnymi programami, które prezentowaliśmy i które będą realizowane w 2026 roku. Myślę, że to należy uznać za sukces, tym bardziej, że widzimy po liczbie wniosków, widzimy po liczbie konsultacji, widzimy po ilości zaproszeń, które są kierowane do naszego funduszu, że to przynosi efekt. I też jakość wniosków, która wpływa do naszego funduszu, stale się poprawia, więc to jest bardzo ważne. I w dalszym ciągu będziemy te konsultacje, te rozmowy, te spotkania kontynuować. 27 rok, plan jest taki, aby przejść już tylko na formę elektroniczną składania wniosków w naszym funduszu. To z jednej strony przyspieszy rozpatrywanie wniosków, ale pozwoli też nas bardziej efektywne wykorzystywanie tych środków, które mamy do dyspozycji. Pamiętajmy, że nowy program Czyste Powietrze jest ukierunkowany na najuboższych energetycznie i na efektywność, osiągnięcie efektywności energetycznej budynku, aby nie powtarzały się rachunki grozy, czyli przewymiarowane na przykład pompy ciepła, niedostosowane do budynków, w których zostaje zainstalowane, czy też wampiry energetyczne, czyli niedocieplane ściany, częściowo docieplone, wymienione częściowo okna, bo takie przypadki, szanowni państwo, mieliśmy, ale to również zabezpieczenie naszych mieszkańców, czyli bezpieczeństwo, pomoc operatora gminnego, tym najuboższym, czyli w podwyższonym i najwyższym progu dofinansowania, aby na każdym etapie mieli anioła stróża, który im pomoże nie tylko wypełnić wniosek, ale poinformuje o założeniach programu, pomoże przygotować wniosek, jak i rozpatrzeć wniosek o płatność i wypłacić środki.
9: O tym, co było, ale także o tym, co będzie, mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel. Dziękuję, Edyta Czekaj.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
9: I stało się, rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
19: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
20: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury, nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych. zabytkowych oraz kominach. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesną, z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany i jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom i zadbać o to, aby odprowadzane ścieki były w należyty sposób oczyszczane w dbałości o środowisko.
0: Paweł Kuca, prezes firmy Efekt, spółka z o.o., generalny wykonawca inwestycji. Na początku prace projektowe potrwają około roku. Później etap jest podzielony na trzy segmenty. Pierwszy segment jest za nami i będzie on nadbudowany taką formą szklaną. Segment środkowy to jest typowa renowacja budynku zabytkowego i segment trzeci jako budynek obsługi. Będą jakieś na zagospodarowanie terenu jakieś ciekawe elementy typu drukarka wodna, zegar wodny, renowacja maszyn zabytkowych, więc tych elementów jest tutaj dość sporo. No i najważniejsze komin, który jest dość duży, który prawdopodobnie będzie jakimś wyzwaniem z uwagi na wysokość. No, mamy duże doświadczenia na budynkach zabytkowych. Rozrobiliśmy dość sporo zabytków w Bytomiu czy w Katowicach, więc myślę, że już po tylu latach jesteśmy przygotowani na wszystko, więc raczej nie spodziewamy się jakichś tam niespodzianek. Jedynie co, to może coś być, jeżeli chodzi o prace fundamentowe, nie? Ale pozostałe elementy są nam chyba znane i nie spodziewamy się niespodzianek, nie? Każdy zabytek jest inny, w każdym zabytku są inne elementy, więc każdy zabytek traktujemy indywidualnie. Ten jest dość ładny, są różne elementy, więc na pewno efekt końcowy będzie super. No, jest tutaj duża ekscytacja i na chwilę obecną cała firma tym tematem żyje. Współpracujemy z konserwatorami zabytków, z projektantami. Mamy też duże doświadczenia, bo my bardzo dużo tematów za projekty wybudowy w sumie robimy. Jest tu też odpowiedzialny za ten projekt pan Przemo Łukasik z Meduza Group, więc myślę, że tutaj pan Przemo ten ostatni szlif na pewno dopieści. 28 miesięcy od dzisiaj jest planowane zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
21: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów.
22: Więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym w programie Paulina Kozioł.
23: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
24: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmuje przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii, dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często bardzo dużo kosztuje. W związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja. Natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia. No i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
23: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zbudować spalarnię odpadów.
1: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia górnośląsko-zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą górnośląsko-zagłębiowską metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem, czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań związany między innymi z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
23: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już metropolia chyba robiła noc teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
1: Tak, to była noc teatrów, ale proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez Marszałka Województwa Śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w województwie śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic, więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać utrzymać metropolię, być może też od marszałka województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
2: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
3: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów.
2: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
3: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
2: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację, wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje, tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców, w ich zastępstwie mogłaby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziałuje na środowisko, jak to, co już istnieje obecnie.
3: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
2: No, takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej.
23: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia 41 gmin i miast. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca. Najpierw jednak muszą przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
22: W programie przejrzymy kartę historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
4: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula, umierając, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadziły była właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
21: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
4: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna

0: Postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. Trzecie Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
1: Obok Korfantego?
0: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że w tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
2: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 Pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 Pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 Pułku Piechoty, byli m.in. późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca brygady spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku.

0: No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, Bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem Bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu Bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której Bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z Bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej Brygady Karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, no część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sanecki, bytomski historyk, a już się z wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
2: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady, różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Morliny są.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Śląsk.
14: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a dziś w programie mówić będziemy o odpadach w Bytomiu, o nowym skwerze, który cieszyć może Bytomian, ale powiemy także o seniorach, którzy mogą odkrywać tajemnice internetu. Gliwice zapraszają do siebie. Tymczasem uczennice z Zabrza, jak widać, dobre są w te klocki, wymyśliły aplikację zdrowotną. Za chwilę szczegóły, ale wcześniej zapowiadany Bytom.
15: Małgorzata Węgielewna, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zakończyło się sprzątanie dużego dzikiego wysypiska, jakie powstało przy alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bytomiu. Pracownicy specjalistycznej firmy usunęli ponad 15 ton odpadów różnego pochodzenia, w tym odpadów niebezpiecznych. Uprzątnięte zostały m.in. odpady budowlane i remontowe, odpadowa papa, wełna mineralna, opony, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne, w tym m.in. butelki. Koszt usunięcia, transportu i zagospodarowania tych odpadów to 54 tysiące złotych. Kontynuujemy sprzątanie dzikich wysypisk. Pracownicy Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych uprzątnęli już m.in. dzikie wysypiska przy ulicy Piłkarskiej, Orzegowskiej, Łanowej, Cegielnianej, Staromiejskiej i Placu Wolskiego. Również mieszkańcy postanowili dołączyć do akcji wiosennego sprzątania Bytomia. W nadchodzących dniach kilkanaście ekip mieszkańców uzbrojonych w worki i rękawiczki wyjdzie w teren, żeby posprzątać swój kawałek Bytomia.
14: Z rzecznikiem miasta jeszcze się nie rozstajemy. Teraz znacznie sympatyczniejszy temat. Powstało piękne miejsce.
15: Zakończyła się realizacja kolejnego projektu w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego. Skwer przy ulicy Tuwima w Rozbarku zmienił się nie do poznania. W ramach inwestycji powstała nowa ścieżka rowerowa, chodnik oraz oświetlenie. Dodatkowo klub sportowy Skarpa Bytom zamontował na skwerze ławki, kosze na śmieci oraz 8 tablic edukacyjnych, które zostały poświęcone historii Rozbarku i walorom przyrodniczym Bytomia. Na skwerze nasadzone zostały także nowe rośliny, w tym rośliny, które rosną na hałdach. Dzięki kompleksowej rewitalizacji skweru przy ulicy Tuwima mieszkańcy zyskali przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu, ale też bezpieczną drogę do Teatru Rozbark czy Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom. Na skwer powróciła także historyczna kapliczka z 1800 1836 roku, która przechodzi kompleksową renowację. Klub sportowy Skarpa Bytom zlecił prace konserwatorskie kapliczki wykonane w specjalistycznej pracowni. Wartość realizacji projektu to około 500 000 zł. Na projekt w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego zagłosowało 1559 mieszkańców naszego miasta.
14: O tym wszystkim opowiadała rzecznik miasta Małgorzata Węgiel-Wnuga, a teraz z Bytomia przenosimy się do Gliwic. Seniorzy, do nauki.
0: Katarzyna Kuc, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Jednym właśnie z tych kluczowych projektów jest Wykluczeni Cyfrowy, skierowany do seniorów z Gliwic i powiatu gliwickiego. Podczas tych warsztatów uczestniczy uczą się podstaw obsługi smartfona i komputera, korzystania z internetu, poczty e-mail oraz aplikacji takich jak mObywatel, czy Moje IKP, czy Bankowość Mobilna. Też jest rozmowa na temat cyberbezpieczeństwa i też podstawy korzystania z tej sztucznej inteligencji. Zajęcia odbyły się w wypożyczalni muzycznej w Bibliotece Centralnej. Trzeba powiedzieć, że inicjatorami są trójka licealistów z LO4 w Gliwicach, którzy przyszli do nas z tym projektem. Oni jakby w ramach zwolnieni z teorii stworzyli właśnie ten projekt Wykluczeni Cyfrowo, aby pomóc właśnie seniorom na swoim sprzęcie, na swoich telefonach, po prostu jak z nich korzystać, albo z czym, jakby zadać też pytanie, z czym mają problem, żeby to młode pokolenie mogło pomóc starszemu pokoleniu. To była świetna inicjatywa. Myśmy jako Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przekazali lokal, czyli tu naszą wypożyczalnię muzyczną. Jeszcze chciałam dodać, że mamy takie też zajęcia dla seniorów, na przykład w naszej filii numer 21 na Koperniku, na osiedlu Kopernika, i to jest pod nazwą Pierwsza Pomoc Technologiczna, gdzie mieszkańcy mogą przyjść ze swoim sprzętem, właśnie telefonem, laptopem czy aparatem fotograficznym i uzyskać wsparcie w jego obsłudze. Oczywiście to są te podstawowe taka pomoc, ale jest to robione praktycznie co tydzień, że tam nasze panie bibliotekarki po prostu pomagają mieszkańcom, którzy przychodzą na osiedlu Kopernika. Też mamy teraz pierwszą pomoc cyfrową, to są takie indywidualne konsultacje. Pomagamy tutaj w obsłudze smartfonów, aplikacji i rozwiązujemy takie praktyczne problemy, które użytkownicy, nasi czytelnicy z nimi przychodzą na to spotkanie. Także naprawdę jest szeroka oferta. Wiem, że też w filii numer 17 co roku tworzyły się grupy właśnie takie i też są prowadzone warsztaty komputerowe. Także to jakby też tak działa, że mając 19 filii, to po prostu tam, gdzie jest potrzeba, gdzie seniorzy nam jakby zgłaszają takie zapotrzebowanie, to my naprawdę tworzymy właśnie takie grupy i zachęcamy ich do przyjścia, żeby po prostu im pomóc tutaj w tych działaniach, wesprzeć w działaniach technologicznych, bo wiemy, że no teraz gdziekolwiek człowiek się obróci, to trzeba korzystać ze smartfona, prawda, z kodów QR, nawet gdzieś jest, tak jak seniorka wczoraj właśnie zadała takie pytanie, jak sobie poradzić w momencie, kiedy oni przyjeżdżają, nie wiem, na przykład do Zakopanego i okazuje się, że tam jest parking, gdzie trzeba przez smartfon włączyć w ogóle, żeby w ogóle wjechać na ten parking przez kod QR i jeszcze potem przez tą aplikację tam włączyć sobie bezpieczne parkowanie. I ona mówi, dlatego tam wczoraj przyszli ludzie z bardzo konkretnymi problemami, które oni przeżywają na co dzień i oni się mierzą z tym, że się czują bezsilni i właśnie bardzo się ucieszyli, że młodzi ludzie będą im w stanie pomóc, jak to zrobić, bo nie zawsze wiemy, nie każdy ma czas, jeżeli chodzi o wnuki czy dzieci, wiemy jak to bywa, a zawsze ta obca osoba, w cudzysłowie oczywiście, może też spokojnie wytłumaczyć, cierpliwie, że nie rozwiąże za nas, że to zrobi, tylko właśnie pokaże, jak to zrobić. I to o to chodzi w tych wszystkich warsztatach. No i zapraszamy serdecznie na te wszystkie nasze projekty.
14: Internety i nowe technologie na pewno w jednym paluszku mają te uczennice.
7: Natalia Masowska, chodzę do klasy 3F.
8: Ja nazywam się Maja Wronowicz i również chodzę do klasy 3F.
11: Ja nazywam się Oliwia Hikiel i również chodzę
8: chodzę do klasy trzeciej F.
11: Hanna Motyka i chodzę do klasy trzeciej B.
8: Głównym motywem stworzenia tej aplikacji było wzięcie udziału w Śląskim Festiwalu Nauki, co zresztą się udało i zajęłyśmy drugie miejsce. Właśnie wzięłyśmy pod uwagę nowotwory ze względu na zainteresowanie tematem. Zresztą nasza nauczycielka biologii również nam mówiła, że właśnie tematy tego typu patologii są bardzo, bardzo interesują uczniów. Zajęłyśmy się tym typem nowotworów właśnie ze względu na osobiste historie.
7: Składa się to z kilku struktur. Na początku mamy, można to nazwać siecią UNET, która analizuje całkowicie pierwsze zdjęcie, które jej podajemy. Zajmuje to kilka kroków, ponieważ dzieli się to na część enkodującą, która właśnie analizuje, zmienia to zdjęcie, wyciąga z tego dość abstrakcyjne cechy, które normalnie ludzkim okiem nie bylibyśmy w stanie zobaczyć, po czym te wszystkie wyniki z tych badań przyjmuje je część dekodująca, która już odwraca te działania i po prostu potwierdza strukturę w tym, co się nauczyła. Jednakże to jest tylko i wyłącznie pierwsza część, ponieważ bez tego nie miałaby ta aplikacja pamięci, ani nie byłaby w stanie aż tak dobrze diagnozować różniejsze przypadki od tego jednego zdjęcia, które jej podaliśmy. Dlatego dalej wpisaliśmy inny kod, który właśnie pilnuje, że aplikacja zapamiętuje i zajmuje to dość długo czasu, ponieważ gdy już puścimy ją i damy cały skład danych, czyli zdjęcia normalne oraz zdjęcia z maskami, na których wskazujemy dokładne miejsce nowotworu, to zajmuje to przeważnie około, w naszym przypadku, 30 minut, żeby program wszystko to przetworzył. Jeszcze dodatkowo składa się do tego proces augmentacji, gdzie jest to tak troszeczkę osobna struktura, która pilnuje, że zdjęcia są na przykład przesuwane na lewy albo na prawy bok, ponieważ program sam w sobie nie myśli i nie jest w stanie się domyślić, że to samo zdjęcie, tylko że przesunięte na boku, to jest to samo zdjęcie. Dlatego to też wprowadza jeszcze większą różnorodność właśnie danych. Gdybyśmy mieli większą bazę danych, bardzo możliwe, że trwałoby to o wiele dłużej niż pół godziny, ale obecnie jesteśmy dość przykute tym, że dane medyczne są dość delikatne i zajęłoby to o wiele więcej czasu niż półtora tygodnia, żeby dostać się do czegoś takiego. Nie wierzymy, nie uważamy, że ta aplikacja jest na tyle dokładna, żeby móc ją jeszcze komukolwiek udostępnić. Jednakże uważamy, że w przyszłości może to być taki sposób drugiego rodzaju sprawdzenia właśnie, czy faktycznie to jest nowotwór, albo takiego... Jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy chciałybyśmy, aby to lekarze sami wykorzystywali to, czy chcemy, żeby to był taki pierwszy krok w takim wskazaniu zwykłej osoby, czy na pewno musi się martwić, czy nie.
8: Traktujemy to bardziej, na razie bardziej jako uczniowski projekt naukowy. No jest to jednak narzędzie AI, więc nie można temu ufać, tym bardziej przy tak małej bazie danych. Chcemy to właśnie ulepszać i powiększać bazę danych. Może kiedyś w przyszłości coś bardziej konkretnego z tego powstanie.
16: Co istotne, póki co ta aplikacja jest tylko i wyłącznie prototypem. Staramy się i mamy nadzieję, że może kiedyś coś z tego więcej będzie. Póki co mogę powiedzieć, ja się tak trochę tym bawię. Staram się tam, myślę, co można by było zrobić, jednak to już jest grubsze programowanie, grubsza informatyka. Po prostu jest w tym momencie już jest taka blokada, że nie wiemy, czy damy radę przejść dalej. Jednak jeżeli udało nam się zrobić to, to uważam, że może kiedyś uda nam się pójść z tym dalej.
11: Podpisuję się pod wypowiedź koleżanek. Projekt jest na razie tylko prototypem, natomiast uważam, że ma on duży potencjał i myślałyśmy nawet już nad takim większym rozwojem tego typu technologii. Marzyłoby nam się, aby mogła ona wyjść poza sferę Polski. Uważam, że tego typu projekty mają dużą szansę zaistnieć także na arenie międzynarodowej. Patrząc na przykład na kraje jeszcze rozwijające się, gdzie pacjentów jest wielu, lekarzy trochę mniej i wierzymy, że mogłoby to naprawdę bardzo usprawnić diagnostykę także w krajach zagranicznych. Ogólnie w tworzeniu takich projektów naukowych, nie tylko przy tym konkretnym, ale także przy moich poprzednich projektach, zwykle trzeba się czymś po prostu zainspirować, dostrzec coś w środowisku, co nas po prostu tak, powiedzmy, bardziej popchnie, będzie takim impulsem do rozpoczęcia tworzenia jakiejś technologii. W naszym przypadku były to po pierwsze kwestie osobiste, ale także społeczne. społeczne, kiedy właśnie przeprowadzałyśmy ankietę społeczną, widziałyśmy, jaka jest świadomość społeczeństwa i starałyśmy się dostosować coś dla konkretnej grupy osób, żeby było to skierowane do konkretnych pacjentów. I sam proces tworzenia takiego projektu nie jest w mojej opinii łatwy. Trzeba jednak swoje działanie poprzeć wcześniej jakąś wiedzą teoretyczną, przeczytać jakąś część artykułów naukowych albo publikacji, książek, co w moim przypadku akurat jest bardzo fajną rozrywką, bo po prostu mnie to interesuje, dlatego nie było to dla mnie problemem. Oczywiście też musiałyśmy posiąść troszeczkę wiedzy informatycznej, bo łączymy tutaj bioinformatykę właśnie z programowaniem. Tak więc proces ten nie był łatwy, ale wydaje mi się, że wspierając się dałyśmy radę, jakoś podołałyśmy na razie, żeby doprowadzić aplikację do tego momentu, w której obecnie jest. Obecnie nie miałyśmy jeszcze okazji skonsultować tego z lekarzem, ale mamy mentorów naukowych, którzy bardzo pomagają nam w procesie tworzenia tej technologii. A naszą pierwszą mentorką była nasza pani od biologii, która stwierdziła, że projekt ten ma potencjał i że możemy go rozwijać, że jest w tym jakaś przyszłość. Następnie dostałyśmy mentora naukowego z Uniwersytetu Śląskiego, który pomógł nam bardziej w kwestiach informatycznych, ale wydaje mi się, że konsultacja projektu, rozmowa dotycząca właśnie aplikacji z osobami pracującymi w zakresie medycyny byłaby nam pomocna, ponieważ mogłybyśmy także wysłuchać jakiś rad, co możemy jeszcze zmienić, na co zwrócić uwagę.
16: Co istotne i uważam, że nie powinniśmy pomijać tej osoby, to jest nasz nauczyciel informatyki od nas ze szkoły, który bardzo nam pomógł i wysłuchał dużej ilości naszych pytań o różnych godzinach i ja bardzo chciałabym mu podziękować za to, że nam pomógł po prostu.
14: Dziewczyny nie mówią jeszcze ostatniego słowa. Na razie wzięły się solidnie za swoją maturę.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: Dziś się zabawimy na duże w świecie kultury, ale skoro zaprasza nas do niego Magda Mleczko, to nie możemy odmówić, bo robi to najlepiej. Tym razem po sąsiedzku Katowic. Magdo?
17: Bezpieczne, zielone i dobrze skomunikowane miasto z niskim bezrobociem. Idealne dla rodzin i osób aktywnych. Takie są opinie o Tychach dziś. A jakie to miasto było kiedyś, jak powstawało? Pod hasłem Opowiedz mi miasto w Tyskim Muzeum wystawa o 75-leciu Tychów, którym w 1951 roku dokładnie przyznano pełne prawa miejskie, więc ten rok dla miasta jest bardzo szczególny. Ze mną jest współkurator wystawy Jakub Skucha. Witam serdecznie.
18: Witam.
17: I Agnieszka Woszczyńska z Muzeum w Tychach. Witam cię także, moja droga. Ta wystawa opowiadająca o historii Tychów ma swoje hasła przewodnie. Co to są za hasła i skąd się wzięły?
18: Generalnie myśląc o tym, jak możemy o tych Tychach opowiedzieć, które przez te 75 lat jednak się zmieniały. Bywały różne. Szukaliśmy takich punktów odniesienia. Mhm. I tymi punktami stały się dla nas właśnie hasła, które były tym Tychom przyklejane jak takie łatki na przestrzeni czasu. Z jednej strony miasto sypialnia. No tutaj w Katowicach jesteśmy i wiemy o tym, że tak Tychy z tej perspektywy zwłaszcza były postrzegane. Oprócz tego Tychy miasto satelita, ale też Tychy dobre miejsce, Tychy zielone miasto, Tychy miasto młodości, miasto dzieci. Na tej wystawie staramy się czasami w polemiczny sposób, czasami rozszerzając te tematy, ale zawsze zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście Tychy są takie, czy takie? A może tylko takie, a może również takie?
17: I w jaki sposób o tych Tychach opowiadacie? Fotografiami, pamiątkami, czym?
18: Rzeczywiście, jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki formy malarskiej, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii. Jeżeli chodzi o pamiątki z kolei osobiste, to są to między innymi obiekty, przedmioty należące do mieszkańców tego miasta, którzy pojawiali się na przestrzeni tych 75 lat, ale również do osób, które mieszkały na tym terenie wcześniej. Bo to, że Tychy mają 75 lat jako miasto, to jest prawda. Ale oczywiście na tym terenie wcześniej istniało niewielkie miasteczko, wieś, no różnie to bywało nazywane, ale obszar, który był zamieszkiwany przez również ludzi, którzy mieli tam swoje pola, na których później to miasto wzrosło. No i my od tych ludzi pozyskaliśmy różnego rodzaju pozostałości po ich dawnych gospodarstwach, powiedzmy, że na przykład klucze do drzwi, ale pozyskaliśmy także opowieści, które również na tej wystawie prezentujemy i które będzie można odsłuchać i dowiedzieć się, jak to miasto wyglądało wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło.
17: W formie audio, rozumiem, takie nagrania mieszkańców, którzy opowiadają o tym, jak to kiedyś było.
18: Dokładnie. No, w ogóle tych kwestii dźwiękowych będzie trochę więcej, tu może warto powiedzieć, bo jesteśmy przecież w radiu, że podzielimy się także z odwiedzającymi również w formie dźwiękowej tekstem piosenki o Tychach. No bo zależało na tym, żeby pokazać różne właśnie sposoby opowiadania o tym mieście, mówienia o nim. No a muzyka to również był ten sposób, prawda?
17: Tychy mają swoją piosenkę?
18: No na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Tutaj mówimy akurat o piosence Tychy to moje miasto, muzyka autorstwa pana Kalemby, tekst wyśpiewany przez panią Romanowską. I tak, zgodnie z tym tekstem, Tychy to nasza miłość, Tychy to nasze życie, Tychy miasto młodości. Były też inne piosenki, no tu raczej pokazujemy tylko teksty. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiemy, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
17: Takie najfajniejsze ciekawostki tej wystawy, twoim zdaniem, to?
18: Z jednej strony ta piosenka, o której mówiłem, z drugiej strony taka ciekawa, atrakcyjna rzecz wizualnie, to wózek dziecięcy. Jak mówiłem, Tychy były nazywane miastem dzieci, miastem młodości, nie bez powodu. Rzeczywiście w Tychach dzieci rodziło się wyjątkowo dużo, no na skalę Śląska, ale też w ogóle skalę Polski. I pokazując ten temat, przedstawiamy również wózki dziecięce, które mają, no ten, który przedstawiamy, ma kształt naprawdę kosmiczny, powiedzmy, rzeczywiście trochę nawiązujący do budowy samochodu, no wiem, że też Tychy to przecież fabryka Fiata, prawda? Trochę właśnie nawiązujący do tych takich, do tego takiego modernizmu, który w tych latach 70-tych, 80-tych był obecny, także wydaje mi się, że tak, ten wózek dziecięcy na pewno zaskoczy swoim kształtem, myślę, że warto go zobaczyć, nikt się nie zawiedzie na pewno.
17: A co jeszcze?
18: Między innymi to chyba właśnie są też obrazy. No każdy z nas wie, jak te Tychy, no każdy, kto w Tychach był, albo mieszka, wie, jak te Tychy wyglądają. Ale w tej twórczości plastycznej czasami są przedstawiane w sposób, którego się możemy nie spodziewać. Nie chcę za wiele też zdradzać, ale powiedzmy, że są to, mówię tutaj o obrazach, które z jednej strony przedstawiają to miasto sprzed 100 lat, także możemy podejść na wystawę, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda na przykład kościół, do którego uczęszczamy, jak wyglądał 100 lat temu, ale możemy też zobaczyć różne znane obiekty z Tychów, żyrafę na przykład, tak potocznie nazywaną, to jest oczywiście pomnik, ale potoczna nazwa to żyrafa i możemy zobaczyć go w takich odsłonach no niecodziennych. No nie chcę zdradzać za wiele, trzeba też przyjść i zobaczyć. Prawda?
17: Jak to się stało, że w Tychach znalazła się żyrafa, prawda? Agat, masz wiedzę w temacie imprez towarzyszących tej wystawie, więc co się będzie działo, bo to przecież wystawa jubileuszowa towarzysząca urodzinom miasta, więc ona jest taka no bardziej spektakularna, bardziej wypasiona i bogata, mówiąc kolokwialnie.
19: Tak, i te wydarzenia towarzyszące też są na bogato i są przesycone właśnie tymi różnymi perspektywami, z których można zobaczyć miasto na wystawie. Przede wszystkim program obowiązkowy to są oprowadzania kuratorskie, autorskie, gdzie osoby, które współtworzyły tę wystawę, będą się dzieliły, jeszcze dopowiadały swoją wiedzą o tym, co jest na wystawie, a może jeszcze wymaga uzupełnienia. Pierwsze takie oprowadzanie podczas Tyskiej Nocy Muzeów. Spotykamy się 16 maja, w sobotę. Będziemy dla Państwa między godziną 18 a 22. I jeśli ktoś by chciał tak punktowo coś usłyszeć, to zapraszamy na dwa oprowadzania, jedno o 19, drugie o godzinie 21. To też są propozycje dla dzieci. Nasza edukatorka Julia Osińska poprowadzi warsztaty rodzinne Kształty Tychów, a drugie Odbitki Miasta. W jednych będziemy zastanawiać się, jakie są kształty miasta i jak można je ulepić z różnych form geometrycznych, tutaj w nawiązaniu do nurtów w sztuce, a podczas drugich będzie można przyjrzeć się miejskim teksturom, czyli tego, co często nie zauważamy przechodząc po chodnikach, patrząc na różne drobne krzewy, to, co jest na ścianach. I co ważne, efekty jednych i drugich warsztatów będą potem prezentowane, uzupełnią tę wystawę, więc będzie można sobie też przyjść, zobaczyć, przyprowadzić kogoś, pochwalić się tym, że moja praca jest na wystawie. Mamy też od paru lat w muzeum taki cykl Dom jest jak człowiek i tym razem do rozmowy o mieście zaprosiliśmy Magdalenę Millert, która jest architektką i urbanistką, Śląską. Co prawda działa w Krakowie, ale skończyła studia na Politechnice Śląskiej. Prowadzi też, jeśli ktoś ma Instagram, to może znać ją jako Janing. Chyba dobrze to wypowiedziałam. Magdalena też wydała książkę w 2025 roku. Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? I to jest taka opowieść o mieście, może nie do końca idealnym, ale o tym, jak uczynić to miasto lepszym, bardziej przyjaznym dla osób, które tam mieszkają, bo często zdarzało się, że miasta były projektowane dla silnych, rosłych, 30-latków, najlepiej mężczyzn, a jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różne wyzwania w naszym życiu, szczególne potrzeby i też to jest o tym, jak projektować miasto, czynić je lepszym w dyskusji z mieszkańcami. W lipcu spotkamy się z Emilią Marniok, która przeprowadzi warsztaty poetyckie, czyli to będzie kolejny sposób opowiadania o mieście. W sierpniu będzie nam towarzyszyła Instaksiara, czyli Marta Nowakowicz-Jankowiak, która właśnie przez pryzmat szybkich migawek aparatu Instaksa dokumentuje Tychy i zaprosi do tego wspólnego dokumentowania naszych uczestników i uczestniczki warsztatów. I w lipcu też nas czeka taki spacer historyczny, związany też z takim dosyć ważnym elementem, bo będzie to spacer śladami wysiedlonych. Ponieważ no, Tychy, tak jak wspomnieliśmy, to nie jest tylko ten 1951 rok, ale wiele działo się wcześniej i ta historia przez potomków osoby, które wtedy mieszkały, ale musiały zrzec się swoich pól, swojej ziemi, powraca teraz do nas.
17: Czy Tychy to jest jedyne miasto w Polsce, które swoje ulice nazywa literami alfabetu?
18: Tak, wydaje mi się, że to jest jedyne. No, w ogóle w Tychach wzięło się stąd, że no, początkowo, kiedy Tychy były budowane właśnie w tym okresie od 1951 roku w górę, tak, w dal, no to roboczo posługiwano się w dyskusjach, tak, między głównym, powiedzmy, sponsorem, tak, a wykonawcami, takimi no, określeniami osiedle A, osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej. No i rzeczywiście to się przyjęło. Co prawda te osiedla mają też swoje nazwy pełne, bo osiedle A to jest osiedle Anna, osiedle Z to osiedle Zuzanna. Natomiast rzeczywiście raczej mieszkańcy używają tych liter, mówiąc o swoich osiedlach, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Mało tego, bo ulice, które są na tych osiedlach, również swoje nazwy rozpoczynają od liter danego imienia, czyli na osiedlu S będzie, dajmy na to, ulica Zgrzebnioka, na osiedlu F Fitterberga i tak dalej, i tak dalej. Także jest to unikatowe, na pewno. Wydaje się to takie troszeczkę chłodne, pozornie, nie? Że mieszkam na osiedlu N, a, na osiedlu E, na osiedlu A, że może gdzieś tam te miasto jest takie sztywne bardzo, nie? Ale jest zupełnie inaczej. Znaczy te nazwy są, wiążą się też z tożsamością rzeczywiście mieszkańców danego osiedla i każdy no, z uśmiechem na ustach nieraz mówi o tej swojej literce alfabetu, która mu przypadła.
17: A od kiedy Tychy były miastem trajtków? Wyjaśnijmy dla niektórych, co to znaczą trajtki.
18: Tak, mówimy tutaj
17: autobusy na szelkach?
18: Tak.
17: Inaczej też.
18: Autobusy na szelkach, tak. No w Tychach jest w ogóle w Polsce jest w ogóle bardzo niewiele miast, to jest bodajże jeszcze trzy miasta, tak mi się wydaje, w których są trolejbusy właśnie, czyli tak zwane autobusy na szelkach, tak? To są takie autobusy, które przemieszczają się dzięki sieci elektrycznej, która jest umieszczona nad drogą, one się na nich wpinają i pobierają prąd. Także w ogóle dzisiaj, prawda, w tym czasie, kiedy mówimy o tym ekologicznym transporcie, to wydaje się to rozwiązanie bardzo nowoczesne i rzeczywiście tak było wcześniej. Konkretnego roku, kiedy autobusy, kiedy trolejbusy się pojawiły, pani nie poda. Muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, jaki to był dokładny rok, natomiast rzeczywiście od samego początku to Tychy były projektowane tak, żeby być miastem przede wszystkim nowoczesnym. Tak? One miały robić wrażenie. I to widać.
17: Mhm. A jeśli, moi drodzy, chcielibyście zobaczyć piramidę, to nie musicie jechać do Egiptu, prawda?
18: Tak, tak. Jak mamy takie miejsce, jest to, no powiedzmy, jest między innymi hotel, ale jest to rzeczywiście piramida. Oprócz tego mamy też Bramę Słońca. To jest budynek, w którym rzeczywiście, i tu uwaga, uwaga, rzeczywiście, pierwszego dnia zimy można zobaczyć, jak nad tym budynkiem wschodzi słońce. On rzeczywiście przypomina bramę. No przy piramidzie ciężko akurat spotkać jakieś rzeczy związane z Egiptem, ale wewnątrz rzeczywiście są takie.
17: Wielbłądy tam dookoła nie chodzą, za to jest przepiękne jezioro. Można popływać na przykład łódką, żaglówką, rowerkiem wodnym. Tak. Kuba, jeszcze jedno takie pytanie. Ile Tychy mają dzielnic dziś i która jest najstarsza?
18: Ile Tychy mają dzielnic? Są osiedla właśnie ponumerowane, nazwane tymi literami od A do Z. No i tutaj najstarszym osiedlem, które powstało po roku 51, jest osiedle A, siłą rzeczy. Natomiast to nie jest najstarsza dzielnica Tychów. No Tychy składają się również z takich dzielnic, które dawniej były czasami niezależnymi wsiami. Czyli na przykład mówiliśmy przed chwilą o Jeziorze Paprocańskim i Paprocany były osobną wsią niegdyś. Tak samo Wilkowyje, były też dawne wiejskie przysiłki Tychów, Cielmice, Urbanowice, no i też same stare Tychy. No stare Tychy, powiedziałbym, że są najstarszą częścią Tychów, ale rzeczywiście są miejscem, w którym widać to, że to miasteczko przed rokiem 51 wyglądało inaczej. Mamy tam rynek, rzeczywiście tak, jest tam taka drobna zabudowa. Swego czasu w ogóle po roku 89 pojawiły się pomysły, żeby to stare miasto przerobić w taki sposób, żeby wyglądało ono w taki sposób jak wiele innych miasteczek, to znaczy, żeby każda kamienica miała osobny tam pastelowy kolor, różowy, zielony, powiedzmy niebieski, żeby było takie malownicze, trochę też przez to sztuczne, nie? Bo to tak nie wygląda przecież. Tego pomysłu na szczęście nie zrealizowano, no i dzisiaj możemy jeszcze dalej na tych starych Tychach oglądać te stare zabudowania, które są tam obecne. Z jednej strony właśnie takie dawne kamieniczki, ale też dawne gospodarstwa, które gdzieś tam między czasami tymi blokami stoją dalej, nie? Tam akurat nikt dzisiaj krów nie trzyma między blokami, dawniej się tak zdarzało, ale rzeczywiście są to gospodarstwa czasami rolne, znajdujące się pomiędzy blokami, to jest na pewno ciekawe.
17: Bardzo wam dziękuję za tą piękną opowieść o Tychach. Moimi gośćmi byli współkurator wystawy Jakub Skucha i Agnieszka Boszczyńska z Muzeum Miejskiego w Tychach. Bardzo wam dziękuję.
18: My również dziękujemy.
19: Dziękujemy, zapraszamy.
14: Odsyłamy, zapraszamy nie tylko w tyskie miejsca. Sezon w pełni, mnóstwo imprez plenerowych organizowanych przez nasze ośrodki, muzea i galerie pod chmurką. Do tego miejskie domy kultury nie stoją z boku i tu dzieje się wiele. Zajrzyjcie więc na stronę chociażby tego, który macie najbliżej swojego domu. Edyta Czekaj, dziękuję.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
14: Maj to jakoś tak kojarzy mi się z przyjemnościami, a jak kultura to też przyjemność. Już za chwilę mikrofon przekażę Magdzie Mleczko, która tym razem zabierze nas do Katowic. Jakie to będzie miejsce, Magdo?
17: Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, te przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reise Fieber – Wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. I właśnie tam teraz z moimi gośćmi was zabieramy, a są nimi Joanna Tofilska-Dziubek, witam serdecznie, i Sławomir Stanowski. Reise Fieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tę wystawę, mieliście takie swoje Reise Fieber?
20: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reise Fieber towarzyszy mi, o tak, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach. A jednocześnie uwielbiam podróżować, więc taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką. I wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie, nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
17: No to ponad 100 lat przecież, nie?
20: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? No, dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie no, można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
17: Tak. Na city wakacje. City breaki stały się bardzo popularne. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
20: Tak. Majówka była dopiero co, więc pytaliśmy, kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie. Rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reise Fieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
17: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu? No ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, pani kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało? Jak to przedstawiacie na wystawie?
20: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do murcek, do gospody, do lasu. Może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia. Jeśli już chcemy się ruszyć gdzieś dalej i mamy możliwości albo bardzo nam zależy, no to tak, z jednej strony nie wszyscy mieli wielkie potrzeby, nie wszyscy musieli mieć mnóstwo kufrów. Wystarczyło czasami tylko spakować małą walizeczkę czy mały jakiś plecak i ruszyć już wtedy w te Beskidy, tak? Tu myślę, że tu kolega może więcej powie o tym, że też się transport rozwijał, więc to wiele umożliwiało.
1: No tutaj jest w ogóle ciekawie, jeśli chodzi o transport, z tego powodu, że pewnie jako historycy musielibyśmy zacząć od tego, że te podróżowanie drzemie w drugim człowieku już chyba od zarania. No my tutaj naszą podróż zaczynamy w XIX wieku, no ale jednak na początku trzeba wspomnieć o tych podróżach pieszych. No ale już przechodząc od tych naprawdę takich archaicznych sposobów, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dyliżansach, które w XIX wieku były, nie chcę powiedzieć popularną formą transportu, ale myślę, że były taką formą transportu, która przenosiła nas na większe odległości, na dalsze odległości i mogli z niej korzystać, myślę, że nieliczni. Kolejna rzecz, i to jest bardzo ważne, to ten transport zaczyna się rozwijać. Musimy tutaj powiedzieć o roku 1846, kiedy to linia kolejowa zostaje doprowadzona do Katowic i otwierają się pewne możliwości podróży. Ciekawą formą transportu, bo tak można analizować po kolei, to też jest transport autobusowy. Transport autobusowy w ogóle na terenie Katowic jest też ciekawy, bo takie początki transportu autobusowego, i tutaj należy podkreślić nieudanego, to jest rok 1907, kiedy to katowiczanie próbują dostać się na Murcki. To jest ciekawe. To jest taka...
17: Dostać się na Murcki to była wyprawa
1: tak,
17: wtedy.
1: To była swego rodzaju wyprawa, no i zostaje zorganizowana linia autobusowa z Katowic na Murcki. I to jest ciekawe, bo ta linia działa tylko jeden sezon. 1907 rok, tylko sezon wakacyjny. Później pojawia się w prasie informacja o tym, że z racji trudnych warunków drogowych, czyli po prostu dziurawych dróg, nieprzejezdnych, autobusy muszą jeszcze trochę poczekać. No i czekają. Czekają prawie 20 lat.
17: To jest to, co ja powiedziałam na początku, że dzisiaj pokonujemy setki tysięcy kilometrów, a kiedyś pokonanie tych, nie wiem, 80 stanowiło nie lada wyczyn. Z takich wakacyjnych, ale też krótkich, niewakacyjnych podróży każdy zawsze przywozi nie tylko wspomnienie, ale też różnego rodzaju pamiątki. Więc co przywożono wtedy, co mieszkańcy Katowic i Śląska przywozili z takich bliższych i dalszych podróży?
20: Na pewno przywozili porcelanę i tego mamy trochę. To znaczy różnego rodzaju wazoniki, kubeczki porcelanowe z widokami, z miejsc, do których się udawali, z miejsc pielgrzymkowych. Oczywiście też to są figurki różne, krzyżyki czasami, ale to są też to, co my do dzisiaj kojarzymy, te laski turystyczne, prawda, które w górach są do tej pory tak...
17: Ciupagi.
20: Ciupagi tak zwane, chociaż ciupaga to jest konkretny jakby rodzaj tej laski z takim żelaznym zakończeniem. One są, powiedzmy, że stylizowane malowane na ciupagi, tak? I przybijano do nich, to można zobaczyć, u nas mamy bardzo, bardzo wiele tych lasek, bo wypożyczyliśmy je też z innych muzeów, żeby pokazać, jak to było popularne. Do nich przybijano blaszki, takie emblematy z różnych odwiedzanych miejsc. To się tylko troszeczkę w zasadzie różni od tego, co my dzisiaj przywozimy. Dzisiaj najchętniej przywozimy magnesy i one też są jakąś formą...
2: Mam całą lodówkę.
20: Tak, tego wtedy nie było.
1: To też jest warte tutaj do powiedzenia z tego powodu, że dzisiaj często przywozimy pełne dyski zdjęć, pełne telefony zdjęć, mamy wspomnienia prawie z każdego miejsca, w którym byliśmy. I myślę, że te wspomnienia to jest dalej, to jest ten bagaż, który lubimy przywozić, którym się lubimy dzielić. I tak też jest na naszej wystawie, no, od samego początku, bo w pierwszej sali akurat mamy piękny pamiętnik pani, która była na wycieczce jubileuszowej w 1925 roku w Rzymie razem z grupą wiernych. To był rok jubileuszowy. I co jest ciekawe, to nie jest tylko tak, że tam znajduje się słowo pisane. Mhm. Pani Wojtczak, o której teraz mówię, z Dębu, z Katowic Dębu, przywiozła ze sobą różnego rodzaju rośliny, które napotykała w Rzymie i to były z miejsc wyjątkowych, czy to liść z oliwki z Rzymu, czy tam z placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, czy były to jakieś kwiatki otarte o grób Świętego Franciszka z Asyżu. To są takie wspomnienia, kiedy otwieramy ten pamiętnik, to czujemy się, jakbyśmy tam byli, czy... No, jest to coś niesamowitego. No, warto tutaj pójść dalej, bo pani Wojtczak nie była ostatnia, no bo to później ewoluowało i tak na naszej wystawie można też zobaczyć różnego rodzaju dzienniki z różnego rodzaju kolonii, z miejsc, w których się było, czyli takie opisy...
20: Kroniki
1: z miejsc, do których podróżowano, pełne zdjęć, pełne różnego rodzaju pamiątek, czy też własnoręcznie wykonanych obrazków, jak dzieci na przykład na koloniach widziały te rzeczy, które widziały po prostu.
20: To już z okresu międzywojennego, harcerskie takie i późniejsze, to z okresu PRL-u, to pewnie jeszcze wielu też słuchaczy pamięta, jak jeździło na kolonie, to się robiło takie kroniki.
2: Pamiętniki się pisało, przede wszystkim przesyłało się kartki, a nie SMS-y, tak jak dzisiaj.
20: To prawda.
2: Na których się na przykład pisało kochane pieniążki, przyślijcie mamusiu, prawda? Co jeszcze ciekawego znajdziemy waszym zdaniem na tej wystawie, takiego, co was samych zaintrygowało, zdziwiło?
20: Na pewno myślę, że ciekawe dla wielu współczesnych zwiedzających są te akcesoria podróżne, no bo jednak dzisiaj walizeczka na kółkach, prawda, to jest standard, jakiś plecaczek dopasowany do wymiarów lotniskowych i
2: mini szampon, mini tam tak, mydełko i tak,
20: tak
2: dalej.
20: Tak, tak. To jednak my pokazujemy całą gamę różnego typu walizek, kufrów. One same w sobie są już ciężkie, prawda? Więc to jednak daje troszeczkę wyobraźnię o tym, jak to było inne jednak, że jak ta podróż była, jakim była przedsięwzięciem, samo przemieszczenie tego wszystkiego mogło stanowić wyzwanie. Mamy na wystawie coś, co jest pewną ciekawostką z naszych zbiorów z XIX wieku, toaletę podróżną. Jak to wygląda, to nie będę opowiadać, proszę przyjść i zobaczyć. To jest raczej taki bardziej luksusowy mebelek, myślę, że można to nawet tak nazwać. Raczej dla... pewnie służył jakimś zamożniejszym ludziom. Mamy bicykl, czyli taki rower z wielkim przednim kołem. Wypożyczyło nam Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej taki jeden egzemplarz, żeby troszeczkę uzmysłowić, jak to się wszystko rodziło. Nie od razu wszystko wyglądało tak jak w tej chwili, prawda? Że to rower mamy, dzisiaj używamy bardzo chętnie i bardzo dużo. Natomiast początki bywały troszeczkę skomplikowane. No, sama jazda na tym musiała być niezwykle skomplikowana.
2: W ogóle to było chyba też tak, że na rowerach najczęściej jeździli mężczyźni, a kobieta na rowerze to było zjawisko wręcz. Wtedy chyba tak mi się wydaje, więc taka rodzinna wycieczka na rowerowa nie wchodziła w grę.
20: Myślę, że to te panie takie bardziej nowoczesne sobie, jednak wymagało to też odpowiedniego stroju. No, nie w każdy można było wejść na coś takiego.
2: Słuchajcie, chciałabym zahaczyć o noc muzeów, która przed nami. Czy gdzieś będziemy podróżować w tę noc właśnie w Muzeum Historii Katowic?
1: Oczywiście, zapraszamy jak najbardziej. Wystawa już wtedy będzie otwarta, można do nas przyjść. No i oczywiście w czasie nocy muzeów będziemy mogli zbierać stemple na naszej wystawie, na takim wydarzeniu Nocno Rajza po Sztymple, tak trochę po naszemu, czy przynajmniej po mojemu, będziemy mogli w każdej sali, będzie schowany gdzieś stempel, no bo to jest też taka rzecz, którą zawsze ze sobą gdzieś tam zabieramy, jak już kupimy pocztówkę, jak już wysilimy się i kupimy pocztówkę, jak już idziemy gdzieś, to później chcemy mieć jeszcze coś wyjątkowego, albo tu jest odznaka, których jest mnóstwo na naszej wystawie, o których też będziemy pewnie mówić i w czasie naszych oprowadzań, w późniejszym czasie, ale jak już jesteśmy gdzieś, to właśnie ta kartka pocztowa, gdzieś miejsce na przybicie stempla, to jest właśnie tu, to miejsce u nas, właśnie w Muzeum Historii Katowic, moment, kiedy będziemy mogli też coś zabrać ze sobą. Nie tylko tak, że można chodzić.
20: Cała w ogóle ta noc jest pod hasłem podróże i wszystkie wydarzenia jakoś do tych podróży nawiązują. Czy są to podróże w przestrzeni, czy w czasie, to już różnie wygląda, ale generalnie wszystkie i nasz główny gmach przy ulicy Szafranka 9 i nasze oddziały, czy dział etnologii miasta w Nikiszowcu przy Rymarskiej i oddział na Kopernika. Wszyscy do tych podróży nawiązują. Można sobie na pewno coś dla siebie wybrać. Generalnie ma być z przymrużeniem oka, interaktywnie i tak myślę, że radośnie i już troszeczkę wakacyjnie.
1: I na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
17: Rejze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Przypomnę, że o tej wystawie w Muzeum Historii Katowic mówimy. Do kiedy ona będzie czynna?
20: Do 4 października.
17: Czyli dosyć długo znajdziemy czas na to, żeby tam dotrzeć. To dziś jest niewielka odległość, gdziekolwiek na Śląsku mieszkacie. Serdecznie zapraszamy. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za tą piękną opowieść. Joanna Towilska-Dziubek, Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic. Dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Rozmawiała Magda Mleczko. Bardzo dziękuję.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Z wykształcenia kulturoznawca Marek Ryś, który na co dzień pracuje w dziale edukacji w Muzeum Grunośląskim w Bytomiu i zwykle oprowadza po wystawach, napisał książkę, którą doceniają badacze i naukowcy. Zapraszam na spotkanie z autorem, który nieźle namieszał w świecie publikacji o początkach świata i o dinozaurach.
13: Ciekawe spotkanie.
21: Marek Ryś pracuje w dziale edukacji Muzeum Grunośląskiego w Bytomiu.
3: Będziemy mówić o książce, którą pan napisał i która zachwyca naukowców, ale zachwyca też amatorów. Jak to jest, że robi się taką książkę, która tak mocno odbiła się echem i tak jak mówię, to jest książka dla wszystkich. Wszyscy czerpią wiedzę. I trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy siedzą w tym temacie od lat, też mogą czerpać inspiracje i też dowody na to, jak to było z tymi dinozaurami. Więc jak się pisze taką książkę?
21: Szczerze pani powiem, to nie wiem, jak się pisze taką książkę. Ja po prostu wziąłem i napisałem. Rzecz w tym, że to, co tutaj się odbywa w muzeum, to jest wystawa, która jest poświęcona pewnej części historii życia. Poprzednio była inna wystawa i książka jest jakby podsumowaniem wszystkiego, co na tych wystawach pokazano, ale rozszerzonym podsumowaniem, dlatego że ja akurat się tematem interesuję od wielu lat, więc gdzieś tam sporo na ten temat czytam, sporo rzeczy. Natomiast zawsze brakowało mi jakiejś pozycji, która by próbowała spojrzeć na zagadnienie w całości, czyli od momentu powstania wszechświata, a potem życia w tym wszechświecie i wszystkich elementów, które do tego życia są niezbędne, aż do momentu, kiedy to życie być może albo na pewno raczej zejdzie z planszy i zniknie. No i postanowiłem, że skoro już mamy dwie takie wystawy, to tego rodzaju książkę napiszę. Oczywiście temat jest bardzo rozległy, bo to jest po prawdzie około 14 miliardów lat historii, ale licząc historię życia to na Ziemi to jest jakieś 4 miliardy lat mniej więcej. No i to wszystko trzeba było napisać, ująć w formę jednej publikacji, która gdzieś tam zaczynałaby się w momencie, kiedy jeszcze nie ma nic i kończyłaby się w momencie, kiedy już nie ma nic.
3: Ja słyszałam, że te dinozaury to są pana pasją.
21: To znaczy wszyscy mówią dinozaury. Dinozaury to jest tak naprawdę tylko fragment tej historii, ponieważ historia dinozaurów sięga środka Triasu. Jeżeli liczyć ptaki, które są ich potomkami bezpośrednimi, no to żyją sobie z nami od tych 200 czy tam ponad 200 milionów lat. Natomiast w perspektywie całości historii życia to jest tak naprawdę tylko fragmencik. Oczywiście duży fragmencik. Natomiast mnie zawsze interesowało też to, co było przed dinozaurami, to co rozgrywało się równolegle z rozwojem dinozaurów. Szczerze powiedziawszy, był to jeden z impulsów do napisania tej książki, ponieważ mając gości tutaj na wystawie, zwłaszcza zwłaszcza młodych gości, oni najczęściej krzyczą o dinozaurach właśnie. Bo dinozaury są takim sztandarowym przykładem zwierząt, które wymarły, które były przed nami. Nawet kiedyś się mówiło, że najpierw na początku były dinozaury, potem my. A to tak wcale nie wygląda. Przed dinozaurami były miliardy lat rozwoju życia w różnych formach. Są formy życia, które są starsze od dinozaurów. Powiem szczerze, przodkowie, ale jeszcze nie ssaki, ale przodkowie ssaków, czyli nas, są starsi niż dinozaury. A właściwie, jeżeli by liczyć ich gady pierwsze jako przodków dinozaurów, no to powiedzmy, że zaczęliśmy się rozwijać równolegle. Więc chciałem pokazać, że nie tylko dinozaury są tutaj jakby bohaterami tej całej historii życia, ale że ona jest o wiele bogatsza, że pewne formy, które były kiedyś, przetrwały do dzisiaj, pewne formy zniknęły, pewne formy w jakiejś tam innej kształcie pojawiły się później, więc próbowałem naszkicować całość tego zagadnienia. Oczywiście w momencie, kiedy się próbuje zrobić całość, to trzeba wprowadzić pewne uproszczenia i gdybyśmy chcieli tak naprawdę przyjrzeć się pewnym etapom historii rozwoju życia, to możemy utknąć w literaturze, ponieważ jej jest tak dużo. Kolega, który tutaj mnie zapowiadał na otwarciu, powiedział takie jedno zdanie, że gdybym był profesorem nauk biologicznych albo jakimś paleontologiem, to zapewne bym tej książki nie napisał. I on ma całkowitą rację, dlatego że ja sam, próbując zapoznać się z olbrzymią ilością artykułów naukowych, które wychodzą dosłownie, no, codziennie praktycznie na pewne tematy, utykam czasem w takim chaosie, ponieważ jedne badania dowodzą jednych rzeczy,

0: stawianie argumentów za i przeciw różnym teoriom, bez decydowania, która mi bardziej odpowiada, a która nie. I myślę, że to jest też siła tej książki i taka pewna wyjątkowość tej książki, że ona nie próbuje jakby tej linii, która tam jest przedstawiona, na siłę ludziom wtłaczać. Ona ma być raczej taką inspiracją do własnych poszukiwań, czyli mamy bazę, wiemy mniej więcej co, gdzie, kiedy, jak i po kolei, ale gdybyśmy chcieli każdy temat bardziej szczegółowo poznać, to już zapraszam do badań własnych, dlatego że no, tego się w tak... No, książka ma 350 stron, ale tego się nawet w tej objętości nie da ująć.
1: Książka ma 350 stron, ale są też ilustracje, prawda?
0: Od początku, kiedy sobie wymyśliłem tę książkę, założyłem, że ona będzie bardzo bogato ilustrowana, dlatego że tak naprawdę to jest to, co przykuwa uwagę przeciętnego odbiorcy. Bogactwo tych ilustracji, które udało mi się zebrać, jest takie duże tylko dlatego, że środowisko osób, które się tym interesują, jest bardzo otwarte i bardzo okazuje się chętne do współpracy. Bardzo wiele ilustracji pochodzi od profesjonalnych grafików, którzy po prostu udzielili mi zezwolenia na ich wykorzystanie. I co ciekawe, tutaj pytało mnie parę osób, między innymi naukowców, którzy się tym zajmują, skąd te zdjęcia się wzięły, bo one są rzeczywiście, niektóre są rzeczywiście spektakularne. No i okazuje się, że na przykład części grafików wcale nie znajdowałem na forach paleontologicznych albo innych takich blogach paleontologicznych, tylko na forach graficznych, bo oni są po prostu grafikami, którzy prezentują się też na innych forach graficznych, a ponieważ tak się składa, że też się zajmuję grafiką, tylko że zupełnie z innej dziedziny, no to gdzieś tam też jestem rozpoznawalny i oni jakby widząc, że ja rzeczywiście coś tam robię, udzielali mi zgody na publikację. Zresztą kilku z nich widząc książkę strasznie się cieszyło, że to tak ładnie wszystko wyszło i już mam zezwolenie na publikację w drugim wydaniu ewentualnym. Część okazuje się, ilustracji okazała się łatwiejsza do zdobycia niż myślałem. Ja napisałem po prostu do naukowców, którzy gdzieś tam te ilustracje w swoich pracach naukowych przedstawiali i okazuje się, że oni bez problemu udzielili mi zgody na ich wykorzystanie. Część ilustracji pochodzi z materiałów prasowych, czyli z takich, które zostały udostępnione właśnie do wykorzystywania w tego typu celach. Sam jestem zdziwiony. No sam wykonałem około 130 ilustracji do tej książki, ale sam jestem zdziwiony, że aż tyle osób chętnie w tym brało udział i dzięki nim ta książka wygląda jak wygląda, a wydaje mi się, chociaż to bardzo to niefajnie się mówi o własnej książce, że rzeczywiście wygląda efektownie.
1: Ja to mogę potwierdzić, jest fantastycznie wydana, rzeczywiście dobrej jakości papier, ale jeśli chodzi o samą treść, no ona też jest fenomenalna, skoro zachwyca także naukowców. Jak się pisze taką książkę, co było najtrudniejsze dla pana? Tak pan usiadł I napisał?
0: No nie usiadłem i nie napisałem. To znaczy, to jest tak, że kilka lat, już dobrych kilka lat, jak nie kilkanaście, ja się tym tematem interesuję, czytam na ten temat i to jest troszeczkę tak, że jeżeli się czymś interesujemy, to nam to samo włazi do głowy, bo jeżeli się zmuszamy, to jest gorzej. No i ja pewien obraz tego wszystkiego, co chciałbym ewentualnie w tej książce przedstawić, miałem, ale w momencie, kiedy siadłem do pisania, to się okazało, że to nie jest takie proste, że tak naprawdę trzeba teraz wrócić do pewnych lektur, trzeba pewne lektury zweryfikować, bo no o paleontologii mówi się tak, że co 5 lat powinny być zmieniane podręczniki. I rzeczywiście są takie przykłady rzeczy, które w momencie pisania były aktualne, w momencie, kiedy książka wyszła, one są dalej aktualne, ale są już badania, które wskazują, że być może było inaczej, więc nie wiadomo, co będzie za 3 lata na przykład.
1: Kolejna książka,
0: tak, być może kolejna książka. Poprawkami wniesionymi przez naukę, ale z tym jest troszeczkę tak, że ja w jednym miejscu, znaczy w jednym, w kilku, ale w jednym miejscu ewidentnie jest bardzo ciekawa historia, bo w przypadku spinozaura, który kiedyś przedstawiony był jako dinozaur spędzający dużo czasu w wodzie i pływający, to jest taki charakterystyczny dinozaur z takim wielkim, jakby no, w cudzysłowie żaglem na grzbiecie. No badania sprzed kilku lat udowodniły, że on nie mógł pływać na głębokiej wodzie, bo by się przewrócił, bo ten grzebień był za ciężki. Ja z kolei ostatnio zaczynam czytać opracowania, które mówią, że być może jednak mógł pływać, więc jak Państwo widzicie, jest to temat, który ciągle się rozwija i być może to jest w nim też takie ciekawe, że nie jest to rzecz zamknięta, że cały czas powstają nowe teorie. Natomiast co do tych ilustracji, to ja chciałbym też zauważyć jedną rzecz. To jest nieprawdopodobnie trudna sprawa przygotowanie ilustracji zwierzęcia, którego już nie ma, zwierzęcia, które wymarło. umarło na podstawie tego, co się znalazło. Bardzo często, bardzo wiele z tych znalezisk to

0: Nie są wcale szkielety, takie jak czasami na YouTubie sobie oglądamy filmy, niestety coraz częściej generowane przez AI, i to są totalne bzdury, bo na przykład panowie naukowcy tymi szczoteczkami sobie odkurzają kompletny szkielet gdzieś tam z piasku. Nigdy nie znajduje się coś takiego. Znajduje się pokruszone kości z przemieszczeniami, z pogięciami, z połamaniami i niekompletne. Więc mamy niekompletny szkielet i na tej podstawie próbujemy zrekonstruować, jak mogło wyglądać to zwierzę. To nie jest tak, że my sobie to wymyślamy, bo niektórzy twierdzą, no tak, pewnie znaleźli dwie kości i już narysowali, haha. Nie, to nie tak. Za tym stoi olbrzymia wiedza, która się wiąże zarówno z całą grupą pewnych zwierząt, które wymarły i do której to grupy takie zwierzę mogło należeć, jak i z tymi zwierzętami, które żyją. Mamy pewne prawidłowości związane chociażby z tkanką tłuszczową, z mięśniami i tak dalej. To się niewiele zmienia. Przyroda nie robi numerów takich, że nagle wszystko wywraca do góry nogami. I na tej podstawie się te zwierzęta rekonstruuje, ale zawsze istnieje duży margines błędu. Więc jeżeli Państwo na ilustracjach widzicie jakieś stare, wymarłe zwierzęta zrekonstruowane, to od razu mówię, to jest wizja artysty, jak mogło to wyglądać, a w kilku przypadkach jak to rzeczywiście wyglądało, na przykład tyranozaur to jest zwierzę, które jest lepiej poznane niż niektóre żyjące gatunki, mamy tyle znalezisk, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze go zrekonstruować, a z kolei jego możemy, to jego krewniaków też, bo byli na pewno podobni, więc to jest taki temat, który cały czas się rozwija, który cały czas gdzieś tam, którym można coś zdziałać i coś zrobić nowego i być może dlatego zawsze znajdują się osoby, które się tym interesują i to najczęściej to są małe osoby, ale bardzo często też duże, więc myślę, że dla wszystkich tych właśnie osób ta książka została napisana.
1: Jedno jest pewne, to nie dinozaury były pierwsze.
0: Nie, absolutnie nie dinozaury były pierwsze. Pierwsze były formy bardzo małe, bo były to formy, które na przykład bakterie, albo nie bakterie, czyli archeany, które w ogóle nie są jeszcze bakteriami, więc to są już pierwsze ślady życia. No bo jeżeli życie traktujemy jako aumaz, no to musimy o nich też wspomnieć, no bo moglibyśmy się skoncentrować na kręgowcach i wtedy gdzieś tam lądujemy w Dewonie i czy tam troszeczkę wcześniej i z rybami sobie pływamy, bo to są już kręgowce. Natomiast wcześniej były stawonogi, także masa zwierząt, których już nie ma, albo które są, ale w innej formie, albo w takiej samej formie, na przykład skrzypłocz, który przetrwał tam 100 milionów lat bez żadnych zmian, bo po prostu nie ewoluował z jakichś powodów. To, że my go teraz mamy w takiej samej praktycznie formie, jak przed setkami milionów lat, no to jest też niesamowita sprawa, no bo mamy taką żywą skamielinę, która sobie gdzieś tam do dzisiaj funkcjonuje.
1: Panie Marku, to zdradźmy tytuł i powiedzmy, gdzie możemy tą książkę dostać.
0: Książka nazywa się Podróż przez wieki, bakterie, dinozaury, ludzie, a można ją kupić w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
1: A opowiadał, napisał Marek Ryś. Zapraszamy też na wystawę o dinozaurach?
0: Tak, oczywiście zapraszamy na wystawę o dinozaurach. Wystawa nazywa się z kolei Od dinozaurów do człowieka, historia życia na Ziemi i opowiada część, głównie tą część poświęconą ssakom, czyli tym stworzeniom, które doprowadziły do tego, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i możemy sobie rozmawiać na temat tej książki, ale przy okazji pokazujemy tło, na jakim rozwijały się te wczesne formy, które doprowadziły do powstania ssaków, czyli dinozaury też tam są, jest tam też Las Karboński, jest to wszystko, co gdzieś tam sobie w tle tego naszego rozwoju funkcjonowało.
1: A jak słuchacze będą mieć szczęście, to na wystawie spotkają pana Marka Arysia, który opowie nam o tej wystawie, bo też jest pan kuratorem. No i jeśli ktoś będzie miał książkę, to oczywiście autograf jak najbardziej.
0: No tak, jak będę, to podpiszę.
1: I pytania też można zadawać.
0: Tak, oczywiście.
2: To jest tydzień.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanie tutaj jest stokrotka.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: Zabrze pozyskało 1 000 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 7 mieszkań. Mają one trafić do rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Bytom zaciera ręce. Prace przy SC Sząbierki nabrały rozpędu. To tylko skrót tego, co dziś w magazynie. Edyta czeka i zapraszam i szybko zaczynam od Zabrza. Miasto dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego wyremontuje kilka mieszkań. Mają one trafić m.in. do rodzin wychowujących dzieci.
14: Anna Wylarzo, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrze. W tym roku otrzymaliśmy już po raz drugi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to prawie 1 000 000 zł. Jest to też 80% kosztów remontu. Pozostałe 20% dokłada miasto Zabrze. To już drugie dofinansowanie w tym roku. 2 miesiące temu otrzymaliśmy także dofinansowanie na remont 17 lokali mieszkalnych. Ponad 2 miliony złotych. Te środki zostaną przeznaczone na kapitalne remonty lokali mieszkalnych. Zostaną w nich wymienione wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, także stolarka okienna, stolarka drzwiowa. W tych mieszkaniach, w których nie było dotychczas ekologicznych źródeł ogrzewania, także takie źródła zostaną zamontowane. Mieszkania zostaną oczywiście wymalowane, a także wyposażone w kuchenki elektryczne. Poza tym w niektórych z tych mieszkań także będzie istniała konieczność montażu pewnych urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami, gdyż nasza oferta skierowana jest także do osób, które z pewnych względów mają ograniczenia w poruszaniu się. Miasto Zabrze od wielu lat prowadzi program wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poza kolejnością mieszkania mogą ubiegać się u nas osoby z niepełnosprawnością, także wychowankowie placówek opiekuńczych, jak również osoby, które prowadzą rodziny zastępcze, zarówno rodziny zawodowe, jak i rodziny spokrewnione. Miasto Zabrze zachęca wszystkie osoby, które są w takiej sytuacji szczególnej, właśnie potrzebują wsparcia w znalezieniu mieszkania bądź poprawie swoich warunków mieszkaniowych, aby ubiegać się o mieszkanie. Można wniosek o mieszkanie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich, pokój 415. Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w takiej właśnie szczególnej, trudnej sytuacji do kontaktu z nami i ubiegania się o mieszkanie. Można otrzymać mieszkanie poza kolejnością, można także znaleźć wsparcie w remoncie tego mieszkania dzięki środkom, które przyznaje nam Bank Gospodarstwa Krajowego. Od wielu lat współpracujemy z BGK i ta współpraca właśnie skutkuje tym, że możemy poprawić stan naszej substancji mieszkaniowej, a przy okazji także warunki mieszkaniowe Warszawę, Zabrzan. Akurat te 7 mieszkań znajduje się głównie w Śródmieściu, ale także 2 mieszkania znajdują się poza centrum, jedno w Pawłowie, a jedno na Zandce. Te mieszkania akurat są większe, to są mieszkania o powierzchni od 50 do 70 ponad metrów, gdyż przeznaczone są one dla rodzin, które wychowują większą liczbę dzieci. W ten sposób właśnie też pomagamy rodzinom, które są liczniejsze. W mieście Zabrze można ubiegać się o przyznanie mieszkania poza kolejnością, jeżeli wychowuje się 4 małoletnich dzieci. Planujemy rozpocząć prace remontowe po przeprowadzeniu oczywiście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spodziewam się, że może to nastąpić na przełomie czerwca i lipca.
13: Anna Wylężą z Urzędu Miasta w Zabrzu. Mieszkania, o których mowa, znajdują się głównie w Śródmieściu, ale także w dzielnicach Zandka i Pawłów. Co prawda nie mieszkania, ale zabytkową poindustrialną katedrę remontuje Bytom, a konkretnie robi to Arche. Obiekt odzyskuje blask, a oto przypomnienie mojej rozmowy z prezesem Arche Władysławem Grochowskim i prezydentem Bytomia Mariuszem Wałoszem.
2: No oczywiście spotykamy się już po raz kolejny, bardzo dobrze się znamy i znowu patrzę na ten cudowny obiekt. Coś się ruszyło od naszego ostatniego spotkania.
8: No troszeczkę, jest nas troszeczkę dzisiaj, tak, bo...
2: Projekty trudny, obiekt przeogromny, to są bardzo duże koszty, żeby zrealizować to, co Państwo zapowiadaliście.
8: No koszty trochę będą, ale gdybyśmy o kosztach myśleli, to nigdy byśmy się nie podjęli tego. Ale jest pewna wizja i funkcji, to i to, ta wyobraźnia także pulsuje cały czas.
2: Projekt jest niesamowity, no to oczywiście przypomnijmy po raz kolejny, niech się utrwali.
8: Projekt jest niesamowity, to jest przygoda życia i myślę, że dla wszystkich, którzy będą przy tym projekcie, to będzie coś wyjątkowego.
2: Co może być najtrudniejsze do zrealizowania podczas realizacji tego projektu?
8: Nie, ja trudnych jakby elementów nie zauważam. Zawsze optymistycznie, pozytywnie podchodzę. Na pewno jest to wyzwanie dla budowlańców, dla konstruktorów.
2: Dalej pan jest tak zachwycony tym obiektem?
8: Za każdym razem i to jeszcze bardziej. Także nie, to za każdym razem i kiedy przyjadę i później jak będzie, to też, że w ogóle to się coś takiego trafiło. To są te emocje, które no, warto w sobie mieć i czasem na sobie fundować je. Także to no, chętnie będę tu przyjeżdżał.
2: No to przypomnijmy, czemu to miejsce będzie służyć, co się znajdzie między innymi.
8: Znaczy to głównie hotel i usługi towarzyszące, rekreacja, sport, gastronomia, kultura, sztuka, osoby z niepełnosprawnością też, bo tu jakieś społeczne działania, tu blisko jest osiedle Bobrek, no zechce włączyć, to tu z panem prezydentem rozmawiamy, może coś ciekawego wspólnie, bo obiekty jakby służą ludziom, po to je budujemy i myślę, że tu też taki cel, żeby jak najwięcej włączyć społeczności, no ja czuję klimat Bytomia, to jest mi bliskie, no wspaniali ludzie.
9: Cieszę to podwójnie, ale już mówię dlaczego, dlatego że wielokrotnie mówiłem o tym, że w Bytomiu problemów i zadań jest tak dużo, że nie ma takiej możliwości, żeby samorząd im podołał sam, więc w wielu kwestiach trzeba szukać partnerów, wiarygodnych partnerów. Mówiłem to w przypadku elektrociepłowni Szambierki, mówiłem to w przypadku szybu Krystyna i tak się stało. W jednym przypadku trwało to dłużej, w drugim krócej. Wspólnie usiedliśmy do dokumentów, wspólnie przygotowywaliśmy wnioski i jest sukces. Dlatego mówię, że on cieszy podwójnie, no bo nie jest żadną filozofią robienia czegoś z budżetu, tak wprost. Dlatego też pozyskanie tych pieniędzy jakby z dwóch kierunków, bo to są prywatne pieniądze inwestorów plus dotacja z środków unijnych, bardzo cieszą. A szczególnie ze względu na to, co pani powiedziała, czyli to, że to są bardzo charakterystyczne i bardzo ważne miejsca w Bytomiu, dla Bytomian, ale myślę, że już dzisiaj nie tylko dla samych mieszkańców.
2: Elektrociepłownia nie należy do miasta, należy do firmy Arche i tutaj pan prezes powiedział, że ostatecznie co się znajdzie też będzie zależało od prezydenta Bytomia, bo to wy będziecie panowie rozmawiać, jakie jeszcze funkcje mogą się znaleźć tutaj dla mieszkańców.
9: Tak, cieszę się, że firma Arche, pan prezes bierze pod uwagę również nasze pomysły i nasze zamiary, choć jak pani wie, nie musiałoby tak wcale być. Niemniej jednak z panem prezesem jesteśmy w stałym kontakcie. Myślę, że jest osobą, która nie kryje tego, zakochała się w Bytomiu. Wielokrotnie rozmawiamy jeszcze o innych terenach. Staramy się podpowiedzieć, słuchamy uwag, udrażniamy drogi, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, bo jak pani wie, wszystkie kwestie związane z administracją i z przepisami nie są w naszym kraju proste, ale jak na razie cały czas do przodu i realizujemy nasz plan.
13: Tyle o współpracy z Archem mówił Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytomia. My oczywiście przyglądamy się temu pięknemu obiektowi. A teraz już w naszym magazynie zmieniamy temat. Co słychać po sąsiedzku w Gliwicach, tak kulturalnie? Magda Mleczko.
15: Gliwice Film Fest 2026 już prawie gotowe. Organizatorzy dopinają ostatnie szczegóły wydarzenia, które rozpocznie się 18 maja, skończy 1 czerwca. Pomysłodawca, inicjator festiwalu Bartek Bala ze mną.
16: Witam Państwa.
15: To jest bardzo młodziutka impreza, jak twoje drugie dziecko. Więc wyjaśnijmy proszę na początek, do kogo skierowane jest to wydarzenie.
16: No, wydarzenie skierowane jest głównie do młodzieży. To jej chcieliśmy poświęcić ten festiwal i właśnie z młodzieżą będziemy pracować wspólnie nad ich filmami. Ale zanim zaczniemy pracować nad filmami, poprzedzą to warsztaty i takie, można powiedzieć, masterclassy, szumnie sobie to nazywamy w ten sposób, ale no po prostu wykłady ludzi filmu, którzy już mają doświadczenie, zdarzyli się z branżą, tworzą swoje rzeczy i dzielą się na tym festiwalu właśnie z młodzieżą swoją wiedzą, doświadczeniem. No i są jakimś takim rodzajem...
15: Nakręcają spiralę entuzjazmu. To zdanie, kiedy jest słyszałam, bardzo ładne.
16: Tak. Nakręcają spiralę entuzjazmu, no motywują do tego, żeby szukać swojej drogi, no bo wiadomo, że dzieciaki są w takim wieku dzieciaki, no młodzież może się obrazić za tych dzieciaków, ale ta młodzież właśnie pewnie jest w takim momencie, ja pamiętam swój czas w tamtym momencie i poszukiwania, więc jakby też chcemy ich trochę w tym poszukiwaniach pomóc. No wiadomo, że ten świat się zmienia i gdzieś coraz bardziej przenosimy się do cyfrowego świata, więc w tym cyfrowym świecie też się trzeba jakoś odnaleźć, no i w tym też również pomagamy.
15: Mm-hmm. Ja Państwu tutaj jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. Bartek Bala jest reżyserem i na swoim koncie ma wiele różnych wspaniałych filmowych rzeczy, ale między innymi film Rój, który jest naprawdę wspaniały. My go jeszcze gdzieś możemy zobaczyć, prawda?
16: No tak, teraz szczerze mówiąc właśnie...
15: Z Romą Gosierowską, z Erykiem Lubosem i kto tam jeszcze, przypomnij mi,
16: Antonina Litwiniak i Adam Wojciechowski. Dokładnie. Taka skromna obsada, mm-hmm. Czteroosobowa.
15: Swoją drogą, Adam ostatnio coraz częściej pojawia się gdzieś na ekranach w różnych produkcjach. To gdzie ten film?
16: To prawda. No, aktualnie znajduje się w dystrybucji amerykańskiej. Można go zobaczyć na Apple TV w Stanach Zjednoczonych i na Prime Video w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. No... trudno, ma drogę taką dystrybucyjną ten film, niestety, jeśli chodzi o Polskę i gdzieś trudno mu tutaj dotrzeć do kraju, no ale może tymi właśnie drogami musi iść i gdzieś taki ma pomysł na siebie, no nic, no nie ode mnie to zależy, więc ja tylko kibicuję, żeby wreszcie trafił na platformę do Polski, no co pewnie prędzej czy później się stanie.
15: Na pewno tak będzie, trzymamy kciuki. Jeśli wy, droga młodzieży i rodzice, którzy to słyszą i taką latorośl mają, chcecie, żeby wasze dzieci poszły gdzieś tą drogą filmową, to Gliwice Film Fest jest właśnie dla nich. Znane nazwiska, które tą spiralę, jak tu już powiedzieliśmy, entuzjazmu będą nakręcać to.
16: No tutaj nie chcielibyśmy tak zdradzać, aż tak dużo
15: Tomasz
16: szczegółów.
15: Raczek był w zeszłym roku, prawda? Był jednym z uczestników tych warsztatów. Chyba.
16: Tak, teraz zaczynamy trochę nietypowo i trochę od innej strony, bo zaczynamy od Miłosza Brzezińskiego i to on będzie otwierał festiwal i to nazwisko na pewno mogę zdradzić. No jest to psycholog zajmujący się wieloma aspektami, ale też chcemy pogadać trochę na tym otwarciu o odwadze właśnie i tą odwagę, tej odwadze się przyjrzeć i czy właśnie być odważnym, czy właśnie, no, w jaki sposób tą drogę sobie ułożyć w kontekście właśnie odwagi i zobaczyć sobie, przyjrzeć się temu tematowi.
15: Mhm, mhm. I takie warsztaty, no to czymś się chyba kończą, nie?
16: Tak. Te warsztaty skończą się realizacją filmu przez młodzież. Oni będą mieli swój czas, czyli tydzień na zrobienie takich filmów, które oceni profesjonalne jury. No i później będzie pokaz tych filmów, które będziemy mieli szansę obejrzeć, ale ale poprzedzi to też gala rozdania nagród, no bo tu nagrody też są ważne pewnie.
15: Motywują przecież
16: motywują,
15: jak,
16: tak, motywują młodzież
15: bardziej
16: do działania.
15: Bardziej niż uścisk ręki.
16: To na pewno, tak, tak. Chociaż no pewnie różnie z tym bywa, jakąś, może Magda, jaką ty chciałbyś rękę uścisnąć?
15: Twoją.
16: Na przykład. No, no to... No to na to jest szansa po programie, słuchaj.
15: Dlatego to powiedziałam, bo wiesz. Ale do rzeczy, chłopaku. No i poczekaj, bo mówiliśmy o że zrobią film. Wątek nam uciekł.
16: Tak, tak, tak. Zrobią swój własny, no, pierwszy film i te filmy będą później pokazywane na pokazie, na takim specjalnym pokazie. Ostatnio udało się to zrobić w trakcie Biennale, które odbywało się wtedy w Gliwicach. No w tym roku Biennale nie będzie. Będzie dopiero w przyszłym roku, więc jakby znajdziemy na to przestrzeń po tej gali na to, żeby właśnie te filmy
15: musisz
16: pokazać.
15: Musisz robić festiwal co 2 lata, a wtedy będziesz miał Biennale.
16: No tak, to jest też jakiś pomysł.
15: Ale festiwal będzie co roku, moi drodzy, żeby młodzież miała większe szanse. To jest druga edycja tego festiwalu. Ten poprzedni skończył się sukcesem.
16: Tak, skończył się sukcesem. No ja teraz właśnie chcę powiedzieć, że już na przykład, jeśli chodzi o nasze pierwsze sukcesy, no to bardzo się cieszę z tego, że jest 2 razy więcej chętnych uczestników. No my już mamy dzisiaj problem. Mieliśmy 10 grup, a mamy zapisanych grup 16 i zastanawiam się, co z tą 6 grupami zrobić. No prawdopodobnie po prostu zabierzemy ich ze sobą na tą przygodę i jakoś po prostu logistycznie się z tym będziemy musieli ogarnąć.
15: Ja myślę, że Roma Gąsierowska sobie z tym poradzi doskonale.
16: Tak, tutaj zdradza, że już nasz Rąbek kolejny tajemnicy, bo będzie z nami Roma też prawdopodobnie. No, to zawsze są takie problemy, że trochę już można zdradzać, a trochę nie, no bo wiadomo, te terminy, to wszystko
15: ludzie są zabiegani. Ups, coś powiedziałam, co nie powinna?
16: Nie, nie szkodzi. No, tym bardziej będzie musiała przyjechać w takim razie. No.
15: Jeśli nas słyszy, to jesteś 18 maja albo trochę tam, no w każdym razie w tym czasie między 18 maja a 1 czerwca, bo tak będzie trwał właśnie, przypominam, w Gliwice Filmfest 2026, a ta gala rozdania nagród w ruinach Teatru Wiktoria.
13: Rozmawiała Magda Mleczko, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy do Gliwic. Ale trzeba przyznać, że kulturalnie dzieje się także w innych śląskich miastach.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: 16 wyremontowanych lokali w 2 zabytkowych kamienicach przy ulicy Musialika w Bytomiu ma już swoich lokatorów. W zrewitalizowanych kamienicach ogrzewanie polega, uwaga, na zabudowie nowoczesnego hybrydowego węzła cieplnego. Od tego tematu zaczniemy, a potem udamy się w świat kultury, zatem Bytom na początek.
17: Sławomir Kamiński, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu.
13: Panie prezesie, jak udało się połączyć to stare zabytkowe z tak nowoczesną technologią i z tym pionierskim rozwiązaniem?
17: To było kilka lat przygotowań, szczerze mówiąc, ponieważ po tej stronie starego rozbarku nie jesteśmy z siecią ciepłowniczą jeszcze. To właściwie ten budynek, ten jego zabytkowy charakter i ta potrzeba zabezpieczenia dostaw ciepła miejskiego, ale również ciepłej wody użytkowej spowodował, że znaleźliśmy się tutaj i przyłączyliśmy budynek Musialika 1-3 do systemu ciepłowniczego.
13: Co było najtrudniejsze?
17: Najtrudniejsze w tym budynku? No to wykonawca pewnie musiałby się wypowiedzieć, ale z tego co wiem, mury naprawdę są grube, także miał niemałą przeprawę z tym, żeby przez grubość tych murów ponad 1,20 m w fundamencie przecisnąć się z rurociągami, aby dotrzeć do miejsca węzła cieplnego.
18: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Kamienica z początku XX wieku, więc zawsze tutaj ten efekt jest piorunujący. Zabytkowa dzielnica, rozbark, kolejne 16 mieszkań, 2 kamienice, łączny koszt to 6 milionów złotych. To gruntowny remont, naprawdę kapitalny remont z wymianą stropów, z budową nowego dachu, z nowym systemem centralnego ogrzewania. Jest to połączenie wysokowydajnych pomp ciepła razem z siecią ciepłowniczą. Będą duże, przestrzenne mieszkania, także jestem przekonany, że nowi mieszkańcy będą bardzo zadowoleni.
19: Barbara Rak, dyrektor Bytomskich Mieszkań. W 2 kamienicach mamy łącznie 16 mieszkań, po 8 w każdej kamienicy. Są to mieszkania o różnym metrażu. Najmniejszy ma 46 metrów, natomiast większość ma między 60 a 90 metrów kwadratowych. Są to mieszkania wyposażone kompleksowo, węzeł sanitarny, łazienki z WC, centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę. Jeśli chodzi o czynsz najmu, to tutaj obowiązuje stawka bazowa, która funkcjonuje w gminie, to jest 8,50 zł za metr kwadratowy, plus doliczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podwyżka z tytułu centralnego ogrzewania i wykonania kompleksowego remontu budynku. W związku z tym całościowo czynsz za metr kwadratowy oscyluje w granicach 10 zł. Są to obiekty zabytkowe, kamienice wybudowane w 1907 roku pokój 1913, w związku z tym cały remont odbywał się pod opieką konserwatora zabytków i elementy zabytkowe, jeśli tylko było to możliwe, zostały odtworzone, a nie wymienione na nowe. W związku z tym odbywał się m.in. kompleksowy remont klatki schodowych i biegów schodowych. Mieszkania zostały przydzielone osobom, które wcześniej złożyły wniosek o przyznanie mieszkania z zasobu gminnego, spełniły kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej i oczekiwały w kolejce właśnie na przyznanie takiego mieszkania. Mieszkania przyznawane są zgodnie z kolejnością ujęcia wniosków do list. W tych budynkach zasiedlamy dzisiaj 16 mieszkań, w tym są 3 rodziny, które otrzymują lokal zamienny w związku z tym, że zajmują obecnie lokal gminny, który jest w złym stanie technicznym. 12 rodzin, które otrzymują lokal w związku z tym, że członek rodziny posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowują dziecko niepełnosprawne, a w obecnym miejscu zamieszkania nie mają odpowiednich warunków. Plan na przyszłość jest remont innych kamienic w Bytomiu, w związku z tym, że chcemy łączyć 2 zadania gminy. To jest troskę o obiekty zabytkowe, ale także obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.
13: Powiedzmy jeszcze o tym napisie, który się tutaj zachował.
19: Na budynku Musialika 1 znajdował się zapis po niemiecki, który w tłumaczeniu brzmiał Zakład Pogrzebowy i Produkcji Trumien Mikuli Metuzalema. W trakcie prac budowlanych odkryto pozostałości tego napisu i dzięki zaangażowaniu tutaj pracowników, ale także społeczników udało się znaleźć zdjęcia archiwalne tego napisu i częściowo go otworzyć, zachowując pierwotną symbolikę i czcionkę.
13: Zresztą bytomskie mieszkania dbają o tą spuściznę, o te historyczne akcenty.
19: Staramy się, na ile możemy, dbać nie tylko o część techniczną, ale także zachowywać ten zabytkowy charakter tych kamienic.
20: Grzbieta tak Giemla, bardzo się podoba.
13: To jest duży metraż?
20: Tak, duży metraż, porównując z tym, co miałam, 51 metrów, więc tak.
13: Wysokie mieszkania, dobrze ustawne, piękne okna, takie trochę wykuszowe.
20: Tak, tak, naprawdę.
13: Z czego najbardziej pani jest zadowolona?
20: No właśnie. Że moje wnuki będą miały więcej miejsca dla siebie, bo tak to w jednym pokoju trójeczka takich nastolatków, więc to trochę tak nie bardzo. A ja wychowuję ich sama w rodzinie zastępczej, więc i dziewczynki, i chłopak będą miały teraz więcej miejsca dla siebie. Mieszkaliśmy w rodzinie Bobrek, ale tam tak nieciekawie. Byłam tu parę razy, ale jako dziecko, jeszcze z rodzicami, bo mój tata tu miał znajomych, bo pracował tu na kopalni. Rozbark, trochę tu mieć znajomych, więc ale to już jest trochę lat do tyłu, 50. A tak nie byłam tutaj, od tego czasu nie byłam.
13: No to oby dobrze się tu mieszkało, szczęśliwie.
20: No mam nadzieję, mam nadzieję.
21: Wizualnie bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. 2 budynki remontowała bytomska firma Castori, także tutaj wszystko w ramach jednego miasta. Wydaje mi się, że jest, no, nawet nie wydaje mi się, jest to dzisiaj najnowocześniejsza inwestycja mieszkaniowa, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową gminy, bo faktycznie ta pompa ciepła i ta forma zaopatrzenia tutaj w ciepło tych 2 budynków, no, jest satysfakcjonująca dla nas bardzo. Mieszkania są dla osób, które oczekiwały na lokale, na listach w bytomskich mieszkaniach, czyli są to osoby, które oczekują na takie lokale albo z tytułu wykwaterowania z innego lokalu, który posiadały, miały podpisaną umowę najmu, albo osoby, które oczekiwały na takie lokale z tytułu niepełnosprawności dziecka.
13: Powiedzmy też o środkach wydanych na tą inwestycję przez miasto.
21: Całość środków, cała ta inwestycja to jest koszt 6 milionów 100 tysięcy złotych, przy czym 4,3 miliona to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Dopłat. Pozostała kwota, czyli kwota 1,7 miliona, to jest 1,5 miliona, które otrzymaliśmy w darowiźnie od Wspólnoty Mieszkaniowej Szymanowskiego 2. Pozostała część, no to już jest skład faktyczny, realny gminy Bytom. Ta kwota darowizny powstała w wyniku pożaru Kina Gloria w 2011 roku. Tutaj wspólnota długo walczyła przed sądem, aby faktycznie uzyskać jak najlepszą kwotę odszkodowania. My jako gmina również mieliśmy tam udział własny w tej wspólnocie mieszkaniowej, natomiast był on o wiele mniejszy, aniżeli kwota, którą tutaj wspólnota swojej dobroci nam przekazała.
13: A ilu lokatorów skorzysta? Ilu Bytomian?
21: Tu mamy 16 lokali w tych 2 budynkach.
13: Tyle Magdalena Górak, wiceprezydent Bytomia. Przypomnę, Bytom zakończył rewitalizację 2 kamienic w Rozbarku. Zostały one wybudowane w roku 1907 i 1913. Teraz mikrofon przekazuję w ręce Magdy Mleczko.
22: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków.
23: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
22: Tomasz Stemplewski, witam. To jest stosunkowo młoda organizacja, która powstała w 2022 roku. Jakie są jej główne cele?
23: Organizacja powstała po to, żeby zarządzać jedynym w województwie śląskim wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak wiemy, w 2022 2017 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale także obiekty w Zbrosławicach i Bytomiu zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jedyny wpis w naszym regionie, jedyny wpis w województwie śląskim. Z bycia na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wynikają nie tylko przywileje, ale także obowiązki.
22: Obowiązki, dokładnie.
23: Tak, do takich obowiązków należy zarządzanie tym wszystkim, co zostało wpisane i wiemy, że...
22: Nie tylko obiektem, ale także terenem, który znajduje się wokół, prawda?
23: Dokładnie, dokładnie tak. Wiemy, że nie ma żartów. Jest lista obiektów zagrożonych, ale są także przykłady Drezna czy Liverpoolu, które zostały wykluczone, a choćby Wiedeń jest teraz na liście obiektów zagrożonych. Żeby tak się nie stało w naszym przypadku, albowiem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej jest organizacją pozarządową, samofinansującą się. Miasto Tarnowskie Góry, miasto Bytom, Zbrosławice i także powiat tarnogórski powołały lokalną organizację turystyczną i zapewniły im finansowanie w dwóch celach. Pierwszy to jest taki, abyśmy przejęli od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzanie. Pisem na UNESCO tak się stało, mamy za sobą już kilkanaście miesięcy pracy, bardzo ważną rzecz, udało nam się wykonać plan zarządzania obiektami UNESCO, przesłać go do Paryża. On został zaakceptowany, więc wywiązaliśmy się z tego głównego obowiązku, ale także na bieżąco zarządzamy, co nie jest proste, bo przypomnę, że nasz wpis to 28 obiektów, duża część z nich jest pod ziemią, więc niewidoczna, ale takiej masie obiektów towarzyszy również masa właścicieli. Mamy samorządy, mamy Lasy Państwowe, Wody Polskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Veolia i tak dalej, i tak dalej. Mamy kilkudziesięciu właścicieli i to jest sporym wyzwaniem, aby każdy z nich w równym tempie poczuwał się do odpowiedzialności i współpracował z nami. Udaje nam się to robić, to bardzo ważna rzecz. I druga, dla której zostaliśmy powołani, to jest rozwój i zarządzanie produktem pod tytułem Szlak Miasta Gwarków. Pomyśleliśmy sobie, że skoro te dwie największe atrakcje, czyli zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga są pod ziemią i poza centrum miasta, to nasze wyzwanie było takie, jak sprawić, żeby turyści, a jest ich ponad 100 tysięcy rocznie, wyszli spod ziemi i znaleźli się w centrum Tarnowskich Gór, gdzie mamy bardzo fajny rynek, bo niewiele miast na Górnym Śląsku ma takie fajne rynki, wspaniały rynek w Tarnowskich Górach i tam myślę, że są co najmniej dwa powody, żeby przyjść na rynek w Tarnowskich Górach. No pierwszy to jest taki, żeby dokończyć naszą opowieść o tym fenomenie, tak? Ponieważ kopalnia i sztolnia pokazują nam, w jakich warunkach pracowano, wydobywano, jak to się działo, na czym polega ten fenomen, że jesteśmy na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale to wszystko robili ludzie. Ci ludzie gdzieś musieli mieszkać,
22: żyć, jeść,
23: wyznawać jakąś wiarę, na przykład na rynku w Tarnowskich Górach największy kościół to jest kościół protestancki, bo wtedy ta konfesja była dominująca, więc to jest jeden powód, żeby przyjść na rynek i do miasta, żeby dokończyć tą opowieść i zrozumienie fenomenu, a drugi, nie ukrywajmy, to jest wyśmienita baza gastronomiczna, albowiem w Tarnowskich Górach, niedużym 60-tysięcznym mieście wokół rynku, mamy ponad 40 różnorodnych restauracji, kawiarni, fajna oferta, także noclegowa. Połączyliśmy te dwie rzeczy, ponieważ lokalna organizacja turystyczna jest na tyle fenomenalnym tworem, że może łączyć publiczne z prywatnym i bardzo ściśle współpracujemy nie tylko ze stowarzyszeniem, które zarządza sztolnią czy kopalnią, ale także z naszymi przedsiębiorcami, głównie z tej sfery, byśmy powiedzieli, okołoturystycznej, czyli gastronomicznej. Jak robimy badania i pytamy o tę satysfakcję klientów, to zawsze w pierwszej trójce jest jedzenie, że ktoś dobrze wspomina pobyt w danej atrakcji.
22: Lubimy dobrze, na Śląsku tak. Lubimy dobrze zjeść, no proszę Państwa. No.
23: Dokładnie, dobra, tak.
22: Kuchnię.
23: Więc to jest drugie albo trzecie miejsce, więc nie tylko te artefakty, czy narracja, czy opowieść, czy interpretacja, ale także jedzenie. W związku z tym każdy, kto kupi bilet do kopalni, czy do sztolni, czy na inne atrakcje, może go pokazać u naszych restauratorów, czy w kawiarniach i otrzyma specjalne zniżki. Także chcemy taką równowagę zachować w doświadczeniach tych duchowych, czy związanych z historią, czy z naszą tożsamością, ale także pysznym i różnorodnym jedzeniem.
22: A kto wpadł na ten pomysł, żeby taką instytucję stworzyć? Czy brakowało tej koordynacji takiej właśnie turystyki w regionie?
23: Bardzo brakowało. To na szczęście można powiedzieć, że ojcowie założyciele, czyli Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, już w 2017 roku zaczynało się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo jak popatrzymy na wszystkie inne obiekty UNESCO, one mają bardzo duży pik odwiedzalności zaraz po wpisaniu na listę, ale jak się przyjrzymy tej historii, to po dwóch, najwyżej trzech latach ilość turystów spada. Więc już wtedy stowarzyszenie się zastanawiało, co możemy zrobić, żeby się tak nie stało? Jak możemy temu przeciwdziałać? No i kto będzie zarządzał tym wszystkim z taką dużą grupą różnorodnych interesariuszy? Wtedy stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa województwa śląskiego i otrzymało finansowanie na zrobienie takiego dokumentu strategicznego. Ten dokument powstał tuż przed pandemią i z tego dokumentu wynikały dwie rzeczy. Najlepszą formą będzie lokalna organizacja turystyczna, bo mogą do niej należeć publiczni, prywatni, osoby fizyczne, czyli każdy. Druga taka fajna rzecz, która pozwala dobrze pracować w takiej strukturze, to jest to, że wysokość składek może być różnorodna, tak? Mhm. Więc są ci, którzy płacą więcej i to są jednostki samorządu terytorialnego, bo one najbardziej poczuwają się do tego, żeby ochronić UNESCO, ale także dobrze je promować. No i trzecia rzecz, która jest dobra dla tych, którzy chcieliby zarządzać turystyką w jakimś obszarze, to jest to, że lokalne organizacje turystyczne mogą być jednocześnie przedsiębiorcami i my nim jesteśmy, prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy zarejestrowani jako organizator turystyki w rejestrze marszałka województwa śląskiego, jesteśmy płatnikiem podatku VAT, więc oprócz tego wszystkiego robimy to, co jest najważniejsze, krew z krwi, czyli sprzedajemy oferty. Robimy oferty, sprzedajemy oferty, nie tylko łączymy, nie tylko pomagamy.
22: Jeżeli na rynku pojawi się jakiś nowy, nie wiem, przedsiębiorca, to na przykład też może się do was, porozumiem, zgłosić ze swoją propozycją udziału w tym waszym projekcie.
23: Jasne, jak najbardziej, tak, wszystkich przedsiębiorców z obszaru naszego działania, czyli z powiatu tarnogórskiego, miast Bytom, Tarnowskiej Góry i z Brosławice zapraszamy. Na początku tak patrzano na nas z taką pewną nutą niepewności, czy nie jesteśmy jakimś przedłużeniem urzędu, ale kiedy się okazało, że działamy inaczej i dosyć skutecznie, to w tej chwili jest praktycznie tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa restauracja, czy zwłaszcza teraz rozwija się bardzo dobrze baza noclegowa, to przedsiębiorcy już sami do nas przychodzą i wiedzą, że to jest dobry adres, dobre miejsce, ale oczywiście zapraszamy.
22: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków. Dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję, do zobaczenia w Tarnowskich Górach.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: MPGK w Katowicach stawia na ekologię i to bardzo. Czy samochodem wjedziemy w każdą część Katowic? Ołowiane dzieci to brzmi dziś już jak hasło.
22: Edyta Czekaj, zapraszam na program. MPGK stawia na własną energię. Wojciech Grabaczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
0: Jest to druga instalacja fotowoltaiczna na budynku Zakładu Odzysku i Unieszkodliwienia Odpadów. Zamontowano 580 paneli fotowoltaicznych. Każdy z nich ma moc 430 W, a cały system osiąga dokładnie 249 kW-pików. MPGK Katowice rozwija własne źródła energii, stawia na rozwiązania przyjazne środowisku i ta najnowsza inwestycja właśnie przy ulicy Milowickiej ma temu dopełnić, bo to przekłada się na bardzo konkretne efekty. Instalacja może wyprodukować ponad 200 MWh energii rocznie. Dla porównania to ilość energii, która mogłaby zasilić kilkadziesiąt gospodarstw domowych przez cały rok. Co ważne, energia ta wykorzystywana jest na miejscu na potrzeby zakładu. To oznacza mniejsze zużycie prądu z sieci, niższe rachunki i realne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To, co podkreślają władze spółki, dzięki nowej instalacji zwiększona jest produkcja energii o ponad 200 MWh rocznie. W połączeniu z istniejącą instalacją, która produkuje około 1 GWh rocznie, pozwala to pokazywać istotną część zapotrzebowania zakładu z własnych źródeł. To oszczędności sięgające setek tysięcy złotych rocznie i jednocześnie konkretnie ograniczają emisję CO2. W jakim kierunku świat idzie, z ilu przedmiotów, urządzeń korzystamy, które wpływają negatywnie na atmosferę, tak naprawdę każdy element, nawet ten najmniejszy, jest istotny do tego, aby pozostawić nasz świat jak najzdrowszy i jak najlepszy dla naszych dzieci, tak naprawdę dla potomnych, bo to w dużej mierze dla nich robimy. MPGK Katowice rozwija takie instalacje także w innych lokalizacjach, bo też na dachach ulicy Bankowej w centrum miasta, tyle ile udało się zagospodarować, no to na dachu również te farmy fotowoltaiczną się postawiło. Planujemy też inne tereny należące właśnie do MPGK rekultywować i przekształcić w farmy fotowoltaiczne, aby jeszcze bardziej zmniejszyć to zapotrzebowanie na energię, tą powiedzmy bardziej szkodliwą, że tak pozwolę sobie to powiedzieć, a korzystać z naszej energii słonecznej z tego, co i tak na nas świeci. Ta farma już funkcjonuje od początku marca, sprawdza się bardzo dobrze i jest uzupełniona uzupełniona, tak jak już wspominałem, tym systemem, który MPGK rozwija konsekwentnie od kilku lat. Poprzednia farma fotowoltaiczna została uruchomiona w 2023 roku przy ulicy Milowickiej i produkuje ona około 1 gigawatogodzinę energii rocznie, co stanowi mniej więcej 20% zapotrzebowania całego zakładu.
1: Ponad 500 paneli, setki megawatogodzin zielonej energii rocznie. MPGK Katowice zwiększa swoją niezależność energetyczną, to widać, a tymczasem w Katowicach zmiany nam się szykują. To pierwsza w regionie i trzecia w Polsce strefa czystego transportu. Rada Miasta Katowice przyjęła stosowną uchwałę. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
3: Musi jeszcze przejść ta uchwała przez nadzór prawny wojewody i to jest ten moment, na który czekamy. Oczywiście mamy nadzieję na to, że nic nieprzewidywalnego się tutaj na tym elemencie i na tym aspekcie wydarzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten krok milowy w postaci konsultacji społecznych jest już za nami. To były te działania, w ramach których mieszkańcy Katowic mogli wypowiedzieć się na temat tego, co myślą o strefie czystego transportu. 13 takich wniosków trafiło do miasta Katowice. Rzeczywiście zapoznano się z nimi. Część na przykład okazywała się być bezzasadnymi, bo ktoś apelował o to, że pożycza samochód i on jest na rejestracjach bieruńskich i nie będzie mógł wjechać, ale Bieruń jest w metropolii, stąd jakby no ciężko było uznać zasadność takich aspektów. Natomiast to pokazuje, że te przepisy nie były aż na tyle kontrowersyjne, aby mieszkańcy jakoś licznie w tych konsultacjach brali udział, no bo tak jak mówię, 13 wniosków to nie jest duża liczba. Natomiast na ostatniej sesji Rady Miasta rzeczywiście projekt uchwały łącznie z tymi wnioskami mieszkańców trafił pod obrady Rady Miasta. 24 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Teraz jest ten czas, kiedy nadzór prawny wojewody może przeanalizować tę uchwałę, a zgodnie z zapisem uchwały od 29 czerwca 2026 roku strefa czystego transportu w Katowicach powinna obowiązywać, więc warto, abyśmy zapoznali się z tymi zasadami, które funkcjonują, dotyczącymi tego, kto będzie mógł wjechać do Śródmieścia Katowic. Śródmieścia dlatego, że mówimy o tych ulicach, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, w rejonie rynku. To m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. To są te ulice, które będą objęte strefą czystego transportu. Pamiętajmy o tym, że w Katowicach nie ma takiej opcji, że ktoś sobie wykupi możliwość wjazdu do tej strefy. Nie przewidujemy tutaj takich rozwiązań. Strefa rzeczywiście w swojej wielkości obejmuje ścisłe Śródmieście Katowic, natomiast nie jest strefą nie wiadomo jak dużą, w związku z czym jeżeli czyjś pojazd nie spełnia tych norm, to spokojnie ta osoba będzie mogła zostawić samochód na obrzeżach strefy i przejść sobie do samej strefy. Zależało nam na tym, aby jednak nie utrudniać życia osobom, które na przykład próbują się dostać do szpitali, stąd te granice strefy zostały wyznaczone w taki, a nie inny sposób. No a jeśli chodzi o same przepisy, to musimy pamiętać o tej najważniejszej zasadzie dotyczącej tego, że jeżeli ktoś posiada pojazd przed dniem ustanowienia strefy i ten pojazd przechodzi badania techniczne, to tak długo, jak ten pojazd jest w naszym posiadaniu, będzie mógł wjeżdżać ze strefy. Natomiast warto zapoznać się z tymi widełkami dotyczącymi tego, jakie pojazdy mogą wjeżdżać do strefy w sytuacjach, w których planujemy zmianę samochodu, bo rzeczywiście wtedy warto sobie przeanalizować te sytuacje. Natomiast te przepisy nie są tak restrykcyjne, żeby rzeczywiście były tutaj duże problemy ze zmianami pojazdów. Zależało nam na takiej powolnej ewoluacji, a nie na tym, aby mieszkańcom fundować jakąkolwiek rewolucję. W ogóle nie mamy żadnych planów dotyczących tego, aby strefa czystego transportu była w jakikolwiek sposób zaostrzana. Za wcześnie jest w ogóle, by mówić o tego typu elementach. Nie ma takiego pomysłu, nie ma takiej idei. My zostaliśmy jako miasto zobligowani do tego, aby strefy czystego transportu wprowadzić. Jak podkreślamy, nie do końca naszym zdaniem było to zasadne, dlatego że te dane, na których opierano się, nakazując nam wprowadzenie strefy czystego transportu, pochodziły z czujnika, który znajdował się przy autostradzie. On został przesunięty, natomiast w związku z tym, że bierze się dane za rok wstecz, to były dane stricte z tego, co działo się na autostradzie A4. No to jest autostrada, wiemy o tym, że te potoki ruchu są tam naprawdę olbrzymie, bo taki jest też cel i sens istnienia tej drogi. Czujnik został został przeniesiony. Wiemy o tym, że tam te odczyty są niższe, natomiast przepisy mówią o tym i tak jest stanowisko ministerstwa, że pomimo tego mieliśmy obowiązek wprowadzenia strefy czystego transportu. To ma być kamień milowy, jeśli chodzi o staranie się o środki unijne, stąd taka, a nie inna decyzja została podjęta i stąd też mając na uwadze to, że mieliśmy bardzo mało czasu, postanowiliśmy tak skonfigurować tę strefę, aby ona nie była bardzo uciążliwa dla mieszkańców Katowic i aby nie stawiać ich sytuacji takiej, że z dnia na dzień mają oni bardzo mocno utrudnione poruszanie się po Katowicach.
13: No, strefa czystego transportu to wymóg Komisji Europejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
11: Zmieniamy temat.
22: Magda Mleczko, zapraszam. Można już oglądać Ołowiane dzieci. To jest przejmująca historia z katowickich Szopienic o tragedii wielu rodzin i o prawdziwym bohaterstwie wspaniałej lekarki. Bohaterką jest dr Jolanta Wadowska-Król, która ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, by walczyć o zdrowie i życie dzieci z katowickich Szopienic. Ze mną jest Agnieszka Cygan, wnuczka dr Jolanty.
4: Witam.
22: Po obejrzeniu tego serialu, jakie miałaś przemyślenia na temat tej historii, która została tam przedstawiona? Czy ona jest zgodna z tym wszystkim, jak to było?
4: Przede wszystkim pierwsze uczucie, które miałam, to wreszcie historia mojej babci będzie znana w całej Polsce i może na świecie. Największa platforma streamingowa zrobiła o niej serial. Wreszcie, udało się. Babciu, osiągnęłaś to. Drugim takim uczuciem jest to serial, który musi być oglądany przez widzów, więc jest mocno sfabularyzowany i no, jest to po prostu fabuła. No. Nie zawsze życie jest takie sensacyjne. Tak, nie, tak aż nie było, ale mocne podobieństwa widzę pomiędzy Joanną Kulik a moją babcią.
22: Właśnie, miałam o to pytać.
4: Taka siła, determinacja, szybkość w działaniu. To jest wypisz, wymaluj moja babcia, więc tutaj się wszystko zgadza. No i oczywiście mój dziadek, to jest po prostu, drodzy państwo, jeśli wyobrażacie sobie Zbigniewa Króla, męża Jolanty Wadowskiej-Król, to wyglądał dokładnie tak, jak odgrywa go Sebastian Pawlak.
22: Czy Joanna Kulik, grająca twoją babcię, pytała cię o jakieś wskazówki co do tego, jak mają zagrać?
4: Joanna Kulik często to powtarza w wywiadach, że ona chciała podążać za reżyserem, za Maciejem Pieprzycą, że Maciej Pieprzyca rozmawiał z rodziną o postaci Jolanty Wadowskiej-Król, jaka była, oglądał różnego rodzaju nagrania prywatne, jak się zachowywała babcia w rodzinie i to on przekazywał i to on prowadził Joannę Kulik w tej roli. I ona tego tak chciała budować tą rolę, więc często podkreśla to, że chciała jemu zaufać. No i zrobił to bardzo dobrze, bo naprawdę widać te podobieństwa.
22: Czyli więcej jest prawdy niż fikcji.
4: Jest więcej prawdy niż fikcji w tych prywatnych rzeczach. W życiu mojej babci.
22: A jaka była babcia prywatnie?
4: Babcia prywatnie była bardzo stanowcza. Nie była babcią, która siedzi w fotelu i...
22: robi na drutach.
4: Ale haftuje.
22: A, okej. Okay. Moja też haftowała.
4: Moja babcia haftowała. Zaraz po łowicy znalazła swoją pasję. Mówi, że to pomagało jej na ukojenie nerwów i zaczęła haftować. Jak się wchodziło do niej do domu, to nie znalazło się centymetra wolnej ściany, bo po prostu były tam wszędzie hafty. Ale była bardzo energiczną osobą. Lubiła żyć. Lubiła młodych ludzi. Lubiła czerpać od nich wiedzę. Ona wiedziała, że w młodych ludziach tkwi siła. Kochała rozmawiać. Była dobrym człowiekiem bardzo. Chyba nie miała wad. Z mojej perspektywy nie miała.
22: Nie poszłaś w ślady babci. Nie zostałaś lekarką. Zostałaś artystką, choreografką, reżyserką, skończyłaś filmówkę i hołd swojej babci oddałaś językiem tańca.
4: Tak, to prawda. Kilka lat temu, 4 lata temu odbyła się premiera mojego spektaklu Matka Boska Szopienicka. Określenia, którego nie lubiła moja babcia. Było raczej nieprzychylne jej, bo to kiedyś pani z sanepidu nazwała ją. O, znalazła się Matka Boska Szopienicka i będzie leczyć teraz nasze dzieci. Raczej była to drwina i stąd mój hołd, nazywając spektakl Matka Boska Szopienicka, że inaczej możemy na tą postać mojej babci patrzeć. Faktycznie stworzyliśmy spektakl bez użycia słowa. Przez godzinę widzimy ludzi tylko w ruchu. Moja babcia zawsze mówiła takie zdanie, że To przepiękne zobaczyć, jak można wytańczyć ołowicę.
15: Bo babcia jeździła z tobą z tymi spektaklami, prawda?
4: Tak, mieliśmy trasę. Byliśmy w Łodzi, w Grójcu, w Warszawie, oczywiście na Śląsku i cała historia Matki Boskiej Szopienickiej spektaklowej zaczęła się w Szopienicach. Naprzeciwko Huty była premiera i moja babcia wzięła sobie za punkt honoru, że ona będzie poznawać tych ludzi po spektaklu i przeprowadzała szereg spotkań z widzami spektaklu. Moim zadaniem było po prostu kwestia organizacyjna, a moja babcia po prostu ze mną jeździła. No, byłyśmy dream team.
15: Jak to w ogóle wyglądał ten sam moment? Zadzwonili do ciebie z Netflixa i powiedzieli: Pani Agnieszko, będziemy robili film o pani babci? Jak to wyglądało w ogóle?
4: A to jest bardzo zabawna historia, bo zadzwonił do mnie facet i mam zapisany jego numer telefonu i mam zapisane jego nazwisko i nazwisko brzmi Łysakowski, ale mówię, kurczę, skąd ja znam tego człowieka? Nie odebrałam go i on mi napisał: proszę o kontakt. No i weszłam na SMS-y, w historię SMS-ów i okazało się, że miałam u tego człowieka poprawkę na studiach filmowych i tam w tych SMS-ach było: panie profesorze, przepraszam, że nie przybyłam na poprawkę tam lata wcześniej. No i oddzwaniam do pana Wiesława Łysakowskiego i mówię: panie Wiesławie, a wie pan, że pan mnie uczył na filmówce i miałam u pana poprawkę? A on: no to się świetnie składa, bo my chcemy zrobić serial o pani babci. I tak się zaczęła moja historia z Netflixem.
15: Agnieszka Cygan, wnuczka Jolanty Wadowskiej Król, doktórki od familoków, bo tak też mówili o babci, prawda? Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i że znalazłaś chwilę czasu dla nas, a państwa odsyłam do książki na Netflix, żeby zobaczyć serial. No i jeśli pojawi się wieść też o spektaklach mojej gościni, mam nadzieję na Śląsku, to też oczywiście o tym powiemy. Dziękuję ci bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: W tej części naszego magazynu dwa tematy. Budowa do końca 2028 roku i uruchomienie w 2029 nowego terminalu cargo na katowickim lotnisku oraz jego najem. Ponownie zapraszam i zaczynamy od Katowic i naszego lotniska. Prezes Artur Tomasik.
5: Pyrzowice się rozwijają, no nie rozwijałyby się bez naszych kooperantów. Jednym z tych kooperantów od 30 lat firmie, która tutaj jako pierwszy globalny partner pojawił się w Pyrzowicach, to jest właśnie DHL, dokładnie 30 lat temu. My w tym roku obchodzimy 35-lecie, a DHL 30-lecie funkcjonowania na naszym lotnisku. DHL co drugą paczkę obsługuje w Polsce, tak jak tu pan prezes przedstawił, 50% rynku mają w Pyrzowicach, jest to ponad 30%. No dzisiaj bez rozwoju cargo nasza gospodarka nie będzie się rozwijała. Przede wszystkim na Śląsku dostajemy dostęp do globalnej sieci połączeń cargo i to jest tak ważne z punktu widzenia rozwoju Śląska, z punktu widzenia rozwoju nowych technologii. Dzisiaj DHL się specjalizuje też w wożeniu części i automotive, ale też części do firm lotniczych. W związku z tym myślę, że atrakcyjność przez tą inwestycję naszego regionu wzrasta. Pyrzowice cały czas będą się w wolumenie cargo rozwijać. Już w tym roku widać, że efekty naszej pracy no, przynosi też ten rok. Mamy ponad 30% wzrostu w cargo lotniczym. To jest dobry prognostyk. Na koniec roku planujemy, że obsłużymy w tym roku rekordową ilość ponad 50 tysięcy ton fraktu lotniczego. Ten terminal to około 5000 metrów kwadratowych, ale co ważne, docelowo nawet 90 miejsc do rozładunku, czyli to są takie fingery, gdzie podjeżdżają samochody z paczkami i są rozładowywane. W pierwszym etapie będzie to 60 takich stanowisk, docelowo nawet 90 i co ważne, no będzie to budynek niskoemisyjny. My jako port też realizujemy dużą inwestycję transformacji energetycznej. Dostaliśmy pieniądze dotacyjne z Unii Europejskiej na realizację projektu transformacji energetycznej, budowie ponad 40 stanowisk do ładowania samochodów na płycie lotniska. To będzie pierwszy etap transformacji, możliwość właśnie dostępu do szybkich ładowarek na płycie lotniska, a będzie to powiązane też z projektem, który obecnie rozpoczyna zaczynamy realizację farmy fotowoltaicznej, docelowo 4 mega na potrzeby własne tutaj w południowej części lotniska i myślę, że te dwie inwestycje no, fajnie współgrają, bo operacyjnie początek 2029 roku powinien ten obiekt już być oddany do użytkowania, a budowę powinniśmy my po naszej stronie, to jest inwestycja, zakończyć w 2028 roku. Pisaliśmy list intencyjny, na podstawie którego wspólnie będziemy przygotowywali inwestycje budowy nowego terminala cargo, dedykowanego właśnie dla wynajmującego, czyli wynajmującym będzie firma DHL, która od 30 lat na naszym lotnisku prowadzi działalność operacyjną. Firma, która ma ponad 30% udział w rynku. Tak jak powiedziałem, będzie to około 5000 metrów powierzchni magazynowej, około 1200-1500 metrów powierzchni biurowej, ale co ważne, będzie docelowo tutaj 90 stanowisk do rozładunku samochodów, które te paczki będą do nas przywoziły. I co ważne, będzie to obiekt niskoemisyjny, zbiega się to z naszą inwestycją transformacji energetycznej. Będziemy realizowali duży projekt, ponad 20 milionów złotych na to przeznaczymy, w tym 50% otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej na budowę ponad 40 ładowarek na stronie Airside, na płycie, tak aby dać możliwość ładowania, szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, gdzie coraz chętniej handlerzy takie samochody używają i coraz więcej mamy zapytań, kiedy tą transformację przeprowadzimy. Mówiłem też dzisiaj, że projektujemy dużą farmę fotowoltaiczną, którą będziemy rozbudowywali na południu lotniska. Docelowo będzie to 4 mega, w pierwszym etapie 2 mega, czyli dostarczymy do tego obiektu też zieloną energię. My realizujemy duży projekt tutaj na południu lotniska. To jest multimodalny węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Podkreślam, w oparciu o bocznicę kolejową, bo to jest bardzo ważny projekt z punktu widzenia dostaw paliwa. Paliwa będą dostarczane drogą kolejową, ale też mamy możliwość rozwijania w oparciu o tą bocznicę transportu intermodalnego i pewnie to będzie kolejny duży projekt.

0: powinien być finał tej inwestycji, a do użytkowania na początku roku powinniśmy po certyfikacji tego obiektu, no to jest obiekt związany ze składowaniem paliwa, w związku z tym kwestie podatkowe, myślę, że już na początku przyszłego roku będziemy mogli widzieć transporty kolejowe, które docierają do Pyrzowic i paliwo jest dostarczane właśnie do samolotów drogą kolejową, a składowane w 4 zbiornikach, 4 zbiorniki po 1000 metrów sześciennych każdy. Wszystkie te elementy już są zamontowane. Mamy 4 zbiorniki, mamy tory kolejowe ułożone, które są już testowane. Będziemy tam mieli też rurociąg do transportu paliwa na stronę, tą zastrzeżoną stronę Airside. Praktycznie te prace wszystkie już są zaawansowane w 70-80%. To jest teraz kwestia też automatyki, przygotowania i wyposażenia wszystkich biur. Także mamy moment taki, gdzie 80% prac jest zrealizowane.
1: Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska. Tak jak wspomniał prezes Tomasik, poprzedni program inwestycyjny, w którym pobudowaliśmy 16 obiektów w Polsce, albo wymieniliśmy 16 obiektów, zaczęliśmy od Katowic. To był 2015 rok, do dziś pamiętam to otwarcie. I tamten obiekt jest pełen. Krótko mówiąc, zapotrzebowanie na te usługi związane z rozwojem gospodarczym południa Polski, Katowic, Rzeszowa, całego południa, jest tak duże, że potrzebujemy nowego obiektu. To jest dla nas ważne. Drugi powód jest taki, że chcemy być firmą zmniejszającą ślad węglowy i bardziej ekologiczną i ten nowy obiekt też będzie pełnił tą funkcję, żebyśmy prowadzili nasze operacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które zmniejszą ten ślad węglowy. A wreszcie trzecia bardzo ważna rzecz, no to jest miejsce pracy naszych pracowników, żeby było bardziej komfortowe, bardziej bezpieczne i żeby dawało im tą możliwość rozwoju, a ta nowa technologia taki rozwój zapewni. Są rysunki funkcjonalne, cały czas jesteśmy na etapie rozmów w partnerstwie z Portem Lotniczym Katowice, co do tego, jak finalnie będzie wyglądał. Natomiast takie ogólne zarysy funkcjonalne znamy i wiemy, że to będzie obiekt dedykowany dla DHL Express z dostępem do płyty lotniska z bardzo nowoczesną maszyną w środku, mający około 4,5 tysiąca powierzchni, posiadający część biurową. Bardzo nowoczesny obiekt, w którym też znajdą się dedykowane bramy, tak zwane fingery dla kurierów, dla pojazdów kurierskich. Na początek 60, z możliwością rozbudowy do 90. Krótko mówiąc, wierzymy, że ten obiekt zapewni nam możliwość funkcjonowania tutaj co najmniej do 2049 roku. Jest data na dzień dzisiejszy niewyobrażalna, ale tak jest zaprojektowany, żeby mógł się skalować, rozwijać i modułowo rosnąć. Nasza usługa polega na tym, że potrzebujemy w bardzo wąskim okresie czasu przeprocesować przesyłki, które rano przylatują do Polski i te przesyłki docierają do klientów jeszcze tego samego dnia. Tutaj również w Katowicach toczona jest operacja dla Ukrainy. Także przekroczyliśmy parametry sortera, które dzisiaj mamy.
2: Katowicki port lotniczy należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. Zakończyła się kolejna edycja jednego z najważniejszych programów, które wspierają edukację ekologiczną w naszym regionie. W ramach konkursu Zielona Pracownia 2026 aż, uwaga, 95 szkół z województwa śląskiego otrzyma dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych przestrzeni do nauki o środowisku. Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3: Ekologia w Częstochowie.
4: Pewna rzecz, która musiała być uporządkowana. Te niedobre rzeczy, które pojawiły się w programie Czyste Powietrze, musiały być unormowane, bo mieszkańcy nie tylko regionu naszego, w którym mieszkamy, województwa śląskiego, ale całego kraju na to zasługiwali. I nowa edycja w nowej odsłonie uszczelniła program. Nie ma już tych niedobrych rzeczy. One są zabezpieczone, jeżeli chodzi o realizację programu, poprzez operatorstwo, czyli takich aniołów stróży, którzy będą i pomagają naszym mieszkańcom właśnie przy realizacji programu, ale to również audyt energetyczny, rozpoczęcie inwestycji, gdzie jest wykazane, jaką inwestycję trzeba wykonać, jakiego należy użyć źródła ciepła, aby osiągnąć efektywność energetyczną budynku. To bardzo ważne z tego punktu, aby odbudować zaufanie nie tylko do samego programu, ale również do instytucji i aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni, a co za tym idzie, stale poprawiała się jakość powietrza na terenie całego kraju województwa śląskiego i również ta ilość dni smogowych, które się w dalszym ciągu pojawiają, w dalszym ciągu się zmniejszała, bo tempo transformacji

0: transformacji. Tempo zmian, szanowni państwo, dyktujemy razem, wspólnie z samorządami, z mieszkańcami i z wszystkimi partnerami, którzy realizują program Czyste Powietrze. Skala nieprawidłowości, również ilość tych niestety zawiadomień, które musieliśmy skierować do organów ścigania jako Wojewódzki Fundusz, ale również te zawiadomienia, które zgłosili nasi mieszkańcy. Szanowni państwo, dla mnie jeden poszkodowany mieszkaniec naszego województwa to jest o jeden za dużo. Każda złotówka, każdy grosz, który został wydany niezgodnie z jego przeznaczeniem, to jest o grosz za dużo. I aby właśnie tych niestety, ale rachunków grozy, tych złych rzeczy, które miały miejsce w programie Czyste Powietrze, nie było, my przyspieszamy. Rozmawiamy z samorządami, rozmawiamy z mieszkańcami województwa śląskiego. Chcemy odwiedzić każdą ze 167 gmin na terenie województwa śląskiego, aby właśnie poinformować, jakie są obecne założenia programu, jakie są możliwości dofinansowania, jakie usprawnienia będą również wprowadzane, ale również to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, przystępując do tego programu, że jeżeli przejdą już przez proces inwestycyjny, będą zadowoleni, a co najważniejsze, znacznie poprawi się jakość powietrza na terenie naszego województwa. Instytucje publiczne, czy też urzędnicy, pracownicy nie są sami dla siebie. My jesteśmy dla społeczeństwa. To jest swoista służba i misja, którą wspólnie razem z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tworzymy. I dzięki właśnie temu zaangażowaniu, temu wsłuchiwaniu się w głos naszych partnerów, realne potrzeby, na które odpowiadamy konkretnymi programami, które prezentowaliśmy i które będą realizowane w 2026 roku. Myślę, że to należy uznać za sukces, tym bardziej, że widzimy po liczbie wniosków, widzimy po liczbie konsultacji, widzimy po ilości zaproszeń, które są kierowane do naszego funduszu, że to przynosi efekt i też jakość wniosków, która wpływa do naszego funduszu, stale się poprawia, więc to jest bardzo ważne i w dalszym ciągu będziemy te konsultacje, te rozmowy, te spotkania kontynuować. 27 rok plan jest taki, aby przejść już tylko na formę elektroniczną składania wniosków w naszym funduszu. To z jednej strony przyspieszy rozpatrywanie wniosków, ale pozwoli też nas bardziej efektywne wykorzystywanie tych środków, które mamy do dyspozycji. Pamiętajmy, że nowy program Czyste Powietrze jest ukierunkowany na najuboższych energetycznie i na efektywność, osiągnięcie efektywności energetycznej budynku, aby nie powtarzały się rachunki grozy, czyli przewymiarowane na przykład pompy ciepła, niedostosowane do budynków, w których zostaje zainstalowane, czy też wampiry energetyczne, czyli niedocieplane ściany, częściowo docieplone, wymienione częściowo okna, bo takie przypadki, szanowni państwo, mieliśmy, ale to również zabezpieczenie naszych mieszkańców, czyli bezpieczeństwo, pomoc operatora gminnego, tym najuboższym, czyli w podwyższonym i najwyższym progu dofinansowania, aby na każdym etapie mieli anioła stróża, który im pomoże nie tylko wypełnić wniosek, ale poinformuje o założeniach programu, pomoże przygotować wniosek, jak i rozpatrzeć wniosek o płatność i wypłacić środki.
1: O tym, co było, ale także o tym, co będzie, mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel. Dziękuję, Edyta Czekaj.
2: To jest tydzień.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebana to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Curry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień. Właśnie zaczął się.
9: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
15: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
14: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
17: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
25: Jak tak, to Allegro.
26: Po reklamie.
27: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Radio.
1: To Kizo z numerem Disney w Melo Radio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Melo Radio.

0: tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł.

0: spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
18: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
17: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
19: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
21: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
22: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie, od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Poglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś. To chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
20: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
22: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
24: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra!
25: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
26: Po reklamie.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Melo Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, Bibi Rexa.

0: Jest to Ava Max z numerem The Motto w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi: na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy cię również gorąco i do was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
2: Reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna, nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Możliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Halo, cześć, Ula. Sej, wyskoczyłem.

0: potrzeby dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
21: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
22: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
23: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
24: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
25: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
28: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungsteofilius London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie. Od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dusty Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
21: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
20: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
25: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
26: O reklamie.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Szykuj się na

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
0: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
2: Teoria
8: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury, i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
16: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
15: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
17: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
20: O reklamie. Meloradio Śląsk.
21: 13, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak, gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe nowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach?
1: A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Meloradiu. Monstrualnie, rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: to Lost Frequencies i David Kushner. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. To jest Before przed dobrym Melo. Rozgrzewamy się, bo czuję, że dzisiejszy wieczór, no i dzisiejsza noc przede wszystkim będą bardzo długie.
1: A już o 16 zagramy
0: Rumors. Punktualnie o 16 zagra nam Thomas Gray, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: być albo nie być.
1: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
2: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
0: Dynmark to Zuchthaus.
1: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
0: W niebie i na ziemi więcej rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
1: Tragedio Hamleta. Księcia Dynmarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
2: Zapraszamy.
3: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea.

0: IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Talk to You w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji, no ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię, że ich mało kto

0: to Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Właśnie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W Dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizje, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: 3, 17, 41...
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11...
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
23: Być albo nie być.
24: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
25: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
23: Dänemark to Zuchthaus.
24: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
23: W niebie i na ziemi więcej rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
24: Tragedio Hamleta, księcia Dynymarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
0: Zapraszamy.
1: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Meloradiu. Koniec świata jest bliski? No, nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No, a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No, a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rotowicz i Edyta Górniak. Two ships in the-

0: pewno, no takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na Festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
10: Kredyt gotowy.

0: Z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
9: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Seby, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo siły.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Apina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
10: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
9: Brzmi drogo.
10: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł. I mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
11: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
8: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

to sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś czas.

0: sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja, rodzice polecają konto.

0: trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradio. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. When the bass gets bumping, up in the

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No, ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

0: To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: Same tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael League.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sonny Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: to Heaven w Meloradio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. O reklamie.

Śląsk. Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London, tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków, no jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia, co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa, zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a to doda.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

Radiu jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
7: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

need you with me. The best of Tomorrowland.

0: Christoph, I see you, man.
1: The best of Tomorrowland. Melora.

I feel it. It's too early.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

is SkyTech. Dobry wieczór, moi drodzy, wita was SkyTech, to 71. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromise. Numer nazywa się Ocean, już teraz This is SkyTech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

počúvate This is Skytech. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle, napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.

dalszym ciągu. Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She a Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

Śląsk. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe Dobre Melo.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim